0: pracy determinacja, ale mówi się, że problem zazwyczaj siedzi w głowie. No i na ile ta psychika decyduje o naszych zmianach, a na ile jakieś inne czynniki?
1: Zarówno w przypadku sportowców profesjonalnych, jak i takich, którzy uprawiają sport amatorsko, ten czynnik psychologiczny jest bardzo ważny, tak? Szczególnie w momencie, kiedy przychodzą sytuacje trudne, czyli musimy radzić sobie z kryzysem. I czy to wszystko siedzi w głowie? Właściwie tak, dlatego że sport wiąże się z przełamywaniem pewnych granic, z pokonywaniem siebie. I często nie tylko profesjonalnym sportowcom, ale też amatorom staram się tłumaczyć coś takiego, że to, co się dzieje w głowie, to są tylko myśli. Tutaj może podam taki przykład osoby, która rozpoczyna przygodę z bieganiem. Tak? Na początku jest bardzo trudno przebiec choćby pierwszy kilometr. Tak? Właściwie odczuwamy to, że są to takie nieprzyjemne stany, tak? Dlatego, że mamy przyspieszony oddech, że wszystko nas boli, tak? I takie osoby często się zastanawiają, a gdzie tu szukać frajdy, skoro ci ludzie biegają maratony i mówią, że to tak świetnie, a ja po prostu umieram po pierwszym kilometrze i mi to w ogóle nie sprawia przyjemności. Ważna jest cierpliwość, właśnie ta determinacja, ale też takie przetrzymanie tego początku, tak? Czyli stawianie sobie takich długoterminowych celów i jakby widzenie tego, co będzie się działo za chwilę, tak? Czyli krótkie też cele, takie metoda małych kroków. Tak? Dzisiaj przebiegnę 500 metrów, kolejne 500, tak? Ale też jakby z tej sfery psychologicznej przede wszystkim jakby radzenie sobie z myślami, tak? Bo na początku nasz organizm się będzie buntował, będzie mówił, zatrzymaj się, tak? Zwolnij tempo, tak? Po co to robisz? A tutaj właśnie kwestia takiej trochę walki z samym sobą, pokazanie sobie tego, że ja jestem w stanie powalczyć o siebie, o te swoje cele i wtedy jakby to przynosi efekt.
0: Wspomniałaś o kryzysie. Ty pamiętasz swój pierwszy taki kryzys, Maksymie?
2: Więc zaczynając, właśnie nawiązuję do przykładu pani tutaj, to na początku był bardziej szybki chód niż bieg. Z czasem zacząłem odczuwać bóle w stawach mimo jakiegoś tam leczenia, może nie tyle co leczenia, a przyjmowania suplementów do odbudowy stawów. No i faktycznie na początku nie przypomina to frajdy. Później z czasem, jak nabierzemy kondycji, nabierzemy jakby techniki biegania, bo ja dużo biegałem, udało mi się jakby przebiec każdą z edycji zeszłorocznego Runmagedonu, czyli biegu z przeszkodami. Dodatkowo pokonałem najtrudniejszy półmaraton Europy w Wolverhampton, Tough Guy, jako jeden z 8 Polaków też, więc tam było ponad 4 godziny biegu. No i jakby trzeba było rozłożyć sobie siłę. Nawiązując do pytania odnośnie kryzysu, jakby kryzys pojawia się wtedy, gdy nie widzimy efektów. Jeśli wszystko jest prowadzone tak, jak powinno być, czyli odpowiednio się odżywiamy, odpowiednio trenujemy, nie mamy kontuzji, dzięki czemu widzimy efekty i nie ma czegoś takiego jak kryzys. Przynajmniej w moim przypadku tak nie było. Nigdy nie miałem chwili zwątpienia, jakby zawsze wiedziałem, co chcę osiągnąć. No i do tego dążę nadal.
0: Ale są na przykład jakieś takie, bo mnie się wydaje osobiście, że ten kryzys chyba mimo wszystko w jakimś stopniu, nawet najmniejszym, każdego spotyka. Są jakieś ćwiczenia takie psychiczne, które możemy my sami praktykować, żeby się oswoić z takimi trudniejszymi stronami treningu może?
1: W psychologii sportu uczymy przede wszystkim tego, żeby odpowiednio zarządzać uwagą, czyli kierować swoimi myślami. Zdecydowanie bardziej korzystne jest to, jeżeli myślimy o zadaniach, tak? Wynik jest jakby konsekwencją tego, że my wykonamy odpowiednie zadania, odpowiednią technikę, odpowiednie ćwiczenia, tak? Czyli bardzo często jakby kryzys wiąże się z tym, że my się skupiamy na wyniku, tak? Czy osiągnęliśmy go, czy nie? A wtedy jakby tracimy z pola widzenia drogę, która do niego prowadzi. W związku z tym zdecydowanie, jeżeli chcemy na przykład ukończyć triatlon w określonym tempie, tak, to musimy wiedzieć, w jaki sposób jakby przygotować się do tego i co ja muszę robić na poszczególnych kilku etapach, tak, czyli w jaki sposób muszę utrzymać tempo w pływaniu, tak, później na rowerze i później w bieganiu, tak. W związku z tym jakby zdecydowanie bardziej skupienie się na zadaniach, na czynnościach, które jakby nie są związane z tą oceną, z wynikiem, czy to jest, czy już nie ma, jest tutaj zdecydowanie bardziej jakby pomocne w utrzymywaniu motywacji i w przezwyciężaniu sytuacji trudnych, kryzysowych.
0: A propos psychiki, o której rozmawiamy, często też zdarza się tak, że gdy przychodzimy pierwszy raz na siłownię, jest taka myśl, kurczę, inni na nas patrzą, pewnie się z nas śmieją. Spotkałeś się z czymś takim?
2: chodzi o jakby obserwując innych uczestników siłowni, tak? Czy...
0: Nawet o to, że sam pojawisz się na siłowni i masz wrażenie tego, że inne osoby, które na tej siłowni są, nie chcą ci pomóc, ale raczej chcą się z ciebie śmiać i chcą ci zrobić podgórkę.
2: Wiesz co, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jakby nigdy się z tym nie spotkałem, bo ja najzwyczajniej w świecie trenuję sam, zakładam po prostu słuchawki na uszy, robię swoje, wychodzę i tyle mnie widzieli.
0: Ale na początku nie miałeś czegoś takiego? Jak przychodziłeś, ważyłeś ponad 112 kilo, nie miałeś wrażenia, że inni na ciebie patrzą?
2: Wtedy miałem wrażenie, że nie tylko na siłowni na mnie ludzie patrzą. To było jakby taką traumą, która do tej pory troszeczkę się utrzymuje. Oczywiście przekształca to się w coś pozytywnego, bo teraz ludzie jakby spotykając mnie gdzieś w autobusie mówią: wow, nie poznałem cię, bo tak się zmieniłeś. A jeśli wracamy do czasów jakby początku, gdzie przychodziłem faktycznie na siłownię, no i miał miejsce ten szybki bieg, szybki chód zamiast biegu, brak techniki, brak jakiegoś tam tak naprawdę zmobilizowania i pojęcia na temat poprawnego wykonywania ćwiczeń, no faktycznie mamy prawo czuć się nieswojo, jakby, że to jest nowe otoczenie, nowi ludzie, którzy już jakiś czas trenują, a my jesteśmy nowicjuszami, ale trzeba przełamywać bariery i po prostu, jeśli mamy jakieś pytania, jakieś wątpliwości, nie wiemy co, jak w danym momencie wykonać, to po prostu najlepiej jest zapytać się, bo dzięki temu otwieramy się przed ludźmi i ludzie też nas postrzegają takimi właśnie, jakie wrażenie sprawiamy.
1: Z racji tego, że psychologia sportu to jest również psychoedukacja, ja się odniosę do tego przykładu, dlatego że uczymy sportowców, że między innymi tego typu zniekształcenia, tak, że być może ktoś myśli, że nam słabo idzie, że się nie nadajemy, tak? W psychologii nazywamy to czytaniem w myślach. I jakby, żeby sobie z tym poradzić, ja wielokrotnie zadaję zawodnikom pytanie, to w takim razie, co ja w tym momencie myślę, tak? I następuje moment takiego zawieszenia, zatrzymania się i oczywiście zawodnicy próbują wymyśleć określone tematy, o których być może w tym momencie myślę, ale wtedy kolejne pada pytanie, to daj mi dowód, że tak jest, tak? Jakby tutaj, aby przede wszystkim zmniejszyć koszty psychologiczne tego, że nam się wydaje, że ktoś o nas myśli, warto sobie zdać sprawę z tego, że czytanie w myślach jest niemożliwe, że to jest tylko naszą nadinterpretacją, że nie mamy dowodów, że tak jest, w związku z tym warto po prostu skupić się na sobie, na swoich działaniach, tak, a nie gdzieś tam tą uwagę kierować na zewnątrz, bo to z pewnością jakby nie przełoży się do tego, że ten trening będzie lepszy.
0: No to jest pewnego rodzaju problem, ale możemy wyróżnić więcej takich problemów? Jak sobie z nimi ewentualnie radzić?
1: Zdarza się, że my też nadmiernie jakby przewidujemy przyszłość, tak? Czyli to, że co się wydarzy, że nie damy rady, tak? Że co się wydarzy, jeżeli nie osiągnę tego wyniku, który sobie zaplanowałem. I to jakby tutaj przede wszystkim to, co mówiłam o tym kierowaniu uwagą, tak? To może sprawiać trudności. Dlatego bardzo ważne jest, aby te cele były dosyć tak precyzyjnie określone, tak? Żeby nie wywoływały negatywnych emocji, tak? W postaci strachu, w postaci smutku, tak? I tutaj to myślenie o zadaniach, tak? Czyli co muszę zrobić, ja się na tym skupiam, bo widzę, że dzięki temu zwiększam prawdopodobieństwo, że ten cel zostanie, wynik zostanie osiągnięty. Tutaj będzie takim działaniem przede wszystkim konstruktywnym.
0: Czyli te cele jakby mogą się na bieżąco zmieniać, tak? Nie ma czegoś takiego, że jeden cel jest określony i do niego dążymy?
1: Zdecydowanie. My musimy też sprawdzić, czy ten cel jest możliwy do osiągnięcia, tak? Dlatego, że wiele osób właśnie zaczyna przygodę ze sportem już w wieku dorosłości, tak? I gdzieś tam, ale mimo wszystko chcą osiągać spektakularne wyniki. No też warto jakby tutaj mieć na uwadze to, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy i że dla wielu osób to jest po prostu rekreacja sportowa, a nie sport profesjonalny, gdzie właściwie trzeba zacząć od dziecka, żeby ewentualnie można było liczyć na jakiś wynik, tak? Czyli jakby tutaj też świadomość tego, jakie są nasze cele, jakie są też nasze ograniczenia, w sensie takich po prostu też fizycznych, fizjologicznych, tak? I wtedy jakby przewartościować sobie te cele, żeby ten sport był przyjemnością, a nie frustracją, że czegoś nam się nie udało, co właściwie być może już z punktu widzenia wieku i fizjologii jest po prostu nie do osiągnięcia.
0: Znamy nasze cele, znamy nasze ograniczenia. Jak zatem przygotować się do pierwszego treningu? Jaki on powinien być?
2: Więc Na początku warto skonsultować się z lekarzem, czy nie mamy jakichś przeciwwskazań, dzięki którym po prostu nie możemy iść na siłownię. Wiadomo, są różne dolegliwości typu nadciśnienie. Ja sam miałem z tym problem chwilowy, jakby na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że nie poszedłem do lekarza przed rozpoczęciem jakby swojej przygody z siłownią. Na moje szczęście udało się jakby uniknąć tego. Bo nie było to konieczne na tyle, że po prostu nie miałem jakichś większych problemów, aczkolwiek początki jakby są bardzo trudne i możemy zrobić sobie krzywdę.
0: A na czym ty się skupiłeś na samym początku? No bo są na pewno kwestie diety, planu treningowego, tego też jak się ubrać, jakie obuwie dobrać. Gdybyśmy mogli pokrótce o tym powiedzieć, skupić się na tych kilku punktach i zaproponować tym, którzy zaczynają albo też może nie do końca dobrze zaczęli, co powinni zrobić?
2: To tak jak mówiłem właśnie, na pierwszym miejscu skonsultować się z lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań. Druga sprawa, najlepiej iść jakby, jeśli chcemy zacząć trening siłowy, chcemy zacząć ćwiczyć na siłowni, na siłowni też można biegać, można uprawiać różne inne ćwiczenia cardio i tak warto iść do trenera, który znajduje się w danym momencie w klubie i po prostu poprosić go o przeprowadzenie takich podstawowych pytań, dzięki którym możemy określić cel dla danej osoby. Wiadomo, na początku może to być, nie wiem, chęć zrzucenia wagi, chęć poprawienia swojej kondycji, czy też zwykła poprawa samopoczucia, która też jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Ja idąc na siłownię nie przywiązywałem jakiejś szczególnej wagi do ubioru. Dla mnie to było jakby rzeczą na tyle zwykłą, że ubrałem się w zwykły strój jakby na WF, założyłem zwykłe sportowe buty i poszedłem robić swoje. W każdym razie ubiór, odżywianie, jakby odpowiedni trening, wszystko jest bardzo ważne i wszystko składa się w jeden wspólny cel. Odżywianie jest jakby rzeczą priorytetową w tym momencie, bo jeśli określamy sobie jakiś dany cel, to dzięki zdrowemu odżywianiu możemy te szczebelki sobie pomniejszać i pokonywać coraz to większą drogę jakby w kierunku osiągnięcia sukcesu.
0: A ty jak pracujesz ze sportowcami, to zwracasz uwagę na co oni zwracają uwagę oprócz psychiki?
1: No oczywiście, przede wszystkim jakby tutaj staramy się podążać za zawodnikiem, tak, czyli patrzeć, jakie są jego priorytety, co dla niego jest ważne, ale też co buduje jego przekonanie, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia, czyli jeżeli są rzeczy, które wzmacniają jego pewność siebie i one są funkcjonalne, czyli mu pomagają, to tego nie zmieniamy, tak, zmieniamy rzeczy, jeśli chodzi o myślenie, o nastawienie, które sprawiają trudności, które przeszkadzają zawodnikowi. Jeżeli zawodnik lubi zawsze startować w czerwonych skarpetkach i ma przekonanie, że rzeczywiście to mu przyniesie szczęście, no to nie ma powodów, żeby jakby tutaj zmieniać to przekonanie, dlatego że ono przede wszystkim jakby wspiera to, że ten wynik jest możliwy do osiągnięcia.
0: Takie trzymanie się zasad w jakiś sposób pozwala też na zmianę stylu życia, ale może też sprawić, że w pewnym momencie stracimy kontrolę?
1: Zdarza się różnie, tak? Czyli z jednej strony na początku zaczynamy zabawę ze sportem, tak? W miarę tego, jak widzimy, że ten efekt postępuje, zdarza się, że faktycznie jakby oddalamy się od tego, co było taką motywacją do podjęcia właśnie aktywności sportowej, tak? Czyli, że nie jest to frajda, ale jest to przełożenie tego, że musi być określony jakiś wynik, dlatego, że tak, moi znajomi mówią, że jeżeli pobiegnę w takim czasie, to jestem gość, a jak nie, no to niestety nie. I jakby tutaj też ja wielokrotnie byłam, sama startując w imprezach biegowych i triatlonowych, byłam świadkiem tego, że gdzieś tam na mecie uczestnicy przeżywali frustrację, dlatego, że zabrakło 10 sekund, tak, do złamania jakiejś takiej wymarzonej bariery. I jakby tutaj oczywiście te cele i wyniki są ważne, tak, to nie znaczy, że się mamy na tym nie skupiać, tylko bardzo często właśnie tracimy jakby z pola widzenia to, po co my uprawiamy ten sport, tak. tak? Czyli jakby świadomość tego, że to jest frajda, że to jest przyjemność, że to jest inwestowanie w siebie, w sensie właśnie takich zasobów psychologicznych, że przełamujemy siebie, przełamujemy granice, tak? Jesteśmy silniejsi psychicznie, mentalnie, bo w momencie, kiedy my na przykład po ukończeniu takiego startu, tak? No, czujemy, że jesteśmy źli, smutni, frustrowani, no to pytanie, gdzie tutaj właśnie jest ta przyjemność z tego, która miała być celem nadrzędnym.
0: Ty często pracujesz ze sportowcami, a my jesteśmy w stanie

0: mistrzowski, tak? Czyli że formułowali cele, posiadali odpowiednią motywację, tak? Wykonywali, skupiali się na określonych zadaniach. Czyli każdy z nas przede wszystkim może nie tyle jakby nauczyć się technik, ale zbudować podejście, które będzie sprawiało, że no, będziemy chcieli jakby osiągać, tak, szczyty w życiu swoim prywatnym i zawodowym.
1: Ty, Maksymie, miałeś jakiś taki moment, że przez chwilę popadłeś w samozachwyt? Jak zobaczyłeś, jak się zmienia twoja sylwetka?
2: To znaczy może nie tyle to samozachwyt, a jakby napędzenie siebie do dalszej pracy, bo w momencie rzucenia przykładu, zdjęcia sprzed i po roku czasu zrzucenia tych 32 kg, jakby po prostu nie mogłem wytrzymać i musiałem się pochwalić całemu światu, że udało mi się osiągnąć coś takiego i faktycznie nigdy w życiu nie spotkałem się z taką ilością jakby pochwał, dzięki czemu złapałem jeszcze większego bakcyla, jeszcze bardziej chcę to robić i chcę pomagać innym ludziom właśnie jako trener.
1: Podkreśliłeś pochwalić się. Teraz mamy do czynienia często z różnymi social media, czyli chodzi mi na przykład o portale Facebook, Instagram. Tam ludzie skupiają się, mam wrażenie, nieco mniej na treningu, a bardziej na tym, żeby pokazać ewentualnie jego efekty, albo też to, jak ma się umięśnione ciało. No i pytanie do was, na ile uważacie to za zgodne z samym sobą, a na ile jest to związane z wpływem społeczeństwa z zewnątrz?
2: To może, nie wiem, czy nam taki przykład jakby odpowiedni na to miejsce, ale jakby kaloryfer u chudego chłopaka jest tak samo jakby ciężko wypracowany, jak duży biust u grubszej kobiety. O, to jest taki przykład, który jest właśnie w tym momencie kreowany na portalach typu właśnie Facebook, Instagram. No i duża część osób skupia się bardziej na tym, żeby zrobić sobie sesję na tle szafki, niż wziąć się po prostu do pracy i czuć się z tym lepiej.
1: A swoim zdaniem, Martyno, z punktu widzenia psychologa?
0: No z pewnością jakby tutaj osoby, które demonstrują swoje atuty w mediach społecznościowych, tak, no to jest to kwestia być może wzmacniania swojej pewności siebie, szukanie akceptacji i tak jak tutaj trener powiedział, no pytanie, co jest celem, tak, czy to, że ja chcę pochwalić się efektami swojej pracy i pokazać, ile wysiłku włożyłem, czy jakby celem jest to, żeby zebrać jak najwięcej lajków, tak, no i no tutaj trudno jakby negować to, że te osoby miałyby tego nie robić, dlatego że im to jakby pewnie sprawia satysfakcję, tak? Ale też gdzieś tam właśnie skupia uwagę, tak, odbiorców na tym, że liczy się wynik, tak? A jakby nie jest pokazana praca, która została tutaj włożona, tak? I to w pewnym momencie u niektórych osób może budzić coś takiego, że ja widzę, że ktoś przynosi efekty, ale ja nie wiem, jak to zrobić, ile to czasu wymaga, tak? Co musiałbym zrobić? I to też powoduje, że czasami mogą może brakować tej motywacji do podjęcia tego działania, tak, jeśli chodzi o sport, bo nie jest pokazane jakby po kolei kroki, które do tego prowadzą.
1: No ale te lajki kuszą, no.
0: Lajki kuszą, oczywiście, że tak. No z pewnością jakby tutaj to, że tyle osób lajkuje, tak, dane zdjęcia, będzie wpływało w sposób motywujący, ale też właśnie z jednej strony być może, jeżeli no nie widzimy tej drogi, nie mamy motywacji do tego, żeby to podjąć, ale inna strona medalu jest taka, że skoro innym osobom się udało, tak, jeżeli tyle tysięcy osób, tak, mogło tutaj wypracować sobie mięśnie, podjąć wyzwanie ćwiczeń, tak, to dlaczego tutaj ja bym nie miała tego zrobić? Czyli jakby też działanie tego jest takie, że ten sport trafia do, aktywność fizyczna, tak, rekreacja trafia do też szerszej grupy ludzi, czyli ogólnie rzecz biorąc myślę, że jakby cały ten klimat tego, że teraz no modne jest ćwiczenie i cała Polska ćwiczy, biega, no generalnie rzecz biorąc jest na plus, tak, bo jeżeli jakakolwiek droga prowadzi do tego, że my jednak schodzimy z kanapy, tak, i podejmujemy to wyzwanie, no to myślę, że działa to w sposób właśnie taki pozytywny, zachęcający.
1: Mówiliśmy o początkach treningu, o tym, co robić, jak już jesteśmy w trakcie tego treningu, ale jak sobie radzić z tym, gdy czujemy, że jesteśmy blisko na przykład wypalenia?
0: Wypalenie bardzo często wynika z tego, że nie przybliżamy się do celu, który sobie założyliśmy, tak? Że widzimy właśnie to, co też trener powiedział na początku, tak? Że nie widzimy efektów swojej pracy, tak? I jakby teraz tutaj kwestia tego, że właśnie wsparcie osób, które się na tym znają profesjonalnie, tak? Jak instruktorzy,

0: dietetycy, lekarze, psycholodzy, pozwala jakby zweryfikować, że rzeczywiście ten cel jest dobrze postawiony, tak? Czy my gdzieś tam po drodze nie popełniamy jakichś błędów, które jakby powodują, że my po prostu ten cel jest niemożliwy do osiągnięcia, tak? Czyli gdzieś tam weryfikacja tego, w jaki sposób jakby ta droga do celu przebiega, tak? I wtedy jakby kwestia właśnie tego wypalenia, czy ten cel jest realny, czy jest możliwy do osiągnięcia, czy zrobiłem wszystko, żeby faktycznie zwiększyć prawdopodobieństwo, że jest ono osiągalne, tak? To jakby pozwala na to, żeby się przed tym wypaleniem chronić. Myślenie o tym, co mam zrobić, co zadania, ale też taka samoakceptacja, tak? Tutaj się odniosę do tego, co przed chwilą mówił Maksym, że właśnie samoakceptacja siebie, tak? Już na początkowym etapie, bo bardzo często ludzie mają takie błędne przekonanie, że jeżeli schudnę, jeżeli poprawię swoją sylwetkę, to zmieni się świat, że ludzie być może będą zupełnie odbierali mnie inaczej, tak? I bardzo często, jeżeli właściwie ja osiągnąłem ten cel, tak, ale widzimy, no, że świat się nie zmienia, tak, że nadal jakby to wszystko funkcjonuje tak samo, to może być przykładem frustracji, czyli samoakceptacja, tak, tego, że robię to dla siebie, a nie z powodu właśnie takich czynników zewnętrznych, żeby być inaczej akceptowanym, bo często właśnie to, że my później nie możemy jakby tego odczuć, tak, powoduje, że właśnie, no, widzimy, że pytanie, po co to robiliśmy, tak, i to jakby powoduje, że tej motywacji zaczyna już później brakować.
1: Miasto Młodości to audycja przede wszystkim kierowana do młodych ludzi. Co warto przybliżyć młodym osobom na początku tej drogi? Też kiedy oni może powinni zacząć? Czym powinni się zająć?
0: Jeśli chodzi o początek, to tak jak było wspomniane, ważna jest ta konsultacja z lekarzem, tak? Żeby jakby tutaj wyeliminować wszystkie czynniki, które mogą być problematyczne, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, tak? Jeżeli tą weryfikację przejdziemy, to jeśli chodzi o młodych ludzi, czy też nawet to, co czasami tutaj sugerujemy, pracując z rodzicami młodych zawodników, jest to, żeby ta dyscyplina sportu była dobrana do temperamentu, tak? Żeby tu tą motywację utrzymać. Czyli jeżeli są osoby, które będą dobrze się czuły w sportach zespołowych, które będą lubiły trenować w grupie, tak? Są osoby, które będą samotnie lubiły przemierzać ścieżki leśne biegając, tak? Są osoby, które będą lubiły trening siłowy. Czyli jakby trzeba obserwować, spróbować też różnych dyscyplin sportu. Czy sprawia mi frajdę pływanie, czy jazda konna, czy tenis, tak? Bo to doświadczenie będzie powodowało, że my właściwie trafimy w to, co nas najbardziej interesuje, czyli kwestia właśnie tego, że próbujemy różnych dyscyplin i patrzymy, tak, co nam sprawia największą frajdę. Wtedy jakby ten wybór będzie zdecydowanie celowany.
1: A jest zatem jakiś sposób, żeby znaleźć taki złoty środek w tym, co chcemy robić?
0: Poprzez jakby doświadczenie w różnych dyscyplinach sportu czasami ujawniają się pewne predyspozycje. Są osoby, które mimo wszystko już marzą o grze w tenisa, no może nie będą miały predyspozycji takich, żeby tą dyscyplinę uprawiać zawodowo. Tutaj kwestia decyzji, czy na tyle to lubię, że po prostu wiem, że może wyniku nie będzie, ale sprawia mi to ogromną frajdę i robię to dla siebie. Czy też na przykład mam fizyczne predyspozycje do tego, żeby świetnie pływać. Ale nie wszystkie osoby lubią wodę. Czyli właśnie kwestia trochę też testowania siebie, też korzystania z takiej pomocy z zewnątrz, dlatego że osoby, które są trenerami, instruktorami, też widzą pewne predyspozycje, które mogą powodować, że my w tej dyscyplinie sportu osiągniemy sukces, tak? Jakby poleganie na tym też będzie powodowało, że mamy tutaj jakby szerszą perspektywę tego, że ja mogę coś tutaj osiągnąć. Czyli pytanie właśnie, co jest dla nas ważne, tak? Czy tylko frajda, czy też jakby chcemy wzmocnić to poprzez to, że mamy jakiś cel wynikowy, tak? Jakby tutaj ta sugestia będzie na pewno pomocna.
1: To żeby tak zachęcić, jakie możemy podać takie plusy ćwiczenia na siłowni?
2: Może jeszcze raz na swoim przykładzie, jakby ja z rozmiaru XXL zszedłem do L. To jest taki jakby największy chyba mój sukces. Dodatkowo czuję się super. Moja jakby i samoocena, i pewność siebie wzrosła o 100%. Otwieram się do ludzi, nie mam problemu jakby z nawiązywaniem nowych kontaktów. Moje życie osobiste całkowicie się przewróciło do góry nogami, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Czyli można powiedzieć, że dzięki temu, że inni nas akceptują, też my akceptujemy samych siebie, tak?
0: Na pewno tak to działa. No po prostu warto gdzieś tam sobie budować przekonanie, że sport jest fajny, sport to są endorfiny, to jest poczucie pewności siebie. W trakcie uprawiania sportu gdzieś tam przełamujemy granice, które budują nam takie przekonanie, że my jesteśmy w stanie pokonać trudności też w innych sferach życia. I bardzo często właśnie ten sport pomaga do tego, że jeżeli się pojawią jakieś trudności, to ja wiem, skoro potrafiłem, tak, przebiec 10 kilometrów w mrozie, wietrze i śniegu, tak, i było mi ciężko, ciężko, ale dałem radę. To dlaczego w innych sytuacjach mogę sobie nie poradzić? Dam radę.
1: No dobrze, no to czego moglibyśmy życzyć młodym osobom tak na koniec w związku ze sportem?
2: Wytrwałości, rozsądku.
0: A ja przede wszystkim życzę tego, żeby ten sport był przyjemnością i żebyśmy po każdym treningu tak powiedzieli sobie: świetnie, jestem krok do przodu. To jest ta kolejna mała cegiełka, którą tutaj dla siebie dołożyłam, żeby ten mur silny budować.
1: To tego wam życzymy. Gośćmi Miasta Młodości była Martyna Nowak, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS i Maksym Ziółkowski, trener personalny. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Mężczyźni potrafią gotować?
5: Tak, myślę, że... Znaczy nie chciałbym tutaj się od razu w konflikt między kobietami kucharzami a mężczyznami kucharzami uwikłać, ale, bo on wydaje mi się trwa, ale tak, mężczyźni umieją gotować. Jest to dużo kucharzy, którzy to potwierdzają.
4: I dzisiaj o gotowaniu będziemy rozmawiać i nie tylko męskim, ogólnie o gotowaniu. Karol Kwiatkowski w studiu, bloger kulinarny, autor bloga Gruby Wałek. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
4: Czym jest dla ciebie gotowanie?
5: Ojejku, to jest dosyć złożony temat, bo z jednej strony to sposób na zaspokojenie podstawowej potrzeby w taki dość kontrolowany sposób, ponieważ kiedy ja gotuję, to dokładnie sobie mogę wybrać produkty, z których to robię, wiem co jem, wiem jak to przygotowuję, więc co mi grozi lub nie, to jedno. A drugie to też myślę taki... relacyjno-społeczny sposób na spędzanie czasu z innymi ludźmi, z moimi bliskimi, ponieważ albo często gotuję coś dla przyjaciół, albo gotuję razem z nimi, albo kiedy wpadam na weekend do mamy, to gotuję coś, co jej akurat niekoniecznie smakuje.
4: Chyba zazwyczaj tak jest, że nasze mamy mają trochę inne kubki smakowe.
5: Trochę inny smak i trochę inne produkty, które lubi. A ja czasami przywożę coś dziwnego, co zje przez szacunek, ale czego już niekoniecznie, co już niekoniecznie docenia. Więc tak, no myślę, że to są takie dwie rzeczy. Jedna to po prostu, żeby zjeść, żeby to było smaczne, zdrowe i dobre, a druga to, żeby spędzić miło czas z bliskimi.
4: A powiedz, od czego się u ciebie zaczęło? To było tak, bo ja często teraz obserwuję na przykład programy telewizyjne o gotowaniu i jak widzę sześciolatków, którzy przygotowują przegrzebki, to po prostu mam ciarki na ciele. I tak się zastanawiam, czy u ciebie też zaczęło się w tak młodym wieku, czy to przyszło z czasem?
5: Młodym, ale nie od przegrzebków. Bardzo młodym, ja tego nie pamiętam swoją pamięcią, ale zostało mi to powiedziane, że jak miałem kilka lat, chodziłem, nie wiem, tam do zerówki, czy do pierwszej klasy jeszcze szkoły podstawowej, no często moich rodziców nie było w domu, gdy wracałem, więc musiałem sobie poradzić sam. I czasami nie znajdowałem obiadu, który na mnie miał czekać, więc zostałem kiedyś przyłapany na dosłownie gorącym uczynku przez tatę, który wrócił wcześniej do domu i zobaczył, jak usmażyłem jajecznicę, nie spaliwszy domu, nie poparzywszy siebie. I co najlepsze, ona była zjadliwa, więc wiedziałem, gdzie jest sól. No nie wiem, czy to jest super przedsięwzięcie jak na siedmiolatka.
4: No wiesz, no jajecznica to też duże dokonanie.
5: Tak, no dzisiaj te przegrzebki trochę zawyżają poziom, ale to było parę lat temu, wtedy nie było pewnie jeszcze przegrzebków w Polsce tak łatwo dostępnych jak jajka.
4: Dokładnie, nikt o tym do końca nie wiedział. Okej, okay, teraz gotowanie, tak jak powiedziałeś, to jest zaspokajanie między innymi potrzeb, ale też jedną z twoich potrzeb jest prowadzenie bloga kulinarnego, Gruby Wałek się nazywa. Co to za projekt?
5: To jest projekt, który... zrodził się z jakby dwóch tęsknot. Pierwsza z nich to była taka, że powiem to, chciałem być po prostu drugą Magdą Gessler.
4: O nie, tak nie można, jest jedna królowa.
5: Ja już to zrozumiałem.
4: Pogodziłeś się z tym już?
5: Pogodziłem się z tym już, zająłem sobie swój kącik, w którym jest mi dobrze. Ponieważ dużo gotowałem, moich wielu przyjaciół bardzo dużo u mnie jadło, to też często o tym rozmawialiśmy, czy zrobienie bloga nie byłoby czymś fajnym, tak jeszcze bez takiej koncepcji, jak powinno się mieć, tak, żeby wiedzieć, w którą stronę ten blog miałby pójść, co tam będę gotował. I kiedyś pod wpływem impulsu go po prostu założyłem. To była taka iluminacja, łączenie z kosmosem, nie? Nazwa, logo, wszystko powstało nagle podczas jednej sesji przy komputerze nad tym wszystkim. I ta idea, czym ma być Gruby Wałek i co to za blog, zrodziła się później. To, jaką kuchnię tam proponuję, to już zaczęło się wykształcać w trakcie kolejnych potraw, robienia kolejnych przepisów, prób różnych nowych rzeczy. I to jest taka kuchnia, która może dzisiaj niekoniecznie też się wpisuje w trend, bo na nas sugarfall, fatfall i wszystkie te niezdrowe.
4: Nie, o diecie na razie nie rozmawiamy.
5: Tak, nie, no zależało mi na tym, żeby gotować prosto z tego, co jest dostępne, żeby to nie było takie gotowanie, które mnie na przykład bardzo zniechęca, kiedy, nie wiem, ktoś dobra, super, że był, ale już niekoniecznie super, kiedy radzi tobie, gdy chcesz ugotować coś takiego, każe ci jechać po pieprz do Antananarywy na Madagaskar, bo to jest takie hello, że nigdy w życiu tam nie pojadę. Pójdę albo do lokalnego sklepu, albo do jakiejś sieci i kupię go tam, w najlepszym wypadku na jakimś targowisku bardziej sprawdzonego producenta czy sprzedawcy. Więc to było takie gotowanie i jest w sumie proste, z rzeczy, które są dostępne i takie, które chciałbym, żeby nie przerażało, bo ja też na początku niekoniecznie umiałem gotować. Myślę, że tego się uczysz dopiero, kiedy zrobisz coś kilkanaście razy, tak jak ja bezę. W końcu mi zaczęła wychodzić, tak? Ale w międzyczasie zmieniłem mieszkanie, więc już jest inna wilgotność powietrza, inne wszystko.
4: To stąd wszystko.
5: Inny piekarnik i myślę, że trzeba będzie znowu zacząć od zera.
4: Czyli gruby wałek to był spontan.
5: To był spontan, tak. I chodziło o to, żeby to było takie gotowanie, które nie przeraża z tego, co jest pod ręką.
4: Opowiedziałeś teraz przed chwilą o tym, że to jest takie łatwe gotowanie, w sensie nie są to jakoś mega skomplikowane potrawy i te składniki są łatwo dostępne, ale czy możesz określić rodzaj kuchni, jaką robisz? Nie wiem, to jest tylko kuchnia włoska, czy kuchnia francuska, czy po prostu to jest jakiś miszmasz smaków?
5: Wiesz, to bardziej miszmasz. No i, bardzo lubię kuchnię polską, taką tradycyjną. I
4: schabowy?
5: Też, ale też taką bardziej tradycyjną, co dopiero niedawno relatywnie zacząłem odkrywać, kilka lat temu, kiedy powstała Polona w sumie i kiedy Muzeum Pałacu w Wilanowie utworzyło tam, powiedzmy w cudzysłowie, swoją kuchnię. Z obu tych źródeł zacząłem się dowiadywać o istnieniu różnych bardzo starych książek i starych przepisów, które kiedy zaczynałem czytać i okazało się, że w książce tam obiady na trudne czasy, ktoś prosi, żeby do jakiegoś deseru, trudne czasy i deser, to już jakby, nie? Co to były za trudne czasy? Dodać litr araku i 2 kilogramy truskawek, to w ogóle było takie, o oh, wow, po pierwsze to jest na trudne czasy, hello, a po drugie okazuje się, że no ten okres powojenny tych ostatnich kilkudziesięciu lat PRL-u, kiedy było dużo mniej dostępnych produktów w Polsce, trochę nadwyrężył tego, chociaż z drugiej strony spowodował, że ona jest bardzo pomysłowa, a okazuje się, że wcześniej, nie wiem, XVIII-XIX wiek, to była przebogata kuchnia, pełna takich smaków, przypraw, mięs, warzyw, których się dzisiaj dopiero stara przypomnieć.
4: I teraz do tego pomału wracasz, tak?
5: Pomału wracam, ale oczywiście daleko mi jeszcze do tego, co znajdziemy w Polonii, albo co robią kucharze z Wilanowa, ale to mnie bardzo fascynuje. To jest jakby jeden obszar tej kuchni, takiej polskiej odkrywanej, ale takie klasyki jak schabowy, kotlet mielony, oczywiście też są zawsze super ekstra. Drugi obszar to trochę taki miszmasz tego, co po prostu lubię. Czyli tak, kuchnia włoska, blisko wschodnia, to nie bardzo rozróżniam na arabską i izraelską, bo to są bardzo podobne przyprawy, chociaż myślę, że
4: kucharze ktoś mógłby się obrazić.
5: Z obu tych narodów mogliby trochę powiedzieć nie, ale w takim pierwszym odruchu, jak gdzieś tam jesteś i coś jesz i nie wiem, tutaj masz kmin rzymski, tu masz kmin rzymski, tu masz hummus i tu masz hummus, to zaczynasz to trochę traktować
4: kojarzyć.
5: Jako coś wspólnego bardzo. No, więc to w sumie takie trzy obszary. Polska, gdzieś tam włoska, no bo ona jest taka względnie wdzięczna, niby prosta.
4: A jeszcze wrócę do tej właśnie kuchni polskiej sprzed lat. Co to są za potrawy? Bo tak naprawdę chyba niewiele osób kojarzy tę kuchnię.
5: Tak, żeby ją nazwać teraz i powtórzyć, to byłoby mi ciężko nawet, bo te przepisy czasami mają 3-4 strony w tych książkach.
4: I bardzo ciekawe nazwy tych potraw.
5: I bardzo ciekawe
4: są
5: nazwy
4: rozbudowane.
5: I często też przygotowanie takiej potrawy to nie jest 20 minut, tak jak byłoby nam najwygodniej w tempie tego, co się dzisiaj dzieje w naszych życiach, móc gotować. Tu też narażę się weganom. Ja jem mięso, więc na przykład wszystkie potrawy z dziczyzny, nie wiem, jelenina, dziki, czy przywracana, ale tak naprawdę przecież zapomniano na długie lata gęś, czy kaczka. To się dopiero teraz pojawia. Myślę, że to też trochę...
4: I to też bardzo pomału.
5: Pomału i trochę to jest też za sprawą telewizji, która trochę generuje te trendy. Tak, jest dużo programów kulinarnych, jest wspomniana już Magda Gessler, którzy są troszkę ambasadorami takich potraw, tak? Że to też nie jest takie drogie, nie jest takie trudne w przygotowaniu, żeby trochę jeść więcej niż najtańsze naszpikowane antybiotykami mięsotropiowe. Takich przepisów w kuchni staropolskiej jest dużo. Jest też dużo przepisów, które nie rozumiem, bo okej, kwarta, to jeszcze rozumiem, że to jest tam 250 ml, ale nazwy niektórych czynności
4: tak,
5: są dzisiaj
4: prawda.
5: Niezrozumiałe, no i tu z pomocą przychodzi właśnie na przykład Wilanów, który trochę tłumaczy te przepisy, co należy zrobić, jak już masz te 2 kilogramy gęsiny na placie kuchennym.
4: Co
5: tak
4: z tym zrobić?
5: Na czasownik, który o.
4: Czyli co wykonać dalej, dokładnie.
5: Bierze gotuję, tylko coś.
4: Jasne, chciałem zapytać o inspiracje, ale już o tych inspiracjach trochę powiedziałeś, bo rozumiem, że podróże często, właśnie ta kuchnia polska. Czy coś jeszcze cię inspiruje w kuchni?
5: Wiesz co, inni ludzie, tu niekoniecznie może Magda Gessler czy znani kucharze, ale bardziej mnie jara to, co wie tylko na przykład jedna osoba, tak? Jestem gdzieś, nie wiem, z znajomymi na Warmii, jeździmy sobie po wszystkich wioskach dookoła Olsztyna, robimy różne rzeczy, zwiedzamy różne miejsca i nagle się okazuje, że gdzieś pośrodku wsi jest otwarta knajpa, restauracja, kawiarnia, co już jest w ogóle wow, że na wsi, która ma 20 domów, jest jakaś post-hipisowska kawiarnia otwarta i są tam pierogi, które wylepia na miejscu jakaś babcia, więc to jest super, jak spróbujesz i ci smakuje i nie jadłeś tego wcześniej, żeby spogadać z taką osobą, zapytać jak to robi, czego używa, skąd się wziął ten przepis, bo najczęściej to są takie zmodyfikowane w danym domu, u tej danej babci.
4: Regionalizmy, prawda?
5: Bardzo regionalne i ograniczone obszarowo przepisy, których nigdzie indziej nie zjesz. Nie znajdziesz pewnie też w książkach, bo kto oprócz ciebie wówczas w tej wsi dotarł do takiej babci. Więc to są takie perełki, które można sobie gdzieś wyszukać, od kogoś usłyszeć. I to nie po to, żeby tam, wiesz, mieć swoją taką książkę kucharską, tajemną.
4: I nikomu nie mówić.
5: Nikomu nie mówić, bo ja się chętnie dzielę różnymi mykami, sekretami. Ale to jest najcenniejsze, no, bo te modne, głośne rzeczy zawsze znajdziesz, bo one są gdzieś zapisane albo w internecie, albo na papierze, w printcie.
4: A takich ludzi, których spotykasz, nie mają problemu z tym, żeby ci o tym opowiedzieć, bo kucharze...
5: Czy mówią prawdę, to najczęściej okazuje się dopiero w twojej kuchni, tak? Przy okazji pierogów to nawet jeszcze jest takiego rozumowego ogarnięcia. Jak ktoś ci mówi, mniej więcej wiesz, jak się robi pierogi.
4: Ja uwielbiam te sformułowania, wiesz, na oko.
5: A to tak, tego też niestety używam, ale to dlatego, że gotowanie jest chyba też bardzo prywatne. Niektórzy lubią coś bardziej wysmażonego, inni mniej. Niektórzy wolą więcej przypraw, inni mniej, więc...
4: Ale ciasto na pierogi na oko?
5: No tak.
4: Trzeba być bardzo doświadczonym chyba.
5: Prawda, tak. Ja już przestałem ważyć w większości rzeczy, chyba że robię coś pierwszy raz i rzeczywiście to na oko albo szklanka, przy czym moja szklanka to niekoniecznie będzie ta sama pojemność, co twoja. No to jest też ekstra, no robisz i nagle coś się dzieje nie tak, już widzisz, więc musisz reagować, jak wiesz jak, to jeszcze może się uratujesz, jak nie, to trochę gorzej.
4: Nie wiem, czy to jest ekstra, ja bardzo nie lubię takich sytuacji, właśnie wczoraj miałem taką przygodę, że wszystko szło dobrze i nagle nie wiedzieć dlaczego coś się zepsuło. To skoro jesteśmy przy tym próbowaniu przepisów i gotowaniu, ty umieszczasz na swoim blogu przepisy, powiedz, czy to jest tak, że na przykład raz przygotowujesz taką potrawę i wrzucasz już przepis, jesteś pewny, że to ludziom wyjdzie, czy próbujesz na przykład, nie wiem, 10 razy i za każdym razem masz 5 testerów, którzy próbują i mówią, o dobra, ta wersja była okej.
5: Zależy. Jeżeli mi wychodzi wszystko gładko, nie mam niespodzianek w trakcie i to jest generalnie dość prosta potrawa, no bo takie wolę, bo też nie spędzam w kuchni jakoś strasznie dużo czasu, bo go nie mam po prostu aż tyle, żeby go przeznaczyć na gotowanie, to wtedy to jest szybka piłka. Na blogu nazywam to szybkim numerkiem, tak? Czyli obiadem, który można zrobić dosyć szybko, w miarę tanio i łatwo. Natomiast jeżeli jest tak jak z rzeczoną bezą, kiedy po pierwsze wiedziałem, że to jest trudna rzecz, po drugie przeczytałem kilkanaście przepisów i każdy się trochę różnił. No i potem zaczynasz testować i nie wychodzi, i nie wychodzi, i nie wyrasta, albo nie schnie. No to wtedy nie, oczywiście.
4: Robię dodatki, tego.
5: Szukam dotąd, aż to znajdę, przy czym wiem, że znowu moja kuchnia, moje naczynia, moja wilgotność powietrza,
4: wszystko ma znaczenie.
5: Może się zadziać to zupełnie inaczej.
4: A masz taką w sobie odpowiedzialność? Zastanawiasz się, jak wrzucasz taki przepis na bloga i myślisz sobie, a jak nie wyjdzie i co ci ludzie powiedzą?
5: Nie, wiesz, szczerze mówiąc nie, ponieważ no, jeżeli wiem, że mi wyszła, pamiętam, że nie umiałem gotować. Dobra, pewnie z każdym rokiem, kiedy gotuję więcej, troszkę umiem więcej, więc gdzieś się ta granica przesuwa. I wiem, że to są proste rzeczy, no bo nie każe nikomu nadziewać kaczki, a potem piec jej zawiniętą w ciasto drożdżowe. No to raczej każdemu wyjdzie. Jeśli by nie wyszło, no to oczywiście mogłem się gdzieś pomylić, tak? Czasami robię taki przepis, gdzie o jednym składniku zapominam i dopiero po komentarzu kogoś, a te jajka to gdzie? Wszystko w głowę i szybko to aktualizuję. A jeżeli komuś nie wyjdzie, no to oczywiście pół winy biorę na siebie. Mogłem ja popełnić błąd i nie wiem, no to jest blog, więc można napisać maila, zagadać na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek.
4: I się dogadać.
5: Ale nie boję się tego, że komuś nie wyjdzie i coś powie złego. No jeśli coś nie wyszło, to niech się skontaktuje i zobaczymy. No. Albo ja się czegoś nauczę, albo on.
4: Trzeba mieć szkołę, żeby gotować?
5: Nie, myślę, że nie. Fakt, że jak bywam czasami na jakichś warsztatach kulinarnych, na których są uczniowie z szkół gastronomicznych, młodsi ode mnie o kilka lat i kroją jak w Masterchefie cebulę, a ja robię to 10 razy wolniej i no dobra, nie zacinam się już nożem, bo bardzo uważam.
4: Już nie jest ten etap.
5: Już nie jest ten etap, ale robię to wolniej, nieporadnie, to czuję się gorszy, ale tak to myślę, że jeżeli chcesz gotować, lubisz, to nie chcę w takie banały popaść, tak? Ale jeżeli smakują ci różne rzeczy, lubisz kombinować, próbować i robić to jeszcze z przyjaciółmi, no to nie wiem, czy szkoła jest potrzebna. Jeżeli ktoś chce być super ekstra kucharzem w wielogwiazdkowej restauracji, to może bardziej, chociaż pewnie też niekoniecznie, bo są też ludzie, którzy nauczyli się wielu rzeczy sami, a potem już w drodze kariery, pracy w różnych restauracjach z różnymi ludźmi uczą się jeszcze więcej, więc szkoła pewnie jest dobrym punktem wyjścia, ale myślę, że niekoniecznym.
4: Pytam o to, bo czasami się zastanawiam, obserwuję, jak młodzi ludzie popadają w jakieś, no nie chcę mówić w depresję, ale w zakłopotanie, kiedy na przykład opuszczają swoje rodzinne gniazdko, gdzie mieli codziennie gotowe śniadanie, gotowy obiad, gotową kolację zrobioną przez mamę, wyjeżdżają powiedzmy na studia i w pewnym momencie okazuje się, że jedzenie fast foodów, takich łatwo dostępnych w restauracjach, przestaje być fajne. Mamy ochotę na, nie wiem, żurek albo na mielonego i okazuje się, że ci ludzie nie potrafią nic zrobić i wtedy rośnie w nich frustracja i jakby co zrobić wtedy, w takim przypadku? Poddać się czy walczyć?
5: Nie, no walczyć. Ja doskonale wiem, o czym mówisz, bo pamiętam, jak zacząłem studia i właśnie przeżyłem ten szok, to trwało kilka miesięcy, kiedy o kurde, nie ma śniadania, muszę zrobić je sobie sam. Jak wrócę wieczorem, to też nic nie zjem, jeśli sobie nie zrobię. I były takie czasy, że to mnie skompromituje. Brałem ugotowany ryż z domu, od mamy i na przykład słoik zupy po to, żeby było mi łatwiej. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że ugotowany ryż, słoik zupy dojeszczę na drugi dzień, albo dwa dni później, bo na przykład na drugi dzień jesz coś innego, nie bardzo nadaje się już do jedzenia, a na pewno już nie jest taki jak ten na świeżo.
4: Nie jest to spełnienie marzeń.
5: Nie jest to spełnienie marzeń. No i kilka takich nieprzyjemnych sytuacji sprawia, że jednak zaczynasz szukać. Owszem, trafiasz na gotowe produkty w sklepach czy w fast foodach, to znowu nie jest to i potem jakby nie masz już wyjścia. Albo umrzesz z głodu, albo zaczniesz coś gotować. I potem się okazuje, że dobra, no może mielonego nie zrobię od razu, albo schabowego. Ja bardzo długo nie robiłem nic z mięsa właśnie przez to, że w ogóle bałem się tej obróbki. Co to ja mam w ogóle dotknąć gotowego mięsa? Bardzo lubię i jem, jak mówiłem na początku, ale to mnie przerastało. Zaczynałem od warzyw, no a później rozszerzasz stopniowo, tak? Czujesz się pewniej, tym gotujesz więcej. Do tego bym zachęcał, tak? Bo wszyscy umrzemy, wszystkie.
4: Nie, tak pesymistycznie nie kończmy. Nie, spokojnie. Jeść trzeba.
5: No nie wiem, to jak jem źle, to od razu mam mniej energii, słabsze pomysły, gorszy humor. Jak dbam o to, co jem, żeby było świeże, fajne i dobre, to jest wszystko lepiej. Może to efekt placebo, ale jeśli tak, to też super.
4: To też super. Karol, no ale od czegoś trzeba zacząć z tym gotowaniem? Od czego? Od przeglądania przepisów?
5: Tak sobie myślę też, jak ja zaczynałem. Zaczynałem od tego, żeby próbować najpierw gotować te takie ultra podstawowe rzeczy samemu. Tak, jajecznicę ogarnąłem w wieku 7 lat.
4: Już po studiach miałeś łatwiej.
5: Na studiach miałem już nieco łatwiej. Później już przetrenujesz jakiś taki zestaw rzeczy znanych z domu, kilka najbardziej takich, które ci utkwiły w pamięci lub smakowały, no to zaczynasz szukać i wtedy te przepisy się pojawiają jakby automatycznie. Zacząłem je czytać trochę na blogach, trochę w książkach kulinarnych mojej mamy, które sobie fotografowały, kiedy do niej przyjeżdżałem, trochę jakieś jej notatki i przepisy.
4: A dzwoniłeś do mamy?
5: Tak, czasami.
4: Mamo, gotuję zupę, co dalej?
5: Tak. Czasami dzwoniłem, albo dzwoniłem, jak już kupiłem niby wszystkie rzeczy, wydawało mi się, że wszystkie rzeczy na jakąś potrawę, dzwoniłem, ej, a jak ty robisz to i to? No i ona mi tłumaczy, na przykład w drugim kroku okazuje się, że brakuje kluczowego składnika. Nerw, trzeba znowu iść do sklepu. Fajnie sobie zacząć od tego, co się gdzieś zna z domu, żeby móc porównać smak. Jakby wtedy masz taką, wiesz, czy te czynności, które robiłeś, prowadzą do celu, czy nie bardzo. A w drugim kroku myślę, że można sobie czytać. No i dużo gotować, tak? Jak coś się nie nadaje do jedzenia pod względem smaku, no to zawsze jest do uratowania, bo możesz to przyprawić. Mhm. Jak nie dosmażysz mięsa, no to dobra, lepiej nie. Ale zazwyczaj jest tak, że no, nie będzie wyglądało jak fine dining, ale będzie zjadliwe, więc...
4: Da się zjeść.
5: Da się zjeść.
4: Mówisz, że... Znaczy, mam wrażenie, że stawiasz na początek na improwizację, w sensie takim, że nie trzymajmy się do końca przepisów? O to chodzi?
5: Nie. Na początek stawiałbym na rzeczy, które znamy, bo wydaje mi się, że będzie łatwiej je zrobić. Natomiast improwizacja pewnie przychodzi później. Ja się na początku kurczowo trzymałem przepisów. Kupiłem sobie już elektroniczną wagę, żeby
4: co do grama
5: wymierzyć, tak jakby gram w te czy we w te przy różnych podstawowych przepisach miał aż takie znaczenie. Nie ma. A ta improwizacja przychodzi później, no bo jak już trochę kojarzysz, jak co smakuje, jak ty coś z czym połączysz, trochę już masz tę miarkę w oczach, no to już...
4: Już możesz robić na oko.
5: Na oko, tak. I trochę sobie improwizować. Nie wszystkie improwizacje są udane, tak? Jak zrobiłem sernik bazyliowy, to było spoko. Jak zrobiłem ciasto czekoladowe z rozmarynem, to też było spoko, ale były takie improwizacje, które zakończyły się rozlanym na mnie i na podłodze sernikiem, który jednak się nie upiekł przez godzinę. I rano zamiast sernika do kawy był płacz i nerwy i złość.
4: Doskonale wiem, o czym mówisz. Ja jestem stuprocentowym zwolennikiem improwizowania i naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz wykonałem jakąś potrawę, a często przeglądam przepisy. Pamiętam, kiedy ostatni raz wykonałem jakąś potrawę zgodnie z przepisem. Zawsze coś zmienię. No, tak jak mówisz, efekty są tego różne. Czasami jest to naprawdę super i odkrywam się, wow, zamiast tego składnika można dodać coś innego, a czasami faktycznie można się srogo zawieść na swojej pomysłowości. Czy w kuchni istnieją jakieś zasady, o których powinny pamiętać młode osoby zaczynające swoją przygodę z gotowaniem? Takim gotowaniem, wiesz, nie blogowym, tylko gotowaniem w domu na własne potrzeby.
5: Takie dwie, których ja zawsze przestrzegam, to pierwsza zasada to pamiętanie o tym, że nóż jest ostry. To taka dla własnego bezpieczeństwa. Druga, nie wiem, może to wynika z jakichś też przepisów PHP, tylko nie poznałem ich nigdy, ale też... Okej, stół zawsze staram się mieć czysty po każdej jednorazowej czynności, ręce też, a na przykład jeżeli spadnie mi coś na podłogę, to zostawiam to tam do czasu, aż skończę, bo nie wiem, jakoś to może moja nerwica, neuroza, obsesja, ale wydaje mi się, że jeżeli teraz tymi bezbakteryjnymi dłońmi dotknę podłogi przez przypadek, po której chodzę na przykład w butach, bo przecież wpadam do domu czasami w butach na szybko po coś i przebiegam, no to od razu wszystkie bakterie trafiają do jedzenia, więc staram się, jeśli coś spadło na podłogę, to zostaje to tam do zakończenia procesu gotowania i jak zacznę sprzątać, to dopiero...
4: Chyba, że ktoś ma psa w domu, to...
5: Tak, to wtedy mu może wylizać, ale oj, są takie rzeczy, żeby lepiej nie jeść. No tak, ostry nóż, podłogę sprzątać dopiero po zakończeniu i generalnie starać się trzymać no wszystko czyste, z czego się korzysta, bo niektóre rzeczy z niektórymi nie powinny się łączyć. Ta beza na przykład, tak? Jeżeli wpadnie ci odrobina żółtka do białek, to nie wyjdzie. To są takie dwie pierwsze zasady. No i trzecia, też taka ogólna, to taka, żeby jednak, nie wiem, mi towarzyszy lęk zawsze, kiedy robię coś nowego albo coś gotuję, to żeby, jeżeli komuś też towarzyszy, no to próbował to jakoś ogarnąć, przezwyciężyć, bo tam się nie dzieje nic strasznego. Inne, no to takie, które są związane z jedzeniem, łączeniem przypraw ze sobą, smaków, no to pewnie jest ich miliardy, więc tego chyba się nie ma co uczyć. No warto sobie potestować różne rzeczy. Jeśli coś ci smakuje w restauracji, to być może zapytać, jak to było zrobione.
4: Ciekawe,
5: oczywiście
4: ci
5: wtedy
4: powiedzą.
5: Pewnie dostaniesz pełnej odpowiedzi.
4: Ostatnio próbowałem wyrwać przepis na sernik dyniowy, ale nie wyszło.
5: Nie poszło.
4: Karol, przygotowałem dla ciebie taki krótki test.
5: Wyjdzie, że nic nie umie.
4: I tak naprawdę ten bloger okaże się w ogóle niegotujący. Podam ci kilka składników, takich, które są dosyć łatwo dostępne i które możemy mieć zazwyczaj w lodówce. I chciałbym, żebyś wymyślił tak na szybko z tego potrawę, okej? Okay? Dobra, to pierwszy zestaw mam taki. Pomidory, czosnek, mąka i jajko.
5: No trochę tu brakuje, ale...
4: Znaczy nie, okej, okay, umówmy się, że to są główne składniki. Główne oczywiście składniki. Możesz sobie do tego dodawać inne rzeczy. Na tym bazujemy, ale możesz dodać, nie wiem, wodę, cokolwiek.
5: Dobra, no to tak. Gdybym był na pierwszym roku studiów, to w wersji hard zrobiłbym... powiedzmy takie wytrawne pancake'i i do tego podstawowy sos pomidorowy z czosnkiem. No bo wystarczy ten czosnek podprażyć na odrobinie oleju, wylać te pomidory, przyprawić solą i pieprzem i właściwie, okej, to nie będzie jakiś super ekstra sos pomidorowy, ale nie trzeba go niczym zaprawiać, niczego więcej dodawać, chyba że masz jeszcze jakieś przyprawy. A z mąki i jajka, no to bez wody na przykład, czy odrobiny mleka, no to naleśniki czy makaron może być trudno zrobić. Albo jeszcze inaczej, i to będzie proste, można zrobić szakszukę, po prostu podgrzać te pomidory, które się ma. Nie wiem, czy w puszce, czy surowe.
4: Nie, nie, jest zostawmy to tak, surowe, tak, tak.
5: Więc można pokroić te pomidory, podsmażyć je z czosnkiem na odrobinie oliwy, masła, czego tam kto używa. I potem to jajko wbić do tego sosu. Ono tam zetnie się do formy takiej, która będzie przypominała troszeczkę jajko sadzone na przykład, czy gotowane, a mąkę możemy odstawić na półkę.
4: Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś jest bezglutenowcem. Dobra, drugi zestaw mamy. Migdały, śmietana, serek mascarpone i pistacje.
5: To może być na słodko, tylko brakowałoby cukru.
4: Umówmy się, że możemy dodawać.
5: Możemy dodać, tak. Dobra, to jeszcze jeśli mamy do tego jeszcze mikser, to już w ogóle super ekstra, bo taki serek mascarpone, można najpierw zmiksować z cukrem. Jeżeli to jest takie zwykłe opakowanie, tam 250 gram załóżmy, no to nie wiem, zależy jak kto słodko lubi, 2, 3 łyżki, 4, 8, 10, 12. Miksujemy ten serek mascarpone z cukrem, wlewamy tylko tu powolutku i znowu na oko śmietanę, cały czas miksując, żeby ta konsystencja nadal była dość zwarta, ale jednak, no nie tak jak ser z cukrem ubity. I co tam było? Migdały, pistacje.
4: I pistacje.
5: Można to podprażyć na suchej patelni, pokroić, podprażyć na suchej patelni, albo wrzucić surowe, posypać na wierzch. I super ekstra. Ja lubię kiedyś taki tylko z chałwą. Krem z mascarpone.
4: Cieknie mi już ślinka pomału. Trzeci zestaw. Ziemniaki, kozi ser, papryka i suszone pomidory.
5: O Boże, to brzmi dobrze. Z tego pewnie zrobiłbym zapiekankę. Ziemniaki najpierw można obrać i ugotować. Generalnie ziemniaki się gotuje tak około 20 minut w całości, żeby były miękkie. Można te trochę krócej, na przykład 15, żeby się nie rozgotowały, bo po ostudzeniu można je pokroić, ułożyć w jakimś naczyniu żaroodpornym, ceramicznym do pieczenia, czymkolwiek tam mamy. Na spodzie popruszyć tym kozim, tak? Kozim serem.
4: Tak, kozi ser sobie wymyślił.
5: Na wierzchu położyć paprykę, potem przykryć na przykład jeszcze jedną warstwą ziemniaków i to będzie bardzo sucha zapiekanka, ale jeśli znowu mamy śmietanę, bo zostało nam
4: z pierwszego zestawu, z drugiego, tak.
5: To można wymieszać ją z tym jajkiem, które wprawdzie raz już zjedliśmy w szakszuce, ale może będzie jeszcze jedno.
4: Może były dwa, no w sumie.
5: Solą, pieprzem, jakimiś przyprawami, które lubimy, rozmarynem, koperkiem, świeżą pietruszką i takim sosem polać to wszystko po wierzchu i wstawić do piekarnika na też, znowu na oko. Wszystko jest albo gotowe do zjedzenia, bo jest surowe, jadalne, albo ziemniaki w piecu już wcześniej ugotowane nie potrzebują wiele czasu, więc można to upiec, nie wiem, tam 15, też 20 minut, żeby ten sos się, powiedzmy, zarumienił. Zarumienił to znaczy zmienił barwę na ciemniejszą.
4: Dziękuję, że takie rzeczy tłumaczysz. Nie bez przyczyny wymyśliłem sobie ten test.
5: O Boże,
4: bo... tak, już po nie mam czwartego
5: już
4: zestawu. Spokojnie, wiesz, kolejne byłyby strasznie trudne. Bo tak mi się wydaje, że możemy ugotować coś z niczego.
5: Możemy.
4: Często jest tak, że znajdujesz w lodówce cztery składniki i można naprawdę wymyśleć coś pysznego i wspaniałego. Wystarczy ruszyć głową, a nie załamywać się, ojej, mam tylko ziemniaki, kozi ser, paprykę i suszone pomidory, prawda? Często tak gotujesz z takich składników, które ci zostają na przykład?
5: Często może nie, ale regularnie. No bo załóżmy, nie robię zakupów super ekstra regularnie, że na przykład co tydzień, zawsze. Ale to jest tak, że jak zrobię takie zakupy, bo po prostu mam na jakieś rzeczy ochotę, no to potem je gotuję tam przez kilka dni z tych rzeczy, które kupiłem, no i zawsze coś ci zostanie, więc potem jest no troszkę o takie, wiesz, ślęczenie przed lodówką i otwierasz drzwi, pali się to światło. Gdybyś mieszkał z rodzicami, to mama właśnie by krzyczała, żebyś zamknął
4: lodówkę,
5: bo czas mrozi. No i robisz obliczenia w głowie, mam to i to i to. I najczęściej jakoś to łączę właśnie w zapiekanki, bo to raz, że to jest...
4: I można tam wrzucić wszystko.
5: Smażenie. Można wrzucić wszystko i najczęściej smakuje to, najczęściej, nie mówię, że zawsze, dość dobrze.
4: Najtrudniejsze danie, jakie ugotowałeś?
5: Nie, no najtrudniejsze było coś, co upiekłem, czyli beza, bo do tego robiłem wiele podejść, ale też stroganów, którego robiłem. Pamiętam, że na początku mnie przerażał. W ogóle ilość składników, kroków, jak czytasz nawet ten pierwszy przepis taki gdzieś, żeby mniej więcej wiedzieć, z czego się to robi i jak, co krok po kroku, no to tam mnie przerażało. Wydawało mi się, że to 500 godzin w kuchni, że po prostu nie wyjdę żywy. Ja lubię też rzeczy, przy których nie używam wszystkich czterech palników i nie brudzę wszystkich rzeczy, które mam w kuchni. Stroganów mięsa trochę taki jest, bo tam najpierw podsmażasz mięso, w drugim garnku gotujesz już jakby tę zupę, więc trochę tych czynności jest, ale potem jak już to zrobiłem, to się okazało, że wcale to nie jest takie trudne.
4: Słodki, ostry, gorzki?
5: Wszystkie po trochu. Znaczy słodki bardzo. To jest taki atawizm z dzieciństwa. Miałem reglamentowane słodycze, żeby być zdrowym i nie udyć w dzieciństwie. Dużo ciast było na moim blogu swego czasu. Miałem taką fazę. Zerwałem z tym okresem. Zrozumiałem rodziców, że to nie jest zdrowe. A teraz różne wytrawne rzeczy. Ostrej kuchni akurat ostrej kuchni nie lubię. Znaczy zjem, ale jeżeli jest już naprawdę ultra pikantna, to wtedy już po prostu no, mam sparaliżowane kubki smakowe i nie czuję nic prócz bólu.
4: Więc... No tak, owszem, to się tak kończy. Jak odczuwać przyjemność z gotowania?
5: To się chyba w trakcie gotowania nie da, tylko dopiero potem jak inni jedzą i mówią, że jest dobre. No bo raz, to jest naprawdę ciężka praca. Nigdy nie chciałbym mieć własnej restauracji, a na pewno nie pracować w tej restauracji w kuchni, bo to jest... No to ciężka orka. Stoisz nad kilkoma na przykład parującymi, gorącymi naczyniami, męczysz się, ponieważ cały czas czegoś próbujesz, jesteś w tych oparach, wąchasz to wszystko, to jak już jest gotowe, to wcale nie masz ochoty.
4: Jesteś najedzony już.
5: Jesteś najedzony.
4: W etapie gotowania.
5: Więc no, myślę, że przyjemność gotowania zaczyna się po gotowaniu, czyli kiedy to jest przez kogoś jedzone i ten ktoś mówi, że to jest dobre. Albo kiedy na przykład robisz zdjęcie i jakimś cudem uda ci się zrobić super ekstra, to też jest przyjemne.
4: Bo chciałem cię zapytać jeszcze, jak odczuwać przyjemność z jedzenia, no ale tu już jedno z drugim się trochę połączyło.
5: To się połączyło. Nie, no jedzenie jest bardzo przyjemne, zwłaszcza jeśli... Nie, no dobra, niezdrowe jedzenie też jest bardzo przyjemne.
4: Jest! Ale... Jak dobrze, że to mówisz.
5: No jest oczywiście smaczne, jest tak skomponowany ten smak, żebyś uzależnił i chciał jeść. Uzależnił w takim sensie, wiesz.
4: Żebyś wrócił.
5: Tak było mi po drodze z tym, co tam zjadłem, że chcę wrócić, tak. I oczywiście też jem takie rzeczy, tylko że dosyć rzadko, no nie wiem.
4: Czego życzyć grubemu wołkowi?
5: Regularności pewnie, bo na co dzień pracuję gdzie indziej, więc blog był takim trochę trzecim miejscem, tak? Po domu i pracy, takim miejscem, gdzie realizujesz swoje hobby, pasje, gdzie jesteś już sam ze sobą w jakimś tam procesie twórczym. No i niestety jest tak, że jak te dwa pierwsze obszary zaczynają troszeczkę zawłaszczać czas, który masz, bo coś się ważnego dzieje, w czym chcesz wziąć udział, no to wtedy to trzecie schodzi na czwarty wtedy już plan i przestaje gotować, więc myślę, że regularności, bo to mam uświadomione jako złe i wadliwe. Że...
4: A jakich smaków?
5: Myślę, że dalej blisko wschodnich, bo nigdy się tym jeszcze nie najadłem do syta na tyle, żeby już z tym zerwać. Poza tym bardzo lubię Bliski Wschód, zarówno Izrael, jak i kraje arabskie, więc...
4: Ach, Izrael, tak to coś
5: gdybyś
4: wspaniałego.
5: Gdybyś mógł mi życzyć rychłej wyprawy do Iranu, to wtedy byłby bardzo...
4: Dobrze, to życzę ci rychłej wyprawy do Iranu i wielu ciekawych smaków. Karol Kwiatkowski, dzięki wielkie, gruby wałek w studiu Melo Radia. Dziękuję.
5: Dziękuję.
3: Kielce. Miasto młodości w Melo Radiu Kielce. Na 103,9 FM.
6: Który kraj zwiedzaliście ostatnio? Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Stany Zjednoczone? To, mówiąc kolokwialnie, oklepane kierunki wśród młodych ludzi. Dziś wyruszamy w podróż za naszą wschodnią granicę, konkretnie na Białoruś. A tam jest co zwiedzać. Karol Uniewski, ruszamy.
7: Igor Sokołowski, autor książki Białoruś dla początkujących i rozumiem miłośnik wschodu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Zgadza się, jestem miłośnikiem wschodu, przyznaję się do tego bez bicia.
7: Skoro napisałeś taką książkę... To czym się kierowałeś? Miłość do Białorusi od zawsze w tobie istniała i od zawsze się w tobie gdzieś tam tliła?
8: To znaczy miłość od Białorusi, to tak jak każda miłość, myślę, przychodzi niespodziewanie i człowiek nawet nie orientuje się, kiedy wpada w po uszy i się zakochuje.
7: To kiedy się zakochałeś?
8: W 2000 roku. Miałem wtedy 11 lat i zupełnym przypadkiem trafiłem na jeden dzień do Brześcia, do miasta przygranicznego na Białorusi. Pierwsza randka, tak, i już podczas pierwszej randki byłem oczarowany tym, co tam zobaczyłem.
7: A czy od 2000 roku, od waszej pierwszej randki zdarzały się sytuacje kryzysowe, jakieś ciche dni, na przykład orientowałeś się, że kurczę, nie wszystko jest fajnie w tym kraju?
8: W 2006 roku, myślę, były takie ciche dni, to była dżinsowa rewolucja, która została brutalnie stłumiona i ja wówczas właśnie sobie, bo to była ta długa przerwa, podczas której nie byłem na Białorusi, i wówczas pomyślałem, że to jest dla mnie kraj dziwny, mimo wszystko wydawał mi się podobny do Polski, ale właśnie wówczas, kiedy zacząłem się mniej więcej orientować w sytuacji geopolitycznej, kiedy zauważyłem właśnie, jak wyglądają pewne kwestie polityczne i gospodarcze na Białorusi, zauważyłem, że tak naprawdę ten kraj jest bardzo daleko od nas, mimo tego, że jest naszym sąsiadem. Bo tutaj właśnie 2006 rok to był taki pierwszy moment, kiedy zauważyłem, jak bardzo geografia nie pokrywa się ze sposobem myślenia i pod względem sposobu myślenia Białoruś jest bardzo daleka Polsce. I to był ten moment, kiedy stwierdziłem, że muszę poznać lepiej ten kraj, muszę się dowiedzieć, dlaczego ta rewolucja się nie udała i muszę tam przede wszystkim pojechać, bo w 2000 roku, to powiedzmy sobie szczerze, mając 11 lat, niewiele rozumiałem i niewiele mogłem zobaczyć. No i przyszedł taki moment w 2008 roku, kiedy po 8 latach poszedłem na tak zwaną drugą randkę, jak już idziemy tym tropem. I wtedy zacząłem coraz więcej widzieć, no i potem były kolejne randki, które pokazały mi właśnie to, że tak naprawdę dużo rzeczy, o które myślałem o Białorusi, zanim tam pojechałem, w ogóle nie mają racji bytu.
7: A z tą rewolucją dowiedziałeś się w końcu, dlaczego ona się nie udała?
8: Tak, dowiedziałem się. Nie udała się z tego tytułu. Znaczy, czynników tutaj jest wiele, jak w każdej takiej porażce. Jednym z nich jest słabość opozycji, jest siła Łukaszenki, jest zupełnie inne spojrzenie na świat Białorusinów. Jest inne potrzeby, jakie mają Białorusini. Podstawowy problem, podstawowy błąd, jaki popełniamy my, ludzie Zachodu, przy ocenie, biorąc pod uwagę Rosję czy Białoruś, popełniają ten błąd, ponieważ postrzegamy ich przez swoje schematy myślowe. Tymczasem, biorąc pod uwagę naszą najnowszą historię, historię XX wieku, te schematy myślowe za Bugiem są totalnie odmienny, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście można tu mówić o regionalizacji, że wschód Białorusi myśli inaczej, zachód Białorusi myśli inaczej, ale mimo wszystko ta granica światopoglądowa za Bugiem jest dosyć duża i to był właśnie jeden z tych podstawowych, myślę, czynników, dla których żadna rewolucja na Białorusi się nie uda i myślę w najbliższym czasie się nie uda i dlaczego tamta się nie udała. Z tego prostego względu, że ta rewolucja nie była im potrzebna, Białorusinom. Dla Białorusinów najważniejsza jest stabilizacja. Stabilizacja gospodarcza, którą Łukaszenka zapewnia Białorusinom. Różnymi sposobami, jest to zaciąganie kredytów, jest to uzależnianie w dużym stopniu Białorusi od Rosji. Typowy Białorusin, przeciętny Białorusin tego przecież nie odczuwa. Najważniejsze jest dla niego to, że 10 będzie miał emeryturę, będzie miał rentę, będzie miał płacę, w lodówce coś, będzie coś do jedzenia. Będzie to niedużo, ale ten minimalny standard mu wystarczy.
7: W Rosji jest chyba podobnie. Ludziom zależy na stabilizacji. Władimir Putin jakąś tam podstawową stabilizację im daje. Ale z drugiej strony, no, jest mnóstwo wiosek w Rosji, w których cywilizacji nie ma i ci ludzie naprawdę żyją bardzo skromnie. I oni nadal kochają Putina.
8: Znaczy, Rosja jest bardziej złożonym krajem i z bardziej złożonym problemem, bo myślę, że można tu w dużej mierze mówić o problemie, ale nie zmienia to faktu, że tak, oni kochają Putina, ponieważ no, w dużej mierze, jeżeli mówimy tutaj o właśnie ludziach tak bardzo odciętych od świata, dużą wagę tutaj przykłada się do propagandy i ta propaganda bardzo silnie. Telewizja, radio, dokładnie, więc to bardzo silnie oddziałuje na umysły tych ludzi, którzy są oddaleni od rzeczywistości. Nawet jak właśnie rozmawia się z nimi na ten temat, no tak, no ale dlaczego tak chwalicie Putina, Łukaszenkę? Przecież wy tu nie macie ani wody bieżącej, ani prądu, nie macie takie problemy, nie wiem, z dotarciem gdziekolwiek, bo drogi również nie ma. Przy czym oni mówią, że no tak, ale gdyby Putin, Łukaszenko wiedzieli o tym, w jakiej my jesteśmy sytuacji, na pewno by nam pomogli, bo to jest wina tych naszych lokalnych władców, że tak powiem, a nie tych na samej górze. Zwróćmy uwagę to na te seanse, jakie Putin robi, gdzie ludzie z całej Rosji do niego dzwonią i na przykład opowiadają mu, teraz już to troszeczkę ewoluowało, więc za pomocą też Skype'a, mówią mu o swoich problemach. Przecież w żadnym normalnym kraju nikt by nie pomyślał, że to ma jakąś rację bytu. Dużo osób mówi, że to jest teatrzyk. Owszem, w połowie jest to teatrzyk, ale proszę mi uwierzyć, że mnóstwo ludzi, których dzwoni, jest również dopuszczanych, oczywiście z kilkosekundowym opóźnieniem, do głosu do Putina i oni pełną wiarą w sercu mówią mu o tym, że gość mieszka w wiosce, która ma 20 osób i on nie ma drogi do pracy i on wierzy w to, że Putin mu zrobi tę drogę.
7: Więc może kiedyś zrobi.
8: Może kiedyś zrobi, ale to jest właśnie taki sposób myślenia.
7: Młodzi ludzie, którzy lubią podróżować i zwiedzają nowe kraje, no raczej biegną na zachód, raczej wyjeżdżają na zachód, a nie na wschód. Powiedz mi, co tracą?
8: Zachód jest nudny. Zachód jest przewidywalny i nie jak kiedykolwiek pojadę na zachód, bo czasami się jeszcze zdarza, to ja się tam męczę, no bo nic mnie nie zaskakuje i ja się nie czuję jak turysta przede wszystkim. No to jest pogłosie tego, że no i Polska tak zmieniła swój status w Europie, więc ja teraz nie odczuwam takiej różnicy, jak jeździli nasi rodzice, tak, jak jeździli na zachód, no to dla nich to był inny świat. My teraz, żeby zobaczyć inny świat, mamy kierunek w drugą stronę. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, wehikuł czasu istnieje. To jest pociąg relacji Terespol-Brześć i wystarczy przejechać tym pociągiem i oprócz tej zmiany czasowej, gdzie traci się godzinę, to można właśnie się cofnąć w niektórych miejscach o 10-15 lat. To nie jest tak, jak się mówi, że wiele osób porównuje sytuację Białorusi do tego, co u nas było za czasach PRL-u. Nie, tak głęboko to nie jest. No i tracą przede wszystkim wspaniałą przygodę, bo każda podróż na wschód, nawet jeżeli pojedziemy w jakieś takie najbardziej miejsce, że tak powiem, standardowe, to i tak zawsze spotka nas coś nieoczekiwanego. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że gdziebym się nie ruszył na Białorusi, zawsze się dzieje coś, po czym potem sobie myślę, jak to się stało.
7: No, na przykład? Ja oczekuję przykładów, bo teraz, wiesz, zachęciłeś mnie. Wehikuł czasu.
8: Jest taka kraina na południu Białorusi, która nazywa się Polesie. Jest zresztą bardzo piękna. Zresztą Polesie geograficznie niektórzy stwierdzą, że to jest również Włodawa nasza, że to również są krańce Polski Wschodniej, która się ciągnie właśnie na pasie północnej Ukrainy, południowej Białorusi i kończy się na dosłownie kawałeczku zachodniej Rosji. I kiedyś wybrałem się właśnie do Dawidgródka, jednej z takich miejscowości, które tam są, po prostu przejazdem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I krok po kroku dowiedziałem się, że niedaleko znajduje się opuszczony poligon wojskowy, który właściwie nadal jest dostępny i miejscowi korzystają z jego usług w ten sposób, że tam były prowadzone jakieś próby z bronią, czy to jądrową, czy to atomową, coś w tym stylu. W każdym razie wszystkie urządzenia, które tam były, właśnie z tego względu nie zostały wzięte, tylko nie zostały zabrane, tylko zostały pozostawione tam w tym lesie. Więc mieszkańcy, niewiele bacząc na to, czy jest to napromieniowane, czy nie, przyjeżdżali sobie do tego lasu i zabierali sobie, a to lufo, czołgu. No proszę zauważyć, jaka tam była mądrość, że po co wziąć cały czołg i targać go do skupu złomu, jak można kawałek po kawałeczku, niczym tort, go odkrajać i wozić na skup złomu. No i właśnie okoliczni mieszkańcy krok po kroku doszedłem do tego, jak to wygląda, i zabrali mnie na ten poligon, więc miałem okazję brać udział właśnie w takim widowisku, jak się odkraja kawałeczek takiego metalowego, to była bodajże amfibia taka gigantyczna, no i ta amfibia została odkrojona i zawieziona, a mi pokazywano ten poligon, jak właśnie wygląda.
7: Dobry Łukaszenka, dobry Łukaszenka, zostawił Białorusinom możliwość zarobku.
8: Oczywiście, że tak. No słuchaj, w takich wypadkach ludzie zaczynają sobie sami radzić, tak? No myślę, że właśnie w PRL-u też Polacy umieli sobie radzić w każdej sytuacji, teraz Białorusini też zawsze jakoś umieją coś wykombinować. No smutek był taki, że właśnie jak ja już byłem na tym poligonie, to ta amfibia to była jedna z takich ostatnich już rzeczy, jakie tam były, nie było dane mi zobaczyć, jak jest czołg rozkręcany, ale potem właśnie powożono mnie po tym całym terenie tego poligonu i właśnie jak Polak, jak jeszcze zobaczysz jakiś czołg czy coś, to krzycz, to będzie na wódkę wieczorem, tak?
7: No widzisz, jeszcze wszystko przed tobą. Igor, nasi rodzice, dziadkowie wychowywali się w tym ciężkim ustroju dla nas i mam wrażenie, że dziś wybierając się na wschód, możemy trochę przenieść się, tak jak mówisz, w czasie i zobaczyć, jak żyli nasi rodzice, mówiąc krótko. Powiedz mi, gdybym chciał pojechać na Białoruś, bo przyznaję, nie byłem, powinienem czuć się niebezpiecznie tam?
8: Nie, w żadnym wypadku. To jest właśnie ten jeden, to jest kolejny taki mit stereotypowego myślenia, który właśnie popełniamy przy Białorusi, raczej ich oceniamy, właśnie chcemy myśleć przez swoje pryzmaty myślowe, a dwa, że tam jest, owszem, to nie jest, ja nie chcę teraz przedstawić Białorusi jako raju, kraju, w którym wszystko jest pięknie, tylko problem polega na tym, że tam mogą się czuć niebezpiecznie ludzie, którzy obnoszą się ze swoimi poglądami, które są właśnie antyłukaszenkowskie, tak, albo prozachodnie, lub jakakolwiek taka aktywność typu performance, tak, typu happeningi różne, to tak, to może się spotykać z ostrą reakcją władz, no i jest to smutne, no i na to póki co nie znaleziono antidotum, bo jak zauważyliśmy, czy sankcje wobec Łukaszenki, czy jakiekolwiek inne działania, nigdy to nie przynosiło żadnych skutków.
7: No dobrze, ale jedziesz na Białoruś, mówisz, tak, jestem z Polski.
8: Nie ma żadnego problemu. Więcej, jak jeszcze właśnie trafisz do dobrego miejsca i powiesz, że jesteś z Polski, to jeszcze cię ugoszczą i trzeźwy na pewno nie wyjdziesz o własnych nogach z takiego domu. Ale tak mówiąc całkiem serio, dla człowieka, który jedzie tam po prostu zwiedzać Białoruś, tak, i chce zobaczyć zabytki i nie wtrąca się w polityczne rzeczy, nie angażuje się w żadne tego typu sprawy, nie ma żadnego problemu. Może swobodnie się poruszać po Białorusi. Znaczy są problemy natury biurokratycznej, bo trzeba sobie załatwić wizę. Ta wiza nie jest tania. Trzeba zawsze mieć określone lokum, w którym się mieszka, no bo tam na przykład nie można pojechać na Białoruś pod namiot. To jest na przykład dla mnie smutne, bo kiedyś właśnie próbowałem, ale wiem już, że to jest po prostu można próbować kombinować, ale lepiej nie. Jeżeli ktoś nie ma tam znajomości, to lepiej nie robić takich rzeczy. Trzeba sobie załatwić wcześniej voucher turystyczny. To jest problem, będziesz miał problem natury organizacyjnej. Z dokumentami będziesz miał dużo do czynienia. Ale żeby cię czuć niebezpiecznie, żeby tam czekały na cię jakieś niebezpieczeństwa, albo że wyjadą czołgi i nagle trafisz właśnie w środek zawieruchy jakiejś tam opozycyjnej, to tobie jako właśnie człowiekowi, który tam jedzie zwiedzać Białoruś, zupełnie nie grozi. I ja również w swojej książce chcę to przedstawić, że Białorusi nie wolno się bać. Na Białoruś trzeba jeździć, bo w ten sposób pomagamy temu narodowi. Wiele osób nie rozumie tego. Dla mnie, osobiście uważam, że głupie jest protestowaniem na przykład pod ambasadą białoruską i, nie wiem, wykrzykiwanie jakichś haseł, które nie pomagają w żaden sposób demokracji białoruskiej czy czemuś, żeby ten kraj się rozwijał. Żeby pomóc Białorusi, no najpierw trzeba zrozumieć, a przez szkiełko telewizora nie zrozumiemy. Trzeba najlepiej tam pojechać i ich poznać, ich naturę, ich przyzwyczajenia, ich światopogląd i samą Białoruś. No i ja właśnie do tego namawiam, że można tam pojechać, nic się człowiekowi nie stanie, jeżeli tam pojedzie i będzie spokojnie zwiedzał ten kraj.
4: Zaczęliśmy poznawać 15 minut temu, odkąd jesteś w studiu, więc jesteśmy na dobrej drodze. Jacy są młodzi Białorusini? Rozumiem, że ludzie starsi jeszcze tkwią w swoich przekonaniach pro-łukaszenkowskich, jeśli możemy to tak nazwać, ale czy młodzi ludzie jakoś budzą się z tego snu, czy też tak jak ich rodzice twierdzą, że Łukaszenka jest najlepszym władcą na Białorusi, jakiego można mieć?
8: Tutaj mamy sytuację standardową jak w innych krajach, to znaczy stolica myśli zupełnie inaczej i choć hasło młodzi wykształceni z wielkich ośrodków zostało już wyśmiane na wszelkie możliwe sposoby, no to tutaj ja mogę powiedzieć, że tak jest, że ci młodzi wykształceni z wielkich ośrodków chcą do Europy i nie za bardzo im się podoba to, co Łukaszenka robi. Natomiast jeżeli pojedziesz na wieś, no to niezależnie od wieku, większość osób powie ci, że są zadowolonych z tego stanu rzeczy. No i to też zależy w dużej mierze od charakteru osoby, z którą rozmawiasz, bo jeżeli ktoś ma ambicje, chce się gdzieś wybić, myśli samodzielnie, nie podoba mu się sytuacja na Białorusi, to trzeba mówić otwarcie. Ludzie, którzy zadowalają się takim minimum socjalnym i nie mają jakichś określonych aspiracji bardzo wysokich, tylko właśnie ta posada w kołchozie, kierowcy, prawda, ciężarówki im bardzo odpowiada, no to oni będą zadowoleni. Ja kiedyś odwiedziłem taki kołchoz Chruszewka, który znajduje się niedaleko polskiej granicy i to w momencie to był 2011 rok, kiedy na Białorusi szalał kryzys i były wielokilometrowe kolejki właśnie, żeby wymieniać ruble białoruskie na dolary i w ogóle wszystko leciało na łeb na szyję. Po czym pojechałem do tego kołchozu i to tak jakbym wszedł, nie wiem, przekroczył bramy raju. I młodzi ludzie, mniej więcej właśnie tak w wieku 20-30 lat, siedzieli sobie, był piątek, godzina 12, kołchoz w ogóle nie pracował, oni sobie leżeli pod drzewkami, pili piwo, jedli, w ogóle śmiali się, było wspaniale. I się zapytałem, no to jak to, przecież dookoła jest kryzys, ludzie nie mają pieniędzy, a wy możecie tak spokojnie sobie leżeć? A oni powiedzieli, no nieważne, bo u nich działa cały czas ten system. Czy się stoi, czy się leży, tyle i tyle się należy. Więc ten kołchoz nadal pracował, bo Łukaszenka też wie, że to jest ta ręka, która na niego głosuje i to jest jego żelazny elektorat.
4: I gdyby nie było pracy, wtedy mogłoby się dziać na
8: Białorusi.
4: No
8: tak, a oni mają pracę, tylko że nie pracują, więc jest pięknie. Kredyty są przejadane. I to niezależne jest, czy to jest młody, czy starszy człowiek. Jemu to się podoba. No ale są ludzie, tak jak mówię, jak się pojedzie do Mińska, pójdziesz na uniwersytet, no to tam już sytuacja nie wygląda tak różowo. Ci ludzie mówią, że nie podoba im się to, że są właśnie za tą granicą, gdzie właśnie dla nich wyjazd do Polski, co dla nas, dla niektórzy jak to usłyszą, to może mi się to wydać nieprawdopodobne, ale dla nich marzeniem jest pojechać do Polski i w Polsce robić karierę, bo Polska to jest dla nich lepszy świat.
4: No i to są ludzie, którzy chcą walczyć o swoją przyszłość.
8: To są ci sami ludzie,
4: którzy... Tak, że ci ludzie, którzy pracują w tym kołchozie i jest im dobrze tak jak jest, są albo A, leniwi, albo B, boją się ryzyka. Bo wiesz, w demokracji jest tak, że jeśli chcesz mieć, musisz zawalczyć o to. A tam masz, co prawda mało, ale wiesz, że będziesz miał. I to jest lenistwo, czy bardziej obawa, czy wygoda?
8: Ja myślę, że to jest piękne połączenie tych trzech czynników. Naprawdę, że to jest i lenistwo, i wygoda, i troszeczkę obawy. No bo to jest, to właśnie w tym momencie, w tym jednym zdaniu określiłeś ten właśnie to pytanie, które mi zadałeś na samym początku. Dlaczego ta rewolucja się nie udała? Bo rewolucja to jest przewód, to jest coś niepewnego, a poza tym Białorusini się dużo nauczyli po tym, co to znaczy niepewne na początku lat 90. Bo pamiętajmy, że Białoruś miała okres demokracji i to były 3 lata, które każdy Białorusin ci powie, że to było piekło na ziemi.
7: To jest program dla młodych ludzi. I teraz mam do ciebie takie pytanie. Zazwyczaj mówimy o młodzieży polskiej, ale teraz rozmawiamy oczywiście o młodzieży białoruskiej. Czy kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, jak myślisz, że młodzi ludzie będą coraz lepiej wykształceni, będą mieli coraz większą świadomość i coraz bardziej będą chcieli do tego zachodu, zbliżyć się mentalnie do Polski. Czy kiedyś rewolucja uda się na Białorusi? Jak myślisz? Czy Białoruś będzie jeszcze przez dziesiątki lat tkwiła w tym systemie?
8: To jest bardzo ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że musi przejść zmiana pokoleniowa, przede wszystkim taka, żeby nie było już na Białorusi ludzi, którzy pamiętają i pamiętają w dobrym tego słowa znaczeniu Związek Radziecki. Co się tyczy młodych ludzi, u nich właśnie myślę, że młodzi ludzie ze względu na internet, ze względu na ogólnodostępność, bo też nie róbmy z Białorusi Korei Północnej. Każdy, kto chce wyjechać z Białorusi, zawsze wyjedzie z Białorusi i mają ludzie tam normalnie dostęp do internetu. Właśnie nie śmieszy to, jak się mówi o blokadzie informacyjnej na Białorusi. To, że ktoś zakłóca radio Racja czy telewizję Belsat, które są sponsorowane przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to nie jest blokada informacyjna taka, że ponieważ smutna prawda jest taka, że czy byłaby ta blokada, czy nie, to i tak niewielu osób by tego słuchało i oglądało. Ale jeżeli chodzi o internet, o Facebooka, o Wkontakcie, czyli tą rosyjską odmianę Facebooka, ci ludzie mają coraz większą świadomość i mają...
7: Rosyjska odmiana Facebooka Wkontakcie.
8: Wkontakcie, tak.
7: Okej, fajna rzecz, dowiedzieliśmy się.
8: Nie, bo ja byłem zaskoczony, jak byłem pierwszy raz, mówię, jak to nie macie Facebooka, przecież to jest niemożliwe. A oni mówią, a jak to wy nie macie Wkontakcie, jak to jest możliwe? Więc to spotkałem się z taką ścianą. W każdym razie, wracając do tematu, oni mają o wiele większą świadomość tego, że na przykład właśnie ich rówieśnicy w Polsce żyją o wiele lepiej.

0: Łukaszence, że ludzie właśnie nie krzyczeli żadnych haseł, nie mieli żadnych transparentów, po prostu wychodzili na plac i klaskali. No ale wśród nich był Kaleka, który nie posiadał jednej ręki. Mimo to i tak dostał mandat, i tak został zgarnięty przez milicję.
1: No, to są te paradoksy, które na Białorusi można zauważyć.
0: No tak, zresztą chyba dostał Łukaszenka antynobla, z tego co wiem, za ten właśnie piękny przypadek, za właśnie skazanie jednorękiego mężczyzny za klaskanie. Także to było bardzo piękne. W każdym razie no, liczę na to, że za parę lat już nie będzie tak mu zależało na tym, żeby robić właśnie takie cyrki, no bo to inaczej się tego nie da określić. Tym bardziej, że tak jak mówię, nawet te wystąpienia ludzi w Mińsku nie są groźne, a dla jego władzy, no bo cały kraj nie jest, że tak powiem, zadowolony z tego, co robi opozycja.
1: Zostawiając na chwilę politykę, no przyznasz, nie dało się uniknąć polityki, mówiąc o Białorusi, bo jednak ona jest mocno związana, jak już ustaliliśmy, z mentalnością mieszkańców.
0: Zapytaj się Kowalskiego na ulicy, jakiego zna Białorusina. Każdy ci powie, że Łukaszenkę, więc jeżeli najbardziej znanym Białorusinem jest polityk...
1: A mój znajomy jest Białorusinem.
0: A, no to widzisz, to ty znasz jeszcze jedno.
1: Ja raczej bym takiej odpowiedzi nie udzielił.
0: Jeszcze jak ktoś futbolowi kibicuje, no to powie, że Aleksander Chleb. No to jest właśnie były piłkarz Arsenalu, ale tak oprócz tego to nikt nie kojarzy żadnych innych Białorusinów.
1: Słuchaj, zrobimy kiedyś taką sondę.
0: Spoko.
1: Dam ci znać, jakie są efekty.
0: Będę ciekawy.
1: Teraz już takie bardziej przeziemne sprawy. Jadę na Białoruś, ląduję w Mińsku. Co jeść? Co byś mi polecił?
0: To samo, co w Polsce.
1: To samo, co w Polsce. Tak. Czyli jakoś tak bez... niespodzianek.
0: Różni się nomenklatura, w każdym razie kuchnia jest identyczna. I jak ktoś lubi poznawać nowe kuchnie, to jest jeden z minusów Białorusi, że będzie bardzo zawiedziony. Jedna rzecz, zawsze do zupy dadzą ci chleb, ale z tego co słyszałem, jak się pojedzie do Białegostoku, to również tak to działa.
1: Do każdej zupy?
0: Do każdej. No, ważne, żeby była zupowata, tak? No to wtedy zawsze będzie chleb dodany. Przynajmniej ja się spotkałem z czymś takim, jak przyjechałem na początku i nie jadłem właśnie zupy z chlebem, to było zaskoczenie. Ale jak to? To jest niemożliwe. A druga rzecz, dieta jest oparta na ziemniakach. Przede wszystkim. Zresztą o Białorusi mówi się w pewien sposób prześmiewczy, że to jest kartoflana republika, bo największymi bogactwami naturalnymi Białorusi są kobiety i ziemniaki. Oprócz tego Białoruś za bardzo nie ma bogactw naturalnych. Druga rzecz to jest taka, że to wynika też z historii, że właśnie w czasie wojny później była kwestia tego, że nie zawsze było, że tak powiem, kolorowo na wioskach białoruskich, więc ziemniaki jako ta najtańsza właśnie forma spożywcza, nie, no po prostu jako najtańszy produkt zawsze była szeroko dostępna i z tego wynika, że teraz bardzo duża część właśnie menu białoruskiego opiera się na ziemniakach. Zresztą sami Rosjanie o Białorusinach mówią bulbasza. Bulba to ziemniak.
1: Ale szoku dietetycznego w takim razie nie przeżyjemy, bo w Polsce też ziemniaczki lubimy jak najbardziej jeść. Niektóre zupki z chlebem też są całkiem okej. No dobrze, najedliśmy się w tym Mińsku. Załóżmy, że jestem nastolatkiem, młodym człowiekiem. Gdzie poleciłbyś mi pójść najpierw, żeby się nie zanudzić?
0: I to jest właśnie problem.
1: Oho.
0: Jesteśmy, bo to już w ogóle o innych miastach obwodowych, czy Mohylew, czy Brześć, to ja już w ogóle nie mówię, ale jeżeli chodzi o Mińsk, no to naprawdę, biorąc pod uwagę ofertę klubową, ofertę kawiarni i ofertę miejsc rozrywki, no to Mińsk wypada no strasznie smutno na tym tle. Klubów jest bardzo mało. Jak już są, no to wygląda to, że tak powiem, często jak takie, nie wiem... Tak jak u nas się na niektórych wsiach były popegeerowskie budynki, się przejmuje właśnie na... przekształca się w dyskoteki. Tak, tak zwane wichury, więc takich wichur też jest tam
1: na
0: bardzo...
1: których można oberwać, mówiąc delikatnie.
0: Sztacheta party, tak?
1: Tak.
0: Więc sztacheta party również jest bardzo popularną formą rozrywki na Białorusi.
1: Ale wiesz, przepraszam, przerwę ci. Młodzi ludzie, którzy już jadą na Białoruś i przechodzą przez tę samą biurokrację, raczej nie jadą się tam bawić, bo w Polsce jednak ta oferta klubów jest dobra. Gdzie zrobić selfie, żeby ładne było na Facebooka?
0: Gdzie zrobić selfie, żeby było ładne na Facebooka? To jest dobre pytanie. Bo czekaj, musiałbym pomyśleć. Jest kilka...
1: Wiesz, no prawda jest taka, że selfie można zrobić wszędzie, no ale...
0: No tak, ale żeby było fajne. Na pewno twierdza Brzeska.
1: Aha.
0: Z tym, że nie wiem, jak zareagowaliby na to sami Białorusini, bo twierdza Brzeska jest jednak miejscem takim, który wspomina ciężkie lata wojny i to były forty, które były przejmowane raz przez jedną armię, raz przez drugą. Więc niektórzy wspominają ją bardzo, bar- bardzo ciężko te momenty, które tam są z nią związane, ale zauważyłem, że młodzi ludzie często tam przychodzą właśnie, bo tam są bardzo ładne, duże pomniki. To jest pierwszy

0: miejsce to jest w Brześciu przy samej granicy, gdzie poznajemy gigantomanię właśnie wschodu. Mhm. Gdzie tam pomnik nie może być normalnych rozmiarów, tylko jak dajemy pomnik, to taki, żeby w ogóle człowiekowi właśnie jak będziesz sobie robił selfie, to już nieba nie będziesz miał na ekranie. Aha. Tylko właśnie będziesz miał tylko swoją twarz i te pomniki, które tam są przedstawione. Także twierdza Brzeska. A w Mińsku myślę, no, plac Niepodległości jest bardzo ładny.
1: Wiesz, no, mówisz, że twierdza Brzeska wspomina ciężkie czasy wojny. Są politycy na polskiej scenie politycznej i zagranicznej, wręcz za oceanem, którzy selfie robią wszędzie i nie
0: zważają. A, tak, zgadza się.
1: Nie zważają, w jakich okolicznościach i gdzie je sobie robią.
0: Nie, a tym bardziej, że twierdza Brzeska to jest miejsce już typowo turystyczne, zaadaptowane dla turystów, także tam selfie można. Jednak po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, że bezproblemowo.
1: Mentalnie, ogólnie, w życiu codziennym, jacy są Białorusini, może młodzi Białorusini?
0: Spokojni. Nie są zestresowani i nie uciekają przed czołgami. Żyją w podobny sposób jak my. Tylko, że mają, myślę, że też ich styl życia jest różny od naszego ze względu właśnie chociażby na tą infrastrukturę rozrywkową. Oni mają jednak mniej tych możliwości. Białorusin młody tych miejsc ma tyle, że może policzyć je na palcach jednej ręki, więc nie będzie się długo zastanawiał, gdzie dzisiaj pójdzie do klubu. No, powiedzmy sobie szczerze, na przykład dla hipsterów, no to w ogóle nie ma miejsc na Białorusi.
1: Są w ogóle hipsterzy na Białorusi?
0: Ja nie widziałem. Na pewno jacyś są.
1: To może byłeś w bardzo mainstreamowych miejscach i dlatego nie widziałeś, bo hipsterzy się tam nie pokazują.
0: No tak, ale to właśnie to jest taka mała podpowiedź dla hipsterów, że jeżeli gdzieś jechać na wakacje, no to tylko na Białoruś, no bo czy jest bardziej właśnie miejsce mniej mainstreamowe niż Białoruś czy Rosja?
1: Mniej hipsterskie.
0: Właśnie, no także ja zdecydowanie zapraszam hipsterów na wschód, chociaż sam nim nie jestem. Jeżeli chodzi o taką różnicę subkulturową, to mogę powiedzieć jeden przykład. Jak byłem tam w 2008 roku, pojechałem tam w begach, byłem w szerokich spodniach i ludzie w moim wieku się mnie pytali, dlaczego, w ogóle o co chodzi z tymi spodniami. No to zobacz, jaka jest przepaść, jak, nie wiem, jak właśnie pod koniec lat 90. już w teledyskach Limp Bizkit czy właśnie innych zespołów, na którym była taka fala, biegałem w szerokich spodniach, a tam nie wszyscy, oczywiście nie byłem w Mińsku, tylko byłem na prowincji, ale mimo wszystko to mnie tak zaskoczyło, że...
1: Ale z modą to jest tak, że ona idzie z zachodu i po jakimś czasie dociera do Polski i później jest długo nic i później dociera na wschód.
0: No nie, ale tak, właśnie jest ta przepaść, że u nich wszystko dociera później wolniej. Teraz już się to troszeczkę bardziej wyrównało, ale to zasługa internetu.
1: Obaliliśmy dzisiaj podczas naszej rozmowy kilka mitów dotyczących Białorusi.
0: No takie było nasze zadanie.
1: Takie było nasze zadanie. Mam nadzieję, że nam się udało. I śmiało możemy polecić wyprawę na Białoruś. Tym bardziej, że chyba nie jest drogo. No.
0: Wizy są tylko drogie. No ale w sumie, chociaż biorąc pod uwagę wizy do Stanów czy do Rosji, to są
1: no właśnie,
0: tanie.
1: Ale i... samo życie, za ile obiad zjesz? Taki porządny.
0: Jeżeli chodzi o jedzenie, to ceny są bardzo podobne. To jest właśnie dziwne, bo Białorusini zarabiają o wiele mniej. A mimo wszystko mają ceny podobne do naszych. Ale tutaj pocieszę ludzi, którzy na przykład potrzebują zatankować samochód tańsze 3-4 razy bardziej niż w Polsce, także to są te plusy cenowe. Ale jeżeli
1: proszę
0: chodzi
1: bardzo,
0: o...
1: paliwo.
0: Tak,
1: w paliwo... Polsce ceny horrendalne.
0: No tak, można spokojnie jechać i tankować na Białoruś.
1: Igor Sokołowski, autor książki Białoruś dla początkujących. To ja nie wiem, czy nasi słuchacze już teraz mogą z tą książką się zapoznać. Nie wiem, czy są tacy początkujący.
0: Nie wszystko jeszcze udało nam się opowiedzieć, także oczywiście zapraszam.
1: Sama książka, tam jest dużo zdjęć z tego, co mówiłeś.
0: Tak, tam są moje zdjęcia z różnych miejsc na Białorusi, bo udało mi się zjechać praktycznie całą Białoruś. Oczywiście nie byłem we wszystkich miejscowościach, ale wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które trzeba zobaczyć na Białorusi, udało mi się
1: raz
0: zobaczyć.
1: Raz byłeś na Białorusi?
0: Oho, to teraz mnie zagiąłeś. Wiesz co, nie więcej niż... Może więcej niż 10, no coś takiego. To co powiedziałem, najbardziej mi zależało na poznaniu samych Białorusinów, bo obrazki można sobie, zabytki można sobie obejrzeć. Zabytki były tym, że tak powiem, moim pierwszym krokiem do samego Białorusina, żeby potem mu się, że tak powiem, brzydko wedrzeć w duszę i zabrać to co najważniejsze i przełożyć właśnie na karty książki.
1: Igor Sokołowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Cześć wszystkim, ja nazywam się Natalia Ryba i dzisiaj debiutuję jako prowadzący, jeden z dwóch prowadzących właściwie, programu o nazwie Miasto Młodości. Bardzo mi miło, no i mam nadzieję, że nie zawiodę. Moim pierwszym gościem dzisiaj, z czego niezwykle się cieszę, jest artystyczna, zdolna dusza, a mianowicie chciałabym wam przedstawić i zaprosić na wysłuchanie rozmowy z Karoliną Gwóźdź. Karolina jest aktorką, wokalistką, autorką tekstów i muzyki i zajmuje się też dubbingiem. Między innymi możemy ją usłyszeć w produkcji Netflixa Szybcy i Wściekli w wersji animowanej. Cześć Karolina.
4: Dzień dobry.
3: A może się przywitaj jakimś takim śmiesznym głosem dubbingowym?
4: Dzień dobry. Bardzo jest mi miło, że mogę tutaj dla państwa teraz coś powiedzieć.
3: Cudownie. Żeby zacząć w ogóle rozmowę o aktorstwie, wydaje mi się, że warto zacząć od twoich początków. Czyli takie bardzo sztampowe, banalne pytanie na początek. Jak wyglądała ta twoja droga aż do tego momentu teraz, kiedy grasz w teatrze?
4: To wszystko zaczęło się, myślę, że w podstawówce, kiedy najczęściej recytowałam różne wierszyki na jakichś szkolnych uroczystościach, a później zaczęłam grać w Teatrze Robotniczym w Nowym Sączu. To był taki amatorski teatr dla mieszkańców właśnie Nowego Sącza. Później razem ze znajomymi zaczęliśmy interesować się bardzo Tadeuszem Kantorem i zaczęliśmy się spotykać na takich cotygodniowych warsztatach, ale takich zajęciach teatralnych, trochę na zasadzie wymiany naszych pomysłów, naszych inspiracji. Nawet tworzyliśmy jakieś spektakle. Było to dla nas na pewno wielkie, wielkie przedsięwzięcie w tamtym czasie i bardzo się dużo przez to nauczyłam. Improwizowaliśmy. No i przede wszystkim wymienialiśmy się naszymi inspiracjami, czyli to, co nas interesuje, jakąś muzyką, jakimiś aktorami, autorami dramatów itd., itd. I później dostałam się do szkoły teatralnej w Warszawie. To było w 2015 roku, czyli zaraz po maturze. I tak od szkoły teatralnej sobie jestem w Warszawie i próbuję swoich sił tutaj w warszawskich inicjatywach artystycznych.
3: No właśnie, bo ja głównie chciałabym się podczas tej rozmowy skupić na tym epizodzie w twoim życiu, jaką była szkoła teatralna, co niewątpliwie wywarło na pewno na tobie duży wpływ, ale najpierw muszę cię zapytać, w jakich produkcjach mogliśmy cię oglądać, zanim znaleźliśmy się w takiej rzeczywistości, w jakiej trwamy do tej pory?
4: Więc zanim zamknięto teatry, to miałam okazję występować w Teatrze Syrena. Związałam się z nim jeszcze właśnie w trakcie studiów, ponieważ moja pierwsza produkcja w Teatrze Syrena to był Next to Normal w reżyserii Jacka Mikołajczyka. Z kolei wzięłam udział w spektaklu Kapitan Żbik i Żółty Saturator, również w Teatrze Syrena w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. I w trakcie jeszcze pandemii zrealizowaliśmy również w reżyserii Wojciecha Kościelniaka Pretty Woman w Teatrze Varieté w Krakowie.
3: Jak ci się w ogóle pracowało z takim nazwiskiem jak Wojciech Kościelniak?
4: Wspaniale. To jest jedno z najbardziej wartościowych dla mnie spotkań dotychczas.
3: Mhm. No dobra, no to tak, zaczniemy temat szkoły teatralnej. Na początku takie pytanie, czy ty uważasz osobiście, i chcę, żeby to była szczera odpowiedź, czy uważasz, że żeby zostać aktorką, trzeba skończyć szkołę teatralną?
4: Nie, wydaje mi się, że to nie jest obowiązkowe, na pewno to może być pomocne.
3: I twoim zdaniem dla ciebie było pomocne?
4: Tak, na pewno, dlatego że szkoła teatralna nauczyła mnie przede wszystkim warsztatu. W sensie mam poczucie, że po tych 4 latach kształcenia tam każdy wychodzi z taką, takim zbiorem pomysłów, jakichś wzorem warsztatowych rzeczy, takich rzeczy, których właśnie uczy szkoła teatralna, czyli tego, jak można myśleć o teatrze, jak można myśleć o budowaniu postaci. Wiadomo, że później i tak każdy z nas robi to tak, jak uważa za najlepsze, czyli każdy ze szkoły teatralnej wybiera to, co dla niego jest najlepsze, natomiast na pewno spotkanie z takimi osobistościami, jakie uczą właśnie w szkole teatralnej i jakby zmierzenie się z ich energią, z ich doświadczeniem, z ich radami, to po prostu jest wielka, wielka nauka i przede wszystkim, gdzie możemy nauczyć nauczyć się warsztatu, jak nie właśnie od osób, które od, nie wiem, 10, 20, 30 lat są na scenie i mogą podzielić się takimi praktycznymi radami, które my musielibyśmy zdobywać właśnie przez 10, 20, 30 lat. Więc z pewnością dla mnie szkoła teatralna była absolutną trampoliną do tego, żeby się później gdzieś odnaleźć na próbach po prostu.
3: Szkoła teatralna też w moim odczuciu, z tego co wiem i się orientuję, ma trochę taką łatkę, trochę takiego wojska, no bo jednak dużo rzeczy poświęcasz idąc do szkoły teatralnej, to znaczy bywasz tam od rana do wieczora właściwie, często też jesteś zajęta w weekendy. Czy dla ciebie to było duże poświęcenie i czy myślisz, że nie wiem, wyniosłaś z tego najwięcej jak się dało?
4: Czy wyniosłam z tego najwięcej, jak się dało? Myślę, że nie. Myślę, że zawsze da się wynieść więcej i da się zawsze zaangażować bardziej, da się zawsze czerpać z czegoś bardziej. Natomiast czy uważam to za poświęcenie? Nie. Uważam to za pewien etap, który był jednym z najbardziej kolorowych, ciekawych, wymagających. Bardzo ten czas nauczył mnie siebie. To znaczy miałam okazję poznać siebie w różnych sytuacjach i to jest niekiedy trudne i tak dalej, ale to jest wszystko bardzo potrzebne. Niemniej jednak myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że szkoła rzeczywiście jest, przynajmniej wtedy jak ja chodziłam do szkoły, to była wymagająca o tyle, że rzeczywiście czasowo, zajmowało sporo czasu. Angażowała nas rzeczywiście no od rana do wieczora raczej, ale nie, to było myślę, że piękne zahartowanie. I też poznałam bardzo dużo wspaniałych, kolorowych ludzi, więc to było też kosztem czegoś. Natomiast kiedy ktoś pyta mnie, czy szkoła teatralna jest poświęceniem, to jednak warto o tym powiedzieć, że trzeba się przygotować na to, że może pewne rzeczy się przewartościują. To znaczy spotkania ze znajomymi, powiedzmy z tego poprzedniego okresu, zanim się dostało do szkoły teatralnej, są dużo trudniejsze i było kilka takich sytuacji, gdzie ktoś na przykład, nie wiem, urządzał coś, jakieś urodziny, wyjazdy i tak dalej. Ja nie mogłam tego zrobić i wtedy się na to złościłam, że nie mogę. Dlaczego jakby nie mogę poświęcić też czasu na swoich znajomych z tego okresu przed dostaniem się do szkoły? Natomiast myślę, że jakby to jest kwestia powiedzenia sobie, że to jest ten czas na rozwój i dlatego warto.
3: Powiedziałaś o tym, że to jest dla ciebie to był taki czas, kiedy mogłaś się poznać i mi się w ogóle wydaje, że jakby aktorstwo jako zawód, tak całościowo, to jest absolutnie coś związane z poznaniem siebie, z psychologią, z swoim umysłem, nie tylko jakby z taką świadomością ciała, ale też umysłu.
4: Tak.
3: I chciałam cię zapytać o to z twojej perspektywy, czy mogłabyś, nie wiem, może masz takie wspomnienie, w którym momencie przekroczyłaś siebie, jakby wyszłaś z jakiejś swojej takiej sfery komfortu, albo, nie wiem, bałaś się może w jakimś momencie?
4: Przede wszystkim każdy egzamin, pomimo tego, że przygotowujemy go skrupulatnie pod opieką profesora na zajęciach, każdy egzamin jest pewnego rodzaju przekroczeniem. To znaczy, trzeba w pewnym momencie wszystkie rady profesora zebrać, ale też znaleźć trochę właśnie siebie w tych tekstach mówionych, czy w tych piosenkach, które wykonujemy. Dlatego, że to było za każdym razem uczenie się, jak pokonać stres, jak pokonać strach, wiadomo, cała atmosfera w szkole jest raczej wspierająca, to znaczy wszyscy na egzaminach słuchają nas bardzo, bardzo nam pomagają, widać, że są zaangażowani w nasze, jakby w nasze występy. Występy oczywiście, traktuję to w wielkim cudzysłowie. Natomiast na pewno każdy egzamin był przekroczeniem, chociaż takie moje jedno z większych, myślę, że z większych stresów, ale też z takich większych właśnie moich strachów, przekroczenia swojej jakiejś takiej strefy komfortu. To były zajęcia na trzecim roku, kiedy graliśmy, kiedy przygotowywaliśmy fragmenty spektaklu Szefera Amadeusz Mozart pod kierunkiem Bartosza Porczyka. I ja wtedy miałam okazję właśnie grać Mozarta, ponieważ nasz profesor miał pomysł na to, żeby wszystko przeinaczyć. To znaczy świat mężczyzn zamienić na świat kobiet zamienić na świat mężczyzn, więc przypadła mi właśnie wówczas rola Mozarta, a właściwie pani Mozart. I pamiętam, że właśnie Bartosz Porczyk próbował jakby wyzwolić we mnie jakąś taką niegrzeczność, jakąś taką brutalność, taką nieoczywistość, jakąś niebanalność. I dla mnie to był duży krok. W sensie dużo to, kiedy on mówił, ale dobra, to skorzystaj z tego, co teraz masz, z tego, co teraz partner ci dał. Jakby w ogóle nie myśl, co miałaś powiedzieć. Po prostu to powiedz. I nagle trochę się traci grunt, bo nie wiadomo, z czego korzystać, bo trzeba być bardzo czujnym, bardzo skoncentrowanym na to, co się wydarzy na scenie wówczas. A on jeszcze jakby prowokował mnie do tego, co było super, żeby jakby nieoczywiście myśleć o tym tekście, żeby gdzieś tam się pojawiły jakieś takie nagłe jakieś zachowania, nagłe moje, to znaczy pani Mozart, jakieś lęki, jakieś żarty. Ona była strasznie nieoczywistą postacią i wtedy pamiętam, że rzeczywiście to była jedna z takich ciekawszych prac pod względem budowania roli, czyli nie iść sztampowo, tylko gdzieś tam kombinować w bardzo różnoraki sposób i to było na pewno przejściem przede wszystkim mojego grzecznego powiedzenia tekstu i tak dalej, tylko gdzieś tam wyjścia właśnie i bycia trochę poza tym, jaka jestem prywatnie.
3: Trochę wyprzedziłaś moje pytanie, które miało być później, a mianowicie jak ty teraz budujesz rolę? Jak zaczynasz w ogóle ten proces? Czy najpierw sugerujesz uwagami reżysera, czy wręcz przeciwnie, najpierw dajesz jakieś swoje propozycje?
4: Nie, myślę, że najpierw sugeruję się tym, co mówi reżyser i zwykle tak jest, że na próbach czytanych albo na takich pierwszych próbach gdzieś tam dialogowych, gdzie zaczynamy mówić o tych postaciach, to zwykle reżyser wie więcej o tej postaci niż ja. Dlatego, że bardzo często on już poznał ten materiał wcześniej, zanim ja dostałam scenariusz. Więc na początku to jest tak, że raczej reżyser proponuje, jak gdzieś tam on widzi to. Natomiast to jest zawsze w dialogu. W sensie to zawsze jest na zasadzie wspólnego gdzieś tam myślenia, wspólnej burzy mózgów na temat tej postaci, a nie, że on mi powie, że ona jest taka i mimo tego, że ja się z tym nie zgodzę, to ja muszę to zrealizować. Nie. To jest właśnie zawsze wspólne myślenie. No i na przykład tak jak Wojciech Kościelniak, przynajmniej tak jak ja miałam okazję z nim współpracować, to on wspaniale naprowadza na jakieś różne pomysły, dlatego że to jednak on widzi nas z zewnątrz i gdzieś tam jest w stanie odczytać nasze intencje, albo to na przykład, co my myśleliśmy, że zagraliśmy, ale to nie przeszło przez scenę, w sensie gdzieś tam nie zrobiliśmy tego na tyle dokładnie albo na tyle wiarygodnie, że gdzieś tam to się zatarło dla widza, więc on jest tym pierwszym widzem, który powie, nie zadziałało, twój pomysł jest jednak, nie przechodzi przez scenę. I mimo tego, że ja mogę sobie wymyślić nie wiadomo jakie rzeczy, to po prostu nie przechodzi i tyle. Więc jakby wtedy muszę się dogadać z nim jakoś, co zrobić, żeby albo mój pomysł przeszedł na tę postać, albo coś zmienić, żeby to było jakby lepsze.
3: Żeby to była współpraca po prostu.
4: Dokładnie
3: też.
4: Tak. I wydaje mi się, że w tym momencie rzeczywiście bardzo jestem czujna na uwagi reżysera, bardzo jestem też czujna na to, żeby to właśnie było w zgodzie jakby z moim gdzieś tam myśleniem. I jakoś póki co w tym moim skromnym doświadczeniu jest okej, jakby gdzieś tam się chyba dogaduję. Że nie miałam takiej sytuacji, w której musiałam na przykład zacisnąć zęby i powiedzieć dobra, okej, zagram to, bo ty tego chcesz. Nie, ani też nie było na odwrót, że musiałam kłócić się o swoją rację a propos pomysłu na tę postać, więc na szczęście póki co miałam właśnie takie doświadczenia, że to była współpraca i raczej dopowiadanie sobie różnych pomysłów, skręcanie w jakąś stronę, niż walka o jakieś pomysły na tę postać. Czasem zamiast gadać o danej postaci, o swoich pomysłach, czasem jest dobrze to zrobić i po prostu pokazać, bo czasem nie umiemy opisać tego, co chcemy zrobić, a jak to zrobimy, to okazuje się to dobre lub złe.
3: Czy nie jest też tak w życiu, że lepiej mniej gadać, a po prostu działać, prawda? Wracając do murów Akademii, bo myślę, że egzaminy wstępne mają trochę taką, wręcz legendę. W ogóle krążą wśród ludzi, którzy mieli z tym styczność, nie mieli z tym styczności. Już znamy te historie chociażby z łódzkiej szkoły, czy krakowskiej, gdzie ktoś miał zagrać mleko, usiadł i powiedział, że zagrał tak, zsiadłem
4: albo,
3: mleko.
4: Albo jajko, tak.
3: Tak. Tak. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Tak, wiem, że to jest bardzo długi też proces, ale tak pokrótce jakby się powiedziała, czy to dla ciebie było trudne doświadczenie? No i w ogóle, jak to wspominasz?
4: Wspominam to bardzo dobrze. Akurat wiem, że egzaminy do szkoły teatralnej mogą być traumatyczne, dlatego że dla niektórych osób, które miały okazję spotkać się z jakimiś takimi nietypowymi zadaniami, niekiedy takimi niekomfortowymi, wiem, bo słyszałam takie różne historie, to rozumiem, że to może być kiepski jakby okres, ten czas egzaminów. Natomiast ja wspominam go bardzo dobrze. Przede wszystkim dlatego, że to jest gdzieś tam takie wyjęcie trochę z życia. To są 2 miesiące jeżdżenia po różnych miastach. Natomiast jest to czas na pewno stresujący. To znaczy, jestem zdania, że trzeba poznać siebie w trakcie egzaminów, trzeba poznać też siebie w trakcie w ogóle jakichkolwiek działań takich artystycznych przed widownią, bo to jest stresujące. Musimy wiedzieć, że, i to jest oczywiście kwestia doświadczenia, że w trakcie, kiedy się stresujemy, to nasze ciało reaguje tak albo tak, że nie wiem, brakuje nam oddechu, albo brakuje nam śliny, albo pocą nam się ręce, albo drżą nam nogi. W sensie to są takie rzeczy, które nagle na egzaminach w szkole są zaskakujące, że nagle, nie wiem, ja nie wiem, co mam powiedzieć, albo zapominam tekstu, bo to mnie stresuje i takie różne sytuacje. Ale jeśli chodzi o ten czas też egzaminów, on jest bardzo ciekawy, dlatego że możemy poznać siebie, też swoją wyobraźnię w kontekście zadań aktorskich, bo na każdym egzaminie jest też, oprócz tego, że mówi się tekst w swojej interpretacji, śpiewa się piosenkę w swojej interpretacji, to są też zadania aktorskie na danych tekstach i piosenkach. No i wówczas możemy się gdzieś tam zmierzyć z tym, jak powiedzieć dany tekst w innej zupełnie sytuacji, czyli kompletnie przeinaczyć interpretację tego tekstu, który przynieśliśmy na egzaminy. I to jest na przykład dla mnie super zabawa. No to jest trochę to, tak jak, nie wiem, jak wymyślanie sobie różnych historii, jak jest się małym i po prostu graniu tych sytuacji, że moja koleżanka teraz będzie, nie wiem, jakimś, nie wiem, księciem, a ja będę księżniczką i my musimy, bo jesteśmy rozdzieleni, musimy się jakoś odnaleźć. No więc to jest dla mnie strasznie zabawne i naprawdę to była super zabawa. I też myślę, że każdy na egzaminach jest taki pełen nadziei, zestresowany, ale pełen nadziei, bo to jest gdzieś tam taki próg, jeżeli się go przejdzie, w sensie dostanie się do szkoły, no to rzeczywiście spełnia się marzenia. I każdy jest podekscytowany, każdy jest naprawdę pełen właśnie takich jakichś nadziei, takich pełen nadziei. Każdy jest podekscytowany, pełen nadziei, pełen takiego wigoru, jakiejś energii pozytywnej, która się, wiadomo, w nas wszystkich, nam się wszystkim udziela. I to jest super w egzaminach.
5: To na pewno i to też mega wpływa, jakby w ogóle to, że się jest tam razem z tymi wszystkimi ludźmi. Wydaje mi się, że to na pewno taką buduje atmosferę trochę społeczności, no nie? Że jedziemy na jednym wózku.
4: Tak,
5: trochę.
4: Dokładnie. Razem się wspieramy, razem sobie pomagamy, w sensie mówimy na przykład, że nie wiem, ja dostałem takie zadanie, ty dostałeś takie zadanie, nie wiem, ktoś był miły, ktoś był niemiły, nie wiem, brakuje mi na przykład leginsów na fragment taneczny, na egzamin taneczny.
5: Albo dziura ci się zrobiła w leginsach.
4: To ktoś mi pomoże, ktoś mi pożyczy, albo na przykład, nie wiem, czeka mnie egzamin teoretyczny, ja miałam taką sytuację, czekał mnie egzamin teoretyczny następnego dnia i student powiedział, a weź poczytaj sobie o tym i o tym. I rzeczywiście dostałam to pytanie. Dostałam pytanie na temat tego, co jakby na ten temat, który polecił mi gdzieś tam pogłębić jeden ze studentów, więc to jest absolutnie taka atmosfera wspierania się, jakiejś takiej radości i bardzo, bardzo to jest fajne, przynajmniej dla mnie. Fajne wspomnienie.
5: A dlaczego myślisz, że dostałaś się do szkoły teatralnej? Jak myślisz z perspektywy czasu, co przeważyło? Jaka twoja cecha, nie wiem, charakteru albo może jakaś kwestia zdolności, umiejętności?
4: Co mogło przeważyć? Nie wiem, wydaje mi się, że to powinno być pytanie do komisji, która mnie przyjęła. Nie wiem.
5: Ale jak o tym myślisz, to myślisz, że... Jak o tym myślisz, to myślisz. Jak sobie to wspominasz, to myślisz, że bardziej byłaś mocna w tamtym momencie w tekście czy w piosence?
4: Myślę, że z racji tego, że dostałam się na kierunek muzyczny, czyli aktorstwo teatru muzycznego, na pewno plusem było to, że ukończyłam wówczas szkołę muzyczną, czyli miałam podstawy stricte muzyczne, takiej wiedzy ogólnomuzycznej, a też miałam doświadczenie rzeczywiście w śpiewaniu, dlatego że uczęszczałam na zajęcia wokalne, występowałam na różnych jakichś koncertach, brałam udział w jakichś festiwalach, więc też miałam okazję się zmierzyć z tym i gdzieś tam poszerzyć swój repertuar i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście, no to ja lepiej na pewno, w sensie lepiej czułam się mocniejsza, czułam się bardziej pewniejsza czułam się w piosence na pewno niż w tekstach. Mhm. Ale czy to przeważyło? Nie wiem. Bo jest mnóstwo przecież bardzo dobrze śpiewających osób i to jakby...
5: Oczywiście. Na pewno też jakaś charyzma, energia, która od ciebie biła, kwestia charakteru, to na pewno też miało wpływ. A powiedz mi, czego ty nie lubisz w tym zawodzie?
4: Teraz?
5: Nie, właśnie nie. Właśnie nie sugeruj się tym okresem teraz, bo teraz to wszystkim jest trudno i w ogóle myślę, że jak ktoś tego słucha i chce iść do szkoły teatralnej, to gdy mówisz o tym, że super atmosfera i sobie pomagaliście, a te osoby będą zdawać do tych szkół online,
4: tak,
5: to jest wręcz po prostu smutne, więc postaraj się jakby odciąć to, że teraz nie możesz wykonywać tego zawodu wcześniej, w sensie jak sobie o tym myślałaś wcześniej, jak mogłaś grać, jak chodziłaś na próby.
4: Jakby w tym zawodzie ja uwielbiam wszystko to, co się łączy z zawodem, z pracą samą w sobie. A czego nie lubię, to jest niestety, co może być czasem frustrujące. To znaczy, że jest nas bardzo dużo, bardzo zdolnych. Jest nas tak. I myślę, że przez to, że jest bardzo duża konkurencja, to trzeba się przyzwyczaić do tego, że nie zawsze się nam uda, że możemy do jakiegoś projektu nie zostać zaangażowani, że możemy jakiś casting przegrać. Że po prostu, że nie zawsze się nadajemy, mimo tego, że bardzo byśmy chcieli. Za każdym razem, jak idę na casting jakiś, to bardzo chcę. Bardzo chcę się znaleźć w tym projekcie. I się nie udaje. No i wtedy wiadomo, że jest przykro. I to jest na pewno coś, czego nie lubię, bo... Ojejku, muszę teraz przyznać to sama przed sobą, mimo tego, że to jest bardzo bardzo źle o mnie świadczy, ale myślę, że to ludzkie, że czasem jak wiem, że ktoś inny się dostał, to pojawia się taka chora niestety, ale bardzo niedobra, ale zazdrość.
5: To jest absolutnie ludzkie.
4: Dlaczego jej się udało, a mi nie? Dlaczego jemu się udało, a mi nie? Jakby co jest ze mną nie tak, co zrobiłam źle, że nie udało mi się. I zwykle wtedy się pojawia i nie udało mi się. Wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy,
5: i
4: wtedy.
5: Jest
4: i to
5: spirala.
4: Jest naprawdę, tak, i to jest wtedy takie dość mocno ciągnące w dół. I trzeba znaleźć w sobie siłę, żeby powiedzieć, okej, nie udało mi się dzisiaj, okej, pójdę na casting za, nie wiem, 2 miesiące, bo przecież tych castingów znowu nie jest nie wiadomo jak dużo. I może wtedy mi się uda, muszę zrobić wszystko, żeby mi się udało. To jest trochę, tak psychicznie to jest trochę trudne, szczególnie dla młodych chyba, tak mi się wydaje, że dla młodych, którzy nie mają tych propozycji, nie wiadomo jak dużo. W sensie, my dopiero zaczynamy, więc te castingi, my jesteśmy zawsze no-name'ami. Zawsze idziemy na zasadzie, proszę nam coś o sobie powiedzieć, no i mówisz o tej szkole teatralnej, jak 100 innych osób przed tobą. I gdzieś tam to nie jest tak na zasadzie, że już z kimś pracowałaś, więc już ktoś cię zna, kojarzy, zaprosi. To już nie jest tak. Znaczy za każdym razem jednak trzeba się starać na nowo. I to jest okej, tylko po prostu kiedy to się nie udaje, to myślę, że to może nas tak trochę dołować.
5: Troszkę już zaczęłaś odpowiadać na moje kolejne pytanie. To znaczy, czy uważasz, że ten zawód jest okrutny, a przy tym jest takim trochę sitem, które bardzo łatwo odcedza ludzi, którzy się w tym utrzymają i ludzi, którzy się w tym nie utrzymają. No bo pomyśl sobie, że ktoś taką porażkę kończy szkołę teatralną, tak? Myśli, że skończył studia, ma super wykształcenie, jest przygotowany, idzie na casting, jeden, nie udaje się, drugi, nie udaje się, trzeci, nie udaje się. Więc z mojej perspektywy ja uważam, że ten zawód bardzo łatwo robi selekcję, no ale ja nie mogę się wypowiadać, bo nie jestem aktorką. Więc jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie.
4: Jest tak, że ten zawód nie polega tylko na graniu w teatrze. I to jest, myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy. To znaczy, może być tak, że rzeczywiście przesiewa nas jeden, drugi, trzeci casting, na przykład do spektaklu teatralnego, i nagle okazuje się, że dostajemy propozycję zagrania, nie wiem, w serialu, w filmie. Albo okazuje się, że super się odnajdujemy w dubbingu i mamy mnóstwo propozycji dubbingowych. Albo, tak jak niektóre osoby z mojego roku, znajdują swój pomysł na siebie jako artystyczny twór i na przykład piszą swoje piosenki. Super. W sensie, myślę, że szkoła teatralna daje podstawy, natomiast ona nie powie ci: zostaniesz aktorem teatralnym. Nie, później tak naprawdę trzeba gdzieś tam znaleźć swój pomysł na siebie, swoją niszę. I myślę, że dla każdego jest miejsce, chociaż czasem sama w to nie wierzę, ale rzeczywiście jest coś takiego, że to, że nie udaje nam się na pierwszym, drugim, trzecim castingu do serialu, nie znaczy, że nie uda nam się, nie wiem, właśnie napisać swojej piosenki, wydać jej i gdzieś tam na przykład odnaleźć się na rynku muzycznym. Dlaczego nie? Jeżeli ktoś nie uda nam się w spektaklu teatralnym, dostać się do spektaklu teatralnego, to kto wie, czy nie będziemy pracować jako, nie wiem, instruktorzy. W sensie to jest bardzo
6: subiektywne, indywidualne.
4: Bardzo subiektywne, dokładnie. W sensie można się odnaleźć na różnoraki sposób po szkole. Ale sama czasem w to nie wierzę. Więc to jest takie...
6: Dobrze, bo teraz tak bardzo depresyjnie brzmimy w ogóle w tym wszystkim. W takim razie zapytam cię o coś przyjemniejszego. Twoje aktorskie marzenie.
4: Zagrać w filmie.
6: U kogo?
4: Bardzo. Myślę, że najbardziej chciałabym... u pana Wojtka Smarzowskiego.
6: Kto by nie chciał? Nawet ja bym mogła grać siekierkę nawet. No,
4: tak, znaczy... tak, bardzo bym chciała. Oczywiście, że to by było super doświadczenie. Ale myślę, że w ogóle doświadczenie na planie. W sensie, z tego co wiem, nie wiem tego, bo jeszcze tego nie sprawdziłam, ale wszyscy mówią o tym, że granie przed kamerą jest zupełnie inne. Znaczy zupełnie. Jest inne niż granie w teatrze. Więc wydaje mi się, że to by było dla mnie super doświadczenie, super przygoda zmierzyć się z czymś takim. Tak, więc zagrać w filmie. Ale też nie ukrywam, że pragnę dubbingować. To jest też takie moje jedno z większych marzeń, jeśli chodzi o ten zawód. No to jest niesamowita przygoda z dubbingiem, więc jeżeli tylko miałabym powiedzieć, jakie są moje dwa marzenia, no to zagrać w filmie i dubbingować.
6: Życzę ci tego z całego serca. I jeszcze cię chciałam zapytać, już tak kończąc trochę, kto jest twoim największym autorytetem? Tylko teraz jakby chciałabym, żebyśmy się zamknęły w tym środowisku teatralnym. Może to być aktorka, aktor, reżyser. Ktoś, kim się inspirujesz, kogo rolę podziwiasz, kogo pracę podziwiasz?
4: Myślę, że jedną z takich najbardziej inspirujących i ciekawych osobowości jest pani Agata Dudogracz. Miałam okazję widzieć kilka jej spektakli muzycznych. Miałam okazję z nią uczestniczyć w warsztatach, które szkoła teatralna zorganizowała. I to było dla mnie jedno z takich ważniejszych spotkań i bardzo, bardzo inspirujących.
6: I na koniec, ku takiemu trochę pokrzepieniu serc, no bo jednak powiedziałaś bardzo dużo prawdy związanej z tym zawodem i jestem ci za to ogromnie wdzięczna. Co byś powiedziała ludziom, którzy chcą w przyszłym roku akademickim startować do szkół teatralnych w całej Polsce?
4: Próbujcie! Próbujcie! Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, jak się to potoczy. Więc trzeba próbować. Jeśli tylko ktoś czuje w sobie takie zacięcie, taki mus, to koniecznie.
6: Moim gościem była Karolina Gwóźdź. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do naszego studia, do Meloradia i szczerze otworzyłaś się, porozmawiałaś o tym, co przeżyłaś, jakie jest twoje doświadczenie. Życzę ci wszystkiego dobrego i samych sukcesów. Mam nadzieję, że zobaczymy cię u Wojtka Smarzowskiego.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Świąteczek Kielce, budzimy się z uśmiechem, bo weekend już dosłownie za rogiem. Pamiętajcie o nowych zasadach przed PKP, Plac Niepodległości, to teraz jeden kierunek w stronę północną, wjazd pod sam budynek macie wyłącznie od strony Poczty Polskiej. Uważajcie na znaki, bo miejsc postojowych jest tam mniej.
1: No łatwo nie było, ale nareszcie jest. Mamy w końcu piątek, korzystajcie od samego rana. W Meloradiu podkręcamy tempo i razem z wami czekamy na weekend. Waldek Darłak, siema, hej, to już w pół do siódmej.

Marshmello i Ellie Goulding. Save my love. Melo Radio za 20 minut, 7. Podkręcamy tempo, za chwilę poranny vibe check. Mam dla was kubek Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To numer do nas, do studia. Powiedzcie, co tam u was z samego rana i co się szykuje w weekend. Można się chwalić. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Czeka kubek.

0: John Summit, Chainsmokers, All the Time. A to jest Gosia. Cześć, Gosia, hej. Cześć, siema, siema, Gosia. Ty gdzieś w biegu chyba.
1: No, jadę do pracy właśnie. Trzeba było wcześniej wstać, więc pędzę.
0: Słuchaj, pędź, zdąż. Wszystko o czasie, żeby dzisiaj było, ale teraz nie o pracy, tylko powiedz, co tam w weekend się szykuje u ciebie, co?
1: Na pewno jakieś zakupy, spotkanie ze znajomymi. Taki luzik.
0: Taki tam, fajny weekend, luzik. No i o to chodzi w weekend, żeby był luzik. Gosia, na to też trzeba znaleźć czas, a piątek, sobota, niedziela to jest idealny moment. A to jest idealny moment na...
2: Trzy szoty w Melo. W Melo, w Melo.
0: Gosia, basen czy plaża?
1: Plaża.
0: Mango czy ananas?
1: Ananas.
0: A koszykówka czy siatkówka?
1: Ta.
0: Jeszcze raz?
1: Siatkówka,
0: bo usłyszałem tylko K. Słuchaj, teraz też coś na K. Kubek Meloradia mam dla ciebie, pakujemy, wysyłamy taki merch, zgarniacz mega piątku i jeszcze fajniejszego weekendu, Gosia, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradio od samego rana w piątek. Za 13 minut siódma. David Guetta i Ray.

0: Felix Jen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Fajnie buja ten numer, bo fajny piątek nam się rozkręca. Newsy będą już za chwilę.
1: A w nich poczęstuję was truskawkami.
0: No i też fajnie się zapowiada. Za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Don't Want Your Love to Illinium w Melo. Do kompletu jeszcze by się przydała fajna prognoza pogody. Za chwilę sprawdzimy, jaki będzie piątek.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
14: Doskonale. Kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Po reklamie.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, ale powiem wam, że jak szłam dzisiaj do pracy, to się zastanawiałam właściwie, jaką mamy porę roku, bo pogoda, mam wrażenie, że ewidentnie zrobiła nam w nocy mały reset systemu. Dopiero co było epickie, po prostu kilkanaście stopni o poranku, a dzisiaj no niby 8, ale jakoś tak chłodno, albo ja już po prostu tęsknię za tym ciepełkiem.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Adwokat od trumien na kółkach zatrzymany przez policję. 46-letni Paweł K. nie stawił się do zakładu karnego, gdzie miał odsiedzieć 18 miesięcy za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ukrywał się na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim, mówi komisarz Adam Dębiński z policji.
3: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
2: Za poszukiwanym na początku maja sąd wystawił list gończy. Polska i Włochy mają podpisać nowy traktat o współpracy dwustronnej. Działania zapowiedzieli Donald Tusk i Giorgia Meloni. Coraz więcej polskich truskawek pojawia się na rynku. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram owoców kosztuje od 30 do 35 zł.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Ej, no, to ja wam jeszcze do tych truskawek dołożę energetyczną muzę, tak żebyście poczuli się jak na All Inclusive od samego rana w piątek. Podkręcamy tempo, Waldek Derbak. Cześć, hej, jest siódma.

Stars. Czujcie się jak gwiazdy dzisiaj, tak czujcie się u nas w Melo. Podkręcamy tempo, 12 minut po siódmej. Niby znów taka siódma rano w tym tygodniu kolejna, ale dzisiaj jest jakoś inaczej, nie? Piątek działa. Wy też podziałajcie dzisiaj odpowiednio mocno od samego rana. Żeby było łatwiej, to my podkręcamy tempo i takie numery mamy dla was. Niech was zniesie w ten piątek. Kygo i Khalid już teraz i Save My Love w Melo.

Dream, Psy Kubańczyk. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Już niedługo, w samym środku lata, wydarzenie, którego nie możecie przegapić. Najlepsza impreza nad polskim morzem w te wakacje. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie weekend pełen gwiazd muzyki elektronicznej i 3 dni pełne intensywnego Melo. Swoje sety zagrają wam m.in. Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate i James Hype. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Zainteresowani? Będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia już dziś w Melo. A my podkręcamy tempo. Elok już teraz. Dive into the ocean w Melo Radio. 19 minut po 7.

0: Oscar Matka i Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w piątek. Dzisiaj wszyscy wcześniej zaczniemy weekend, ale zanim to jeszcze w tej godzinie, jeszcze przed ósmą będę miał dla was mega premierę wielkiego artysty, który tym razem zaprosił też pewną wschodzącą gwiazdę do współpracy. Już za chwilę więcej szczegółów, bądźcie w Melo razem z nami. 28 minut po siódmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Alicja Myśliwiec, to jest weekend. Słyszymy się w każdą sobotę i niedzielę od 10 do 15.
1: Autopromocja. Reklama. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Mamo, one latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Jest. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Bella Ciao, El Profesor. Podkręcamy tempo w Melo Radio już za 18 minut 8.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Calvin Harris to artysta, który sprezentował nam już wiele gorących hitów. Zapraszał do współpracy bardzo różne głosy. Zawsze wychodziły z tego mega numery. No i tak zapowiada się też teraz długo wyczekiwana nowość z wokalem irlandzkiej gwiazdy jazzy. Calvin pochwalił się pracą nad tym utworem już kilka tygodni temu na swoich socialach i nareszcie efekt tej pracy jest do posłuchania. Numer, który powoduje, że wiosna szybko zamienia się w lato. Premiera w Melo Radio. Calvin Harris i jazzy. Satisfy. Yeah.

0: Jason Derulo, od razu robi się gorąco jak Acapulco w Melo Radio. Już po godzinie 8 na pewno gorąco zrobi się tym, którzy powalczą o tytuł gotowego na wszystko, albo gotowej. W tej zabawie do zgarnięcia Super Melo Merch będę miał dla was, więc już teraz się szykujcie, bo to już niedługo będzie okazja zgarnąć taki merch od Melo. Skiety i Melotorba. No dobra, niedawno było o truskawkach, to o czym teraz szykujesz?
1: A teraz będzie o rzepaku.
0: I to już za chwilę w newsach więcej. Dajesz do myślenia. No dobra. To za chwilę też o pogodzie będzie.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Spirits i Can't Deny It w Melo Radio. I tak wam zagramy, gdy wszyscy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8 w Melo.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już jutro po 20:00 tylko w Melo Radio. Top 69 Meloradia. Odliczamy najlepsze numery 2025 roku.
1: Co roku powstaje ponad 50 milionów piosenek, a my wybierzemy 69 najlepszych.

0: Ja razem w Sylwestra od 15. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynności jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
17: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: O reklamie. Autopromocja.
18: Co obejrzymy? Może Kevin Sam w domu? Ile można? Wymyśl coś innego.
0: No dobra, to w tym roku Pychu Sam w radiu. W wigilijne popołudnie będziemy razem podkręcać tempo. No mam nadzieję, że dodatkowy talerzyk jest przygotowany, no bo z chęcią wbiję na wasze kolacje. Melo Mikołaj obiecał, że przyniesie dla was dużo prezentów. W radiu będę sam, ale mam nadzieję, że w wigilię będziemy razem. Pychu, zapraszam od 14.00.

0: się wzmożony ruch na ulicach Kielc. O tej porze trzymamy nerwy na wozy i robimy sprytny omijacz korków. Pamiętajcie skrzyżowanie Jesionowej i Zagnańskiej. To teraz niezły test na spostrzegawczość. Pasy ruchu zmieniły swój przebieg. Zniknęło wschodnie przejście dla pieszych, a z lewo skrętu nie pojedziecie prosto. Prawie 8 rano i walczymy dalej z tą klimatyczną zmianą frontu. Mam nadzieję, że nie na długo. Deszcz powolutku zaczyna odpuszczać, zraszając tak ulicę już, powiedziałabym, tylko symbolicznie, ale gruba warstwa chmur, no jakoś nie myśli ewakuować się znad Kielc. Teraz na termometrach mamy już 10 stopni. No mały szok termiczny po tych środowych 25 stopniach jest brutalny.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dziś o 10:00 poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wyznaczy go prezydent Karol Nawrocki. To po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Nawet o połowę mniejsze plony rzepaku niż w ubiegłym roku. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
3: Rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu.
2: W tym roku sukcesem będzie zarobienie chociaż na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec o tym, że Polak został wybrany na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Narciarstwa i Snowboardu. Chodzi o działacza Polskiego Związku Narciarskiego Wojciecha Gumnego. Decyzję podjęto podczas spotkania przedstawicieli europejskich federacji w Słowenii.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To już 8 na zegarach i pewnie jesteście w natłoku tak zwanych obowiązków. Będziecie mieli okazję za chwilę udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Bo na piątek przecież na pewno. Waldek Derwak. Cześć, hej!

0: tabletkę, a to mój numer SkizoTaxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To my też czekamy na ciebie właśnie teraz. Nie musicie brać taksi, wystarczy, że weźmiecie telefon i zadzwonicie do nas teraz.
1: 321-321-777. 321-321-777.
0: Czekamy już teraz na dwie osoby. Gotowi na wszystko, startujemy z tą zabawą już niedługo. Nie zaczniemy bez was. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Czekają skiety i Melo torba. Czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie już teraz, może to właśnie wy będziecie dzisiaj gwiazdami przy piątku.

0: DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now. Ja wam mówię, będzie gorąco.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć, cześć Milena.
2: Cześć.
0: Cześć. Milena, orientuj się. Milena na wyjazd weekendowy się szykuje. Gdzie ty jedziesz, powiedz?
2: Do Krynicy Morskiej.
0: Będzie, nieźle. No dobrze, jest też Tomek. Cześć, Tomek.
3: Cześć, cześć.
0: Cześć, siema. Tomek to jest niezły zawodnik, bo zakończenie sezonu Ligi Tenisa Stołowego planuje na weekend. Też będzie się działo u ciebie.
3: Oj, coś na pewno.
0: Na pewno. No dobra, pozostawmy lekkie niedomówienie, za to bardzo jasno i konkretnie teraz muszę wam powiedzieć o tym, co przed wami. Za chwilę pojawią się dwa pytania, jeżeli odpowiecie poprawnie dwa razy, to dostaniecie skiety, za jedną prawidłową odpowiedź jest melotorba, a najważniejsza zasada tej zabawy to to, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. I czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Milena?
2: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj. Który ocean jest największy? Ocean Atlantycki czy Ocean Spokojny?
3: Tomek.
0: Tomek.
3: Spokojny.
0: Brawo, Tomek.
4: I jak spokojnie to powiedział.
0: No, spokój w głosie. Dobrze, jeden punkt na twoim koncie, Tomek. Jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, Milena, bądź czujna. Leniwce potrafią wstrzymać oddech dłużej niż delfiny. To prawda czy fałsz?
3: Tomek
0: znowu?
2: Nie słyszałam pytania.
0: Tomek?
3: Prawda.
0: Prawda! To prawda, Tomek. Wytrzymują aż 40 minut, a delfiny 20 minut maksymalnie. Milena, ty się nie przejmuj. Dla ciebie też coś mamy fajnego. Usłyszałaś to, Milena?
2: Tak, tak.
0: To najważniejsze, że to usłyszałaś. Słuchaj, tak. Dzisiaj nieważne pytania. Grunt, żebyś wiedziała o tym, że weekend przed tobą i żebyś usłyszała, że zgarniasz Melo Merch też, bo w tej zabawie każdy zadowolony, zwłaszcza w piątek rano. A dla Tomka, no pełen pakiet po prostu. Dwie poprawne odpowiedzi dla ciebie. Skiety pakujemy, wysyłamy. Bawcie się dobrze i odpowiednio ogarniajcie ten weekend.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: Hey, Bonnie Hollow. Wiem, że niektórzy to dryfowali troszeczkę tak do tego piątku, innym udaje się dopłynąć, jeszcze inni by chcieli podriftować z kolei. Słuchajcie, grunt, żeby razem z Melo, bo my podkręcamy tempo i ten weekend zaczniecie zdecydowanie szybciej niż inni, bo przecież jeszcze przed 10:00. A póki co, w 8:30 w Melo.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brikomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Wish You Were Mine, Philip George. No mamy piątek, a jak mamy piątek, to mamy też szybką kasę. Skoro to piątkowa szybka kasa, to 500, 500 czeka na was.
1: Wow.
0: A my mamy tylko jedno pytanie, ale za to bardzo konkretne. Na co pójdzie ta kasa, Hubert?
2: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: I to jest bardzo dobry plan na weekend.
1: Pewnie.
0: A ty co wymyśliłeś, Krzysiek?
3: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: Prawda, prawda. Maturzyści, weekend przed wami też. Kasa się przyda. Czekamy na was na meloradio.pl. Dajcie znać, na co wydacie szybką kasę. Od Meloradia 500 czeka. When the

0: Modelki włodarskiej. Już niedługo będzie można sobie zanucić, a nawet głośno zaśpiewać. Lato, lato. Lubię cię jak lato. No kto by nie lubił? Czekamy tylko. Lato, wiadomo, wakacje też. Zbliża się 9:00, już za 9 minut. No to wiadomo, że będą newsy za chwilę.
1: No po truskawkach i rzepaku to już musi być impreza. I będzie.
0: Piątek w końcu. No to szykujemy się.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo. Za chwilę też coś o pogodzie będzie.

0: hajs leci do ciebie.
1: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Po reklamie.

Poranny młyn może i odpuszcza, ale pada i to mocno pada w Kielcach. Jeżeli chodzi o wieści z regionu, to obwodnica Wąchocka jest już w pełni przejezdna na całej długości. Jeśli lecicie dzisiaj na weekend w stronę Starachowic czy Radomia, to krajową 42 pomykacie bez żadnych zatorów.

0: Ciężko się przyzwyczaić do takiej szarówki, jak ostatnio nas rozpieszczało tak słońce. No ale niestety, z 25 stopni w ostatnim tygodniu zjechaliśmy do 10. Z nieba pada, chmury wiszą nisko. Ratujemy się największymi kubkami gorącej kawki, jakie tylko możecie znaleźć. Wiatr na szczęście zbytnio nie świruje. Ciśnienie trochę poleciało w dół.
1: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Na początek apel o wsparcie dla strażaków walczących z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy dowożą zmęczonym ciepłe posiłki, mówi jedna z organizatorek pomocy, Barbara Wojciechowska.
3: Gotują zupę, my robimy w warsztatach terapii zajęciowej kanapki. Każdy pomaga jak może.
2: Chcący pomóc mogą zgłaszać się do budynku OSP w Józefowie. Jutro Peter Madziar zostanie nowym premierem Węgier. To podczas inauguracyjnej sesji nowego Zgromadzenia Narodowego. Po niej w centrum Budapesztu będą huczne obchody zmiany reżimu. Na koniec ważna informacja tuż przed weekendem. Znani sportowcy też lubią prawdziwe dobre melo. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis przyznał, że lubi się bawić i imprezować, a także nie jest abstynentem, ale pilnuje równowagi i podobno nie przekracza granic.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: A my właśnie teraz przekraczamy granicę 9:00 i to znaczy, że mamy znów dla was dużo energetycznej muzy i podkręcamy tempo. Nigdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darmak, cześć, hej, siema, dekąc na początek. Hello.

Mad World i Dennis Lloyd. Ja wiem, że świat was cisnął mocno w tym tygodniu, no ale w końcu mamy piątek i teraz to wy będziecie mogli mu oddać. To wszystko oczywiście niedługo, bo zdecydowanie szybciej niż inni zaczniecie weekend z Meloradiem jeszcze przed 10, a na razie to my mamy 11 minut po 9. I słuchajcie, no już za chwilę to zadzwonimy do kogoś, kogo o dziwo dawno słychać nie było. Też będziesz zaskoczony.

0: Ray Dalton i All We Got. No to uwaga, słuchajcie tego, co my mamy tutaj dla was przygotowane. Będzie nieźle, coś czuję. Czy ja jestem złośliwy czasami? Tak szczerze.
1: Często, no.
0: Często, aha. No to właśnie teraz chyba będzie ten moment, tak trochę, co?
1: No tak.
0: Florida. Słuchajcie, mamy dla was super propozycję do zgarnięcia zaproszenia na koncert, który już 23 maja w Warszawie gwiazdą Florida. A żeby wygrać takie zapro, to musicie odpowiednio zareagować, gdy do was zadzwonimy. W tym tygodniu obdzwaniamy ludzi z naszej radiowej ekipy tak, żebyście wiedzieli, co trzeba konkretnie zrobić. No i sprawdzamy, czy wszyscy od nas wiedzą, jak zareagować. I dzisiaj, zobacz, znasz ten numer?
1: Znasz? No widzę, oczywiście, że znam. No. Ciężko nie znać.
0: Kogo mam na celowniku, to ty już wiesz. To na razie może jeszcze nie powiemy, zobaczymy, czy poznają po głosie. Ktoś kogoś jakoś tak tutaj chyba trochę nie ma, nie?
1: Jest cicho, spokojnie.
0: No, czekaj, zobaczymy, czy tak ktoś nie wyłączyła czasem. No, telefonu. Jest sygnał, dobra, nie odzywamy się. Mam nadzieję, że ją obudzę.
2: Halo?
3: I get a good feeling.
2: Yeah.
1: Tak, dawaj radę.
0: Siemanko.
2: Siema, wy się ze mną już mega stęskniliście, widzę.
0: Słychać po głosie, nie? Słychać, słychać. Ja najbardziej. Słychać. Ja najbardziej.
1: Potwierdzam.
2: Czekaj, na pewno.
0: Bo ty na wakacjach jesteś takich krótkich nad morzem, to ja muszę cię zapytać. Jak tam, pada śnieg?
2: Jest super, liczyłam, że będzie 40 stopni i będę mega opalona. No niestety trochę wieje, ale i tak jest super. Bo nie ma masku, tak. Pozdrawiam.
0: Przyznaj się, że myślałaś, że ten telefon to room service i ci śniadanie przyniosli, co?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, kto to dzwoni. Ja sobie, wiesz, jem kanapeczkę, jest super, popijam kawkę, piękne życie, a tu nagle ktoś dzwoni, mówię, co jest grane.
0: I to jeszcze ja wypsułem ci poranek. Wow.
2: Daria, pozdro. Dzięki.
0: Wracaj szybko, widzimy się i słyszymy w poniedziałek. A wy pamiętajcie o tym, że wasza reakcja jest najważniejsza na ten dźwięk, który usłyszycie u nas. Wtedy, jeśli odpowiednio zareagujecie, zgarniecie bilety na koncert Florida.

0: Beautiful Anima w Meloradiu. Takie dźwięki u nas w piątek rano, 25 minut po dziewiątej. No piątek już mocno rozkręcony, wy na pewno też, ale my cały czas podkręcamy tempo, bo przecież weekend przed nami. Written in Nightcrawlers. No skoro piątek, to Friday musi być.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. It's Friday then.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Gipsów Meloradio i z tobą. No właśnie, razem zdecydowanie fajniej, lepiej, przyjemniej, nie? Jak zaskakujące może być. Czy wy to już widzieliście 100 razy, czy dopiero 99? Bo jak tak, to wbijajcie na naszego Instagrama albo na przykład na meloradio.pl i zobaczcie, co wczoraj zrobił w naszym studiu Tomek i jak zaskoczył Ulę. Ale historia co?
1: Jest to cudowna historia, fajnie było dołożyć te 3 grosze do tej historii, do przygotowań, żeby się Ula nie zorientowała.
0: Nazwij to wprost, po prostu musiałeś mocno naściemniać i odwracać uwagę Uli, tak, żeby nie zauważyła tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Oświadczyny na antenie Meloradia, zobaczcie to cały czas na naszym Instagramie i na meloradio.pl też możecie wbijać, śmiało. Za 20 minut 10, mega wzrusz!

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Don't Wanna Go Home. No ja się wcale nie dziwię takiemu nastawieniu. W końcu piątek mamy to Meduza. I mamy! Mamy! Mamy weekend!
1: No mamy. I teraz mamy.
0: Tak, mamy teraz. To, na co czekaliście. Tak. Słuchajcie, mamy, więc korzystajcie. Zdecydowanie możecie sobie powiedzieć:
2: Mission complete!
0: Mamy to. Zaliczone cały tydzień. Tak jak tego chcieliście, to teraz korzystajcie. Ogłaszamy. Weekend otwarty i rozpoczęty.

0: Ależ to był tydzień. Działo się bardzo dużo. Scooter, How Much Is The Fish, gwiazda tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety też będą u nas dzisiaj. Bądźcie blisko, a teraz to już korzystajcie z Adim z weekendu. Dzięki, dzięki.
1: No właśnie, Adi, chodź tu.
0: Za 10:10.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Hans Axe i Golden w Meloradio. I taką muzę odpaliwa Madam Adrian na początek tej nowej godziny, po 10:00. Dobre zamknięcie!

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Gdyby nie ten deszcz, to można powiedzieć, że piątkowy chillout wjechał na pełnej na kieleckich ulicach, no ale może być miejscami gdzie niegdzie ślisko. Pamiętajcie, dzisiejszy mecz Industrii wygeneruje po południu spory ruch na Ściegiennego, Husarskiej i Szczepaniaka. Planujcie powroty z pracy tak, żeby nie utknąć w tłumie fanów. Aura w Kielcach dalej taka nie najciekawsza, niebo szaro-błękitne, ale jednak zdecydowanie stawiałabym bardziej na szare i z tego nieba wciąż kapie. Termometry z wielkim trudem doczołgały się do 11 stopni i dokładnie tyle samo czujemy na własnej skórze. Ja bym powiedziała, że vibe za oknem jest dzisiaj taki kocykowo-serialowy, ale że to środek dnia pracy, to się nie poddajemy.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Szykuje się prawdziwa rewolucja na torach między Małopolską a naszym regionem. Więcej o tym Małgorzata Mura.
2: Trasa o długości 82 km połączy Kraków ze świętokrzyskimi uzdrowiskami. 14 samorządów oficjalnie poparło budowę linii kolejowej przez Proszowice do Buzka-Zdroju. Inwestycja planowana na najbliższą dekadę otworzy nasz region na bezpośrednie połączenie z Małopolską oraz Śląskiem.
1: Dziękuję za relację. Lepsze połączenia ułatwią start studentom, którzy już teraz szlifują formę w najlepszych świętokrzyskich szkołach. Kielecki śniadek okazał się bezkonkurencyjny w stolicy regionu według najnowszego zestawienia portalu Wasza Edukacja, zajmując 53. miejsce w ogólnopolskim rankingu. Z sal lekcyjnych prosto na światowe wybiegi. W najbliższą niedzielę odbędzie się casting do 27. edycji Festiwalu of Fashion pod hasłem FIRE. Poszukiwani są modele i modelki z energią i charyzmą, którzy chcą wystąpić na profesjonalnym wybiegu. Kandydatki muszą mieć co najmniej 173 cm wzrostu, a kandydaci minimum 183.
3: Mamy już prawie 10. Newsy Meloradia Maracin Sikora. Umowa SAFE stanie się faktem. Jej podpisanie zaplanowane jest na dziś w Warszawie. To około 13.30. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na obronność. Rosjanie ogłaszają jednostronne zawieszenie broni od dziś do niedzieli. Ukraińcy odpowiadają ostrzeżeniami, że w najbliższych dniach zdecydowanie nie zalecają zagranicznym delegacjom wypraw do rosyjskiej stolicy, bo na niebie nad Moskwą mogą pojawić się ukraińskie drony. Jesteście kreatywni, możecie zdobyć 10 tysięcy złotych nagrody. Otrzymają ktoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Miasto ogłosiło konkurs, mówi Wojciech Jachim.
4: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
3: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
5: 10 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, no i mamy piątkowy melo. Słuchajcie, zaraz pogadamy o wydrach, bo mają coś ważnego do przekazania. Country's Golden już teraz.

Another Talk to You, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A to na pewno da wam dużo dobrego wajbu. Słuchajcie, czytam właśnie o wydrach, tych cudownych zwierzakach, które oglądamy na TikToku i Instagramie. I podobno kiedy śpią, to trzymają się za łapki, a robią to po to, by nie porwał ich prąd. A do tego, no żeby nic je nie rozdzieliło. I przyznacie, że to jest bardzo romantyczne i przepiękne. No i morał tej historii jest krótki i wszystkim znany. Bądźcie jak wydry, trzymajcie się za ręce.

0: Jasmin, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love. Tak, podkręcamy tempo w nowym Meloradio. I skoro piątek, to serwujemy wam taką muzę, żebyście mieli dużo energii na cały dzień. W tej godzinie będzie coś nowego od pana Harrisa, ale szczegóły za moment.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko

0: zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło Ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie. W Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.

Sanach i Melodia. Tak, podkręcamy tempo. No właśnie, skoro piątek, to podrzucamy wam najnowszy drop najlepszych hitów i w ogóle potężnych sztosów, jakie tylko ta planeta wydała. Słuchajcie, czas na pana Calvina Harrisa, który ostatnio trochę był cicho, ale powraca i to w potężnym stylu. Do współpracy zaprosił dziewczynę, którą już poznaliście, mianowicie Jazzy. To jest laska z Irlandii. No i postanowili razem stworzyć numer, który będzie trochę z pianinem, ale jednak house'owym hymnem. Satisfy. I czy jest tutaj ta satysfakcja? No powiem wam tak. Moim zdaniem jak najbardziej, ale to wy będziecie decydować. Gramy to premierowo w Melo.

0: Sinclair, QTB i Rock This Party, Everybody Dance Now. To jest Meloradio w piątek. No i tak możemy grać. Słuchajcie, newsy Meloradia jeszcze przed 11, dokładnie jedną minutę, żebyśmy byli jak najszybciej, ale będzie też dużo dobrej muzy, czyli obiecujemy wam to, że będziecie czuć się bardzo dobrze naładowani.
1: A już o 11 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. A Sony Fodera, wy dobrze o tym wiecie, ale będzie na Sunrise Festival, a wy tam razem z nami, także szykujcie się po 31 kwietnia w Kołobrzegu na Podczelu. No będzie mocno.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Prix Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Ciągle pada. Czy asfalt błyszczy jak brzuch ryby? No gdzie niegdzie może tak. Kieleckie termometry pokazują 11 stopni. Wiatr odrobinę mocniej szarpie. Na szczęście takim pozytywnym akcentem dnia dzisiejszego jest ciśnienie, które trzyma stały poziom.
5: To są newsy Meloradia Kielce.
6: Ewelina Walczak. Temat bezrobocia zdominował czwartkową obradę, dzieląc radnych na dwa obozy spierające się o przyczyny obecnej sytuacji. Włodarze miasta przekonują, że tendencja wzrostowa dotyczy całej Polski. Z dyskusji o problemach przechodzimy do realnych szans na zmiany w najbliższej okolicy. Ratusz oddaje w ręce mieszkańców rekordowe 11,5 miliona złotych. Tylko do 11 maja można zgłaszać swoje pomysły w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycje w kieleckie osiedla to nie jedyny powód do optymizmu w nadchodzących dniach. Kizo, Fagata oraz Kas Bałagane rozkręcą tegoroczne święto studentów w Kielcach. Oprócz koncertów głównych gwiazd, na Żaków czekają turnieje sportowe, kino pod chmurką oraz silent disco. Jednak studenci zabawę zaczną od dzielenia się cennym darem, mówi Mateusz Fitas, przewodniczący samorządu studentów UJK.
7: W poniedziałek już z samego rana wszyscy możemy oddać ten niezwykle bezcenny dar. O godzinie 17 będzie korowód. Przejdziemy przez centrum miasta.
6: A juwenalia rozpoczną się 11 maja.
8: Zbliża się 11. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
9: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
8: Akcja trwa. Służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Siemanko, 11 na zegarach i Ice Madi. No i podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. Zaraz pogadamy o nowym trendzie, który stworzyli influencerzy.

John Summit i All The Time. Podkręcamy tempo i to bardzo mocno. A teraz dwa słowa o tym, co się dzieje w sieci. Jest nowy, fajny trend, który ma na celu poprawę humoru rano. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Wszyscy narzekamy na poranne wstawanie, dlatego influencerzy wymyślili coś dobrego. W końcu dziękujemy. Case polega na tym, że po przebudzeniu odpalacie galerię, ale dokładnie rok temu. No i tam znajdujecie zdjęcie i wspomnienie, które na pewno da wam dużo pozytywnych wrażeń. I szczerze, proste, ale działa. A jak coś jest proste, ale działa, no to jest mądre.

0: Kygo, Carlity Griffin, Save My Love w Melo Radio. Ochronić miłość i co by nie mówić, ochrona miłości jest bardzo ważna i też piękna metaforycznie. Może jakaś tam matura rozszerzona jeszcze z historii albo polskiego będzie, to się przyda wam moja interpretacja. Oscar Metke i Sweet Nothings jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
3: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Expressie. Autopromocja. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
7: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
8: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
7: Freak Fight w Meloradiu.
8: Dziewczyny górą.

DJ Remo i Sofia Loren, tak, podkręcamy tempo. No i podkręcamy hajs, szybka kasa do zgarnięcia, tu się nic nie zmienia, piątek, piąteczek, piątunio, czyli 500 zł może być wasze. Jedyne co trzeba zrobić to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie na co chcecie to wydać, a później czekacie na telefon. 5 sygnałów, tyle będziemy na was dokładnie czekali, także odbierajcie i miejcie włączony dźwięk w telefonie, jak już się do nas zgłosiliście. Trzymam kciuki, a teraz Jazzy Spritz, Can't Deny It.

0: Ale Farben, Body Talk, mowa ciała potrafi wiele zdradzić. I zdradzić w sumie też potrafi, ale to o tym kiedy indziej pogadamy. Newsy Meloradia jeszcze przed 12, także bądźcie z nami, o tym co ważne będą informować nasi dziennikarze.
1: A już o 12 zagramy
0: Yearbox i Graceland. Mega zdolny facet, multiinstrumentalista, który też prowadzi swoją aktywną kampanię na LinkedInie, także można go tam znaleźć. Czy przyjmie do znajomych? Nie wiem, ale na pewno jest otwarty na współpracę.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
18: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
19: No...
18: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
19: No dobra, a ty co będziesz robić?
18: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
20: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i ceny nig na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.

0: No coś się zmienia w tej pogodzie, jakby mniej deszczu i też tak prognozują prognozy synoptyków, że po godzinie 12 deszcz ma odejść i wrócić do nas wieczorem. Jak będzie? Zobaczymy. No ale co nas czeka w weekend, moi drodzy? No jutro ma nie padać, a w niedzielę to nawet ma pojawić się słońce. A teraz na kieleckich termometrach 13 stopni.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Nowa linia kolejowa między Krakowem a Buzkiem-Zdrojem ma być nowoczesną alternatywą dla zatłoczonych busów. Więcej na ten temat wie Małgorzata Mura.
2: Aż 14 samorządów zjednoczyło siły, by wywalczyć bezpośrednie połączenie kolejowe ze stolicy Małopolski do Buzka-Zdroju. Podpisano już list intencyjny, który otwiera drogę do projektowania i szukania funduszy na budowę ponad 80 km torów.
0: Dziękuję za relację. Nie tylko w Kielcach, ale w całym regionie zbliża się Noc Muzeów. Jędrzejów przygotowuje się na piątą jubileuszową edycję wydarzenia, która odbędzie się 16 maja. W tym roku dołączyło aż 12 różnych instytucji. Nie lada gratka czeka tych, którzy wieczorem odwiedzą Muzeum im. Przypkowskich. Ogród czasu wypełni się elektroniką podczas koncertu Majka i Fa. Z mroku muzealnych ogrodów wychodzimy prosto na kieleckie ulice. Dziś w stolicy regionu ruszyła 23. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Na ulicy Sienkiewicza oraz w Parku Miejskim możecie dziś spotkać bibliotekarzy na kółkach i zgarnąć od nich darmowe książki.
3: Za moment 12 newsy Meloradia Maracin Sikora. Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich zareagowała na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Donald Trump zapewnił jednak, że rozejm trwa. Wybierasz się do lasu? Uważaj, by nie zapruszyć w nim ognia. Pożar może spowodować rzucony niedopałek papierosa czy niezgaszona zapałka, mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi.
4: Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
3: Od początku roku w lasach wybuchło już ponad 900 pożarów o łącznej powierzchni ponad 300 hektarów. Polacy grillują rzadziej. Robi to już tylko 35% z nas, a dwa lata temu grillowało 56%. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Inquiry i grupę Blix.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Na zegarach 12, siemanko wszystkim, siadajcie wygodnie, witam na pokładzie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale znacie. Za chwilę pogadamy o książkach.

Gibbs, Dope Cups, 4Money i Win w Meloradiu. To z dedykacją dla osób, które mają do przejechania trasę. No i się jarają motoryzacją, a podobno, słuchajcie, mało książek czytamy, a to szkoda, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek i generalnie pozdrawiamy panie i panów bibliotekarzy, dziękujemy za to, że jesteście i nas wspieracie. Mi tak przy okazji przypomniała się historia z podstawówki, jak poszedłem wypożyczyć lekturę, no i powiedziałem wtedy: dzień dobry, poproszę książkę, stary człowiek, ale może. Pani się zaśmiała, a ja do dzisiaj nie wiem czemu. A tak serio, czytajcie książki, bo to mega dobre dla naszego mózgu. Przy okazji fajnie można pochillować.

0: Sony Fodero i Crystal My Lovin. Dużo miłości w tym graniu. No bo my w Meloradio lubimy grać z uczuciem i tego znajdziecie u nas bardzo dużo. Zwłaszcza, że dobre melo dzisiaj, także się szykujcie. A w tej godzinie, Lamber, dzięki, że jesteś i to razem z Tripsem.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. O reklamie.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Lampery, Trips i dzięki, że jesteś. Tak, podkręcamy tempo. No i wam też dziękuję, że jesteście. I tak a propos, to dobrze, żebyście byli. Gdzie? No, w Kołobrzegu, na Podczelu, podczas Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy na jedną z najgorętszych imprez w Polsce, gdzie będzie, no słońce to na pewno, będziemy obserwować wschód słońca, bo będziemy się tak dobrze bawić, ale mamy tam 6 scen i genialnych artystów, których uwielbiamy i gramy ich na antenie Meloradia, ale to co najważniejsze to atmosfera, wasze stylówy, to jaki macie vibe, no i też to, gdzie będziecie mieli namiot, bo gdzieś musimy siedzieć ewentualnie, prawda? Słuchajcie uważnie Meloradia, bo bilety na to piękne wydarzenie na Sunrise Festival są do zdobycia. No i liczę, że zbijemy razem pionę. Rehab, More Than Enough, to już teraz.

0: Sandra Linky, Play My Drum. Ja trochę schudłem, ale jeszcze tego bębna trochę mi zostało. No dobra, teraz nie o bębnie, a o tym, że newsy Meloradia jeszcze przed 13 się pokażą i dowiemy się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie. Same najcenniejsze kwestie tylko u nas.
1: A już o 13 zagramy
0: Kung, Theophilus London i Galaxy w Meloradiu. Tak, panowie wezmą nas do zupełnie innej galaktyki, poczujemy się bardzo dobrze, bo o nas zadbają, brzmieniem w stylu lat 80. Tego nie będzie brakowało.

0: Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
4: Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wiosna, słońce. Czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Spadną ceny maksymalne paliw. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35. Benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7,03 zł. Zatrzymano poszukiwanego łódzkiego adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku. To on mówił o trumnach na kółkach. Nie stawił się w zakładzie karnym, ale i tak do niego trafi, mówi komisarz Adam Dębiński.
2: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: W więzieniu spędzi 1,5 roku. Na koniec Meksyk i radość uczniów. W związku z mundialem i falą upałów wakacje zaczną się o ponad miesiąc wcześniej. Teraz temperatury sięgają tam nawet ponad 45 stopni.
0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: 13 na zegarach, siemanko, mamy piątek. Kto jeszcze nie słyszał, no to już wie, że jest piąteczek i można chillować. I pogoda, mam nadzieję, że będzie dobra. Kungs, Teofilus, London i Galaxy, jedziemy z tym od razu.

Vintage Culture i Lost w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Tak, wspominałem trochę o tej pogodzie, część z was na WhatsAppie Meloradia napisała, co z tą pogodą będzie w weekend, no to sprawdzam i tak średnio to wygląda, powiem wam szczerze. Sobota raczej z zachmurzeniami, niedziela trochę lepiej to wygląda, generalnie w okolicach 20 w sobotę i w niedzielę, no i właśnie w niedzielę będzie też sporo słońca, ale no niestety nie będzie to takie gorące, jak mieliśmy to na przykład w środę. No szkoda wielka, a przyszły tydzień zaczynamy od deszczu niestety, także szału nie ma, no ale padać też kiedyś musi w końcu, nie? Susza jest. Wersow o północy, może wtedy przestanie padać.

0: Gordo, Reni, Convalti, Loco Loco. Melo Radio z tej strony. No i mówimy wszystkim siemanko, kto dopiero dołączył, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już gramy. Reni Convalt, ten pan, który tutaj też się naprodukował, będzie na Sunrise Festival, to tylko daje znaka. A wy możecie tam pojechać z nami, tylko słuchajcie uważnie Melo. W tej godzinie Thomas Gray i jego Rumors, czyli numer, który ostatnio nieźle zaszalał podczas 30 Melo Radia.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendy.

0: bilety na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Marlon Hofstadt i One Night of Love w Meloradio. To jest to. Co by nie mówić, to jest nuta idealna na każdą porę, także dobrze, że na nią trafiliście akurat w tej chwili. A teraz pogadajmy o numerach, które walczą i to bardzo dzielnie. Gdyby miały tarczę, to by się broniły, ale jej nie mają, chociaż nie, mają, bo wy jesteście tą tarczą, a dokładnie wasze głosy. Słuchajcie, po 18.30 Meloradia możecie głosować na wybrane przez was numery. No, ja mam przygotowany kawałek, który ostatnio totalnie pozamiatał. No, zwyciężył, mówiąc kolokwialnie. Thomas Gray i jego Rumors, gramy to. Jak będziecie głosować, to może utrzyma tę pozycję.

0: Modelki, lubię cię jak lato, to jest Meloradio. Cały czas jedna z nowości i to lato już by mogło przyjść, żebyśmy czuli ten wakacyjny klimat, który jest nam wszystkim potrzebny. A ja już mówię dzięki, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło.
1: A już o 14 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No to tym Iga zacznie i przywita się z wami już punktualnie o 14, także jeszcze raz spokojnego weekendu, trzymajcie się tam ciepło, no i wracamy do siebie w poniedziałek po 10.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Keno kręci nas już 18 lat.
22: A my się rozkręcamy.
21: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
23: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
24: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
23: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
22: Ale to kręci.
21: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.
28: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the bike.
29: Umowa dotycząca programu SAFE podpisana. Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 43 miliardy euro pożyczek. Nasz kraj jest największym beneficjentem tego programu. Będzie można znów wchodzić do Roztaczeńskiego Parku Narodowego. Był zakaz wstępu wprowadzony w związku z suszą, no ale dzięki opadom zagrożenie pożarowe zmalało. Kolejny producent samochodów ogłosił wielką akcję serwisową. To z powodu jakościowych błędów w procesie produkcyjnym. Tym razem to Mercedes. Wojciech Hernes.
30: Mercedes wzywa do autoryzowanych stacji obsługi pojazdy z silnikami spalinowymi wyprodukowane w latach 2018-19. Chodzi o liczne modele E-klasy i S-klasy, w sumie ponad 201 tysięcy aut. Kontrola napędu i ewentualna naprawa są bezpłatne.
29: O tej serwisowej akcji producent informuje indywidualnie.
31: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Wielkie brawa. Dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, a w piątek każdy jest zwycięzcą, bo wytrzymaliśmy do końca tygodnia. Dlatego gratulacje dla Was i z tej okazji ten piątek będzie pełen wrażeń, obiecuję. A no i czeka Was mój oficjalny, personalny statement. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak Fight.
1: Destiny, tak zaczynamy.

Jakie to jest podkręcone tempo. Drive, Gibbs, Opał, Jonathan. Słuchacie Freak Fightów w Meloradiu. A teraz czas na oficjalny statement. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Proszę się skupić. Ja, Iga Dudziuk, zrywam z Konradem Skolimowskim, zwanym Skolimem. Chociaż nigdy nie byliśmy razem. Został przyłapany na Malcie z jakąś blondynką. Przytulali się w wodzie i nie tylko. Słuchajcie, byłam zazdrosna, ale już nie jestem. Ja po prostu się odcinam. I tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Koniec komunikatu. Dive into me, Alok, Khalid. To teraz w Meloradiu. Waiting all night, Rudimental, LR. To za moment. A za chwilę ważny komunikat.

0: Rudimental, Ella R w Meloradio, Waiting All Night.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Nie jest tajemnicą to, że Meloradio jest partnerem Sunrise Festival. To w Kołobrzegu będziemy się bawić razem z największymi DJ-ami sceny techno i elektro. Będzie mocno klubowo. To teraz tak, proszę wziąć zeszyty i zacząć notować, bo przedstawię wam kolejnych headlinerów. 2 sierpnia na czarnej scenie usłyszymy i zobaczymy Karle Rocka, Petera Ferna, Umeka, DJ-a Rasha, Chrisa, Libinga czy Siasie. Pamiętajcie, że możecie przytulić bilety, więc słuchajcie uważnie Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A teraz przyda nam się kalkulator. Za chwilę. Titanium, David Guetta, Sia, Morten.

0: The Logical Song, Scooter. To już legenda. I tę legendę usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Była dziewczyna, Alana Krupy, dostała na 18 zegarek za mniej więcej 50 tysięcy złotych. O, u nas też piątka z przodu. 500 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Zgłaszacie się przez meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie.

0: Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

to jest Bryska w Meloradiu. Odbicie, tak podkręcamy tempo. Powiedz, który kolor jest twoim ulubionym, a powiem ci, kim jesteś. Zrobiono jakieś takie dziwne badania, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy na bazie właśnie ulubionych kolorów. Jeżeli lubicie niebieski, to fantastycznie, macie wysokie IQ. Nie, wróć, jesteście geniuszami. Aha, niebieski kolor to geniusz. Okej, to dlatego policyjne mundury są w takim kolorze? Mamy dawać vibe geniusz?

0: No wow, Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, to jest nowość na naszej antenie, jaka soczysta. No muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Klubóweczka, charakterystyczna klubóweczka mi siada, mam nadzieję, że wam również. Bo mamy piątek, u nas w piątek zawsze są nowości. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy.
1: Melo Radio, podkręcamy tempo.
0: Felix Jen, Kaskada to teraz.

0: Diablo, bad. A już o 15:00 zagramy. No już klasyczek, Fast Cars, Superstars. I ten numer zagramy wam punktualnie 15:00, kiedy inni będą gadać.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic. Szacowana stopa bezrobocia nieco w dół w kwietniu wyniosła 6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ponad 14 tysięcy. Policjanci w Wiskitkach na Mazowszu poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. Do sytuacji doszło między ulicami Kościuszki a Armii Krajowej. Maturalny maraton trwa. Dziś był egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym i jak poszło, mówią zdający w Poznaniu.
1: Spodziewałam się trochę więcej zwierząt.
2: Długa. Okay. Długa, znaczy miała dużo zadań, tak mi się wydaje, porównując do poprzednich arkuszy.
3: W jaki wynik mierzymy?
1: Mam nadzieję, że około 70%.
4: Chciałabym 90%, ale nie sądzę, że to jest możliwe.
0: A my oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.
5: Jak matura długa. To ciekawa odpowiedź.
0: Dobra.
5: Jedni uważają, że 8 godzin, inni, że 6, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy sen to zdrowie? Zaraz się przekonamy. Najpierw coś na rozbudzenie. Fast Cars, Superstars i Gadudziuk. Hej!

Michael Gray, The Weeknd, zgadza się. Odeśpię w weekend. Najpopularniejsze zdanie wypowiadane przez dorosłego człowieka, a wiecie, że to tak nie działa. W idealnym świecie powinniśmy spać najlepiej 9 godzin, bo 6 godzin snu to zdecydowanie za mało, a dzieci z kolei powinny spać mniej więcej 10 godzin i przeważnie im się udaje. Natomiast im dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, że nieodłącznym elementem bycia dorosłym jest niestety, ale nie wysypianie się. Zocaria, Andy Dust, Caris. To teraz Meloradio.

0: 18 po 15. Florida. A wiecie, że Florida występuje w Warszawie w tym miesiącu i tak się składa, że my was wysyłamy na ten koncert. A co trzeba zrobić, żeby wygrać bilety? Już wam pokazuję. Dzwonimy do naszego szefa Krystiana. Pytanie, czy odbierze. No nie rób mi tego.
1: Sometimes I get a good feeling. Yeah!
0: Wow! Krystian, jako mój szef wysyłam cię na koncert Florajdy w Warszawie.
1: Idziemy razem.
0: Dobra, idziemy razem, tylko to ty musisz się zgłosić na meloradio.pl jak coś.
1: Dobrze, ale ja mam towarzyszy tutaj ze sobą.
0: Jakich?
1: Przywitajcie się proszę.
2: Cześć!
0: Hej, wysyłam was wszystkich na Florajdę pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl i wybierzecie mnie jako osobę towarzyszącą. Florajda w Meloradio. Widzicie, jakie to jest proste? Where is my husband? Ray, David Guetta, High Patton. Tak podkręcamy tempo w Meloradio.

All the Time w Melo Radio, a przyszła wiadomość od Grzegorza. Cześć Iga, sprawa jest, jak się przebudzić, gdy kolejna kawa nie pomaga? Może ktoś ma na to jakiś sprawdzony sposób? Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na pobudkę, to dajcie znać, przyjmuję głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radio. Czekam! Autopromocja.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do -40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Jak zamknę oczy, to prawie jakbym była nad morzem. I wiecie, i te mewy, i słońce, i plaża, i wiatr, i polskie morze, i zagraniczne morze. Ogólnie morze. A ja was zapytałam, a w zasadzie nie ja, tylko Grzesiek, o sposoby na pobudkę i przyszła głosówka od Grosika, taki pseudonim.
1: Siemanko, cześć i czołem. Dzisiaj wstałem po nocce i pierwsze, co zrobiłem, żeby się obudzić, to zimny prysznic. Tak przynajmniej z 5 minut pod lodowatą wodą robi lepiej niż niejedna kawa. Polecam się przełamać. Pozdrawiam jego piąteczku. Elo, melo.
0: Elo, Grosik.

0: Meduza. Don't wanna go home. I wiesz, Ula, tak bardzo poczułam weekend, że nie spojrzałam, co tam w newsach.
1: A nie spojrzałaś, co tam, ani między innymi powiem o tym, jaka będzie pogoda.
0: O,
1: na co musimy się nastawić.
0: Na słońce, prawda?
2: A już o 16 zagramy
0: New Religion, Bebe Rexha, Faithless. I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na studencki czwartek na miejscu z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
4: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Morniny są gorące.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
19: Castorama.
20: Teoria.
19: I praktyka.
20: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
19: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane w Kielcach?
2: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Piątek w Kielcach to absolutne święto muzy w każdym wydaniu. Zaczynamy w klubowo kawiarni Quest od klasyka. Zapomnijcie o trenie, uderzajcie na karaoke, bo najlepszy to jest moment, żeby sprawdzić swoje struny głosowe. A jeśli po własnych występach wolicie posłuchać kogoś, kto o śpiewaniu wie wszystko, to jutro w Kieleckim Centrum Kultury czeka na Was Julia Pietrucha. Artystka zabierze Was w podróż pełną kojących dźwięków i morskich opowieści. A dla tych, którzy chcą poczuć energię światowej trasy koncertowej bez wyjeżdżania z Kielc, to w kielskim Heliosie możecie dziś zobaczyć Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. To nie jest zwykły zapis koncertu. Film w technologii 3D wyreżyserował sam James Cameron.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Ponad miliard opakowań zebrano od początku systemu kaucyjnego, informuje o tym wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska i dodaje, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych. A tymczasem jest już podsumowanie akcji Czysta Odra, jak co roku wolontariusze sprzątali do rzeczy Odry, no i zebrali ponad 200 ton śmieci, mówi organizator akcji Dominik Dobrowolski.
5: Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
4: W akcji wzięło udział ponad 30 tysięcy wolontariuszy. No i jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend. Będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 20 stopni. No, a w nocy możliwe są przymrozki do minus 4 stopni przy gruncie.
3: I mamy godzinę 16 w piątek. Wiemy, co to oznacza? Pojedynek płci. O tym więcej za chwilę. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. New Religion. Tak, zaczynamy weekend.

Axwell, Ingrosso w Mall Radio. Jak co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci, więc jeżeli macie ochotę wygrać gadżetu od Meloradia, to jest ten moment, żeby dzwonić do naszego studia. Szukam kobiet, szukam mężczyzn. 321-321-777 to jest numer do naszego meloradiowego studia. Panie usłyszą pytania ze świata panów, a panowie ze świata pań. 321-321-777 to jest ten moment, żebyście do mnie dzwonili. Sweet Nothing, to teraz tak wam podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: The Award, Black Beatles z Maloradiu. Pojedynek budzi Freak Fight. Jak co piątek pojedynkujemy się na słowa i w lewym narożniku witamy Ewelinę, siemanko.
1: Hej.
0: A w prawym Grześka, hej.
2: Hej.
0: Usłyszycie pytania nie ze swoich światów, macie 3 sekundy na udzielenie odpowiedzi. Czy zasady są dla was jasne?
2: Jasne.
0: Super, panie przodem. Ewelina, co to jest żółta kartka w piłce nożnej, za co się ją dostaje? Oj, co tam się dzieje? Ale proszę bez podpowiedzi tam.
2: Nie ma podpowiedzi.
0: A coś tam w tle słyszę?
2: Radio.
0: Radio. Mhm. To co to jest ta żółta kartka? No, to jest ostrzeżenie za faul albo takie nieregulaminowe zachowanie.
2: No właśnie to miałam powiedzieć.
0: Okej, okay. Grzesiu, teraz ty. Gdzie nakładamy rozświetlacz na twarzy?
2: Rozświetlacz na policzki chyba.
0: Pięknie. Brawo, Grzesiu. Ewelina, teraz ty.
2: Dlaczego
0: facet nigdy nie pyta o drogę? No tak z przymrużeniem oka.
2: Jeszcze raz?
0: Dlaczego facet nigdy nie pyta o drogę?
2: Bo wie, gdzie jedzie. Gdzie idzie.
0: Brawo. Grzesiu, teraz ty. Znowu będzie takie trochę beauty. Do czego służy tonik do twarzy?
2: Tonik do oczyszczania.
0: Grzegorz, jak ty dobrze znasz kobiety.
2: No ja sam korzystam.
0: O! Ewelina, teraz ty. Ile czasu trwa standardowy mecz bokserski?
2: 2 minuty? Chodzi o rundę?
0: Nie 2 minuty. 12 rund po 3 minuty. I teraz tak. Nie, Grzegorz wygrywa. Brawo, Grzesiu, wygrywasz pojedynek płci.
2: Super.
3: Pojedynek płci. Freak Fight.

0: Reklama.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

No Money Galantis, tak podkręcamy tempo. Myślcie pozytywnie, będziecie długowieczni. Ludzie mądrzejsi ode mnie są przekonani, że uśmiech i radość powodują, że wolniej się starzejemy. I ja wiem, że typowy gen Polaka sprawia, że narzekamy i się smucimy, ale nie róbcie tak. Uśmiech numer 3, proszę, i no i jazda. A jak wam ciężko, to myślcie po prostu o tym, że już mamy weekend. Galaxy, Kung z Maloradio, tak podkręcamy tempo. Nie żałuję, Smolasty Doda, to już za chwilę.

0: radiu.
1: A już o 17 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors. I tak wam zagramy punktualnie 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad C.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj Len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Co jest grane w Kielcach?
2: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Piąteczek w Kielcach nabiera tempa. Dziś wieczorem w klubie Maska wracam do złotej ery biodrówek i telefonów z klapką. Impreza tak cofnie nas do lat 2000. Ja wiem, że uwielbiacie te imprezki, ale tak sobie myślę, biodrówek? Przecież teraz znowu są modne biodrówy. No ale tak, miłego tuptania życzę. A dla tych, którzy tańca wolą mocne uderzenie na ekranie, to w kieleckim Heliosie mini maraton Mortal Kombat dziś wieczorem. No i w niedzielę możecie troszeczkę sztuki posmakować. Kultura łączy się z wyjątkowym spacerem po Kielcach. Tym razem ekipa z portalu Tym Razem zabierze Was w trasę śladem miejskich murali. A spotykacie się pod Żeromem w niedzielę o 10:00. Oczywiście za free.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Umowa z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska trafią już za kilka dni, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
4: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na politykę Federacji Rosyjskiej. A w Niemczech policja przepuściła szturm na bank, w którym przestępcy przetrzymywali zakładników. Zostali uwolnieni, ale sprawcy napadu uciekli. Nie wiadomo, jaki wzięli łup. Na koniec sprawdzimy, który kraj jest najbardziej nielubiany. No i według badania globalnego to USA. Z kolei najgorszą markę na świecie ma Izrael.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: I mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu i za moment powiem Wam słowo, które Wam się przyda. Zapraszam na bezpłatne lekcje języka włoskiego. Iga Dudziuk, hej!

Brief, Jax Jones, mój ulubiony, i Ina Rolston w Monoradiu. Jeżeli jakimś cudem nie byliście jeszcze na przerwie obiadowej, to zapraszam. Proszę się najeść, ale nie przejeść, żebyście nie byli senni, bo w końcu zaczynamy weekend. A każdy z nas doskonale zna to uczucie przejedzenia, a potem senności. I Włosi to nazwali abiocco. To w wolnym tłumaczeniu oznacza zjadłem, teraz jest mi słabo i najchętniej uciąłbym drzemkę. I widzicie, to jest słowo, które wyraża więcej niż 1000 słów. Halo, Abe and Valoradio, to teraz we Freakfajcie.

0: a tak brzmią Jonas Blue i Ray w Meloradiu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Aha, dlatego dzwonimy do Oli. No ma powody do świętowania dziewczyna. Przydaje się 500 zł. Weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie pieniędzy. Teraz wystarczy, że odbierze od nas telefon. Ola, Iga, Meloradio, siemanko.
2: Siemanko, witam.
0: Co u ciebie słychać?
2: A, bardzo dobrze. Siedzę w domu, robię kolację.
0: A co dobrego na kolację, bo ja głodna jestem.
2: Wrapy robię.
0: A tak, czy jak wpadnę, to dostanę jednego? Tak się wpraszam.
2: Oczywiście, szarpany kurczaczek zapraszam do Olsztyna.
0: Do Olsztyna?
2: Tak.
0: Moje miasto, dziewczyno, to ja w ogóle wpadam super. Na pewno.
2: To zapraszam.
0: A powiedz mi, na co ci 500 zł, bo sobie zażyczyłaś?
2: Przeznaczę na świętowanie. Mhm. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego. Aha. I planuję grilla ze znajomymi na działce.
0: Wiesz co? Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie 500 zł.
2: Super, dziękuję bardzo, naprawdę.
0: Leć do bankomatu jak najszybciej, żeby świętować, dobra?
2: Jasne, dzięki, miłego wieczoru życzę.
0: Dzięki, buziaki.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: No zobaczcie, jakie to jest proste. Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, na co potrzebujecie 200 zł, albo właśnie tak jak w piątki 500 zł, bo takie kwoty na was czekają. Obejmuje noce, Jonatan Pezetliwka, wbijajcie na meloradio.pl.

0: zaproszycie go na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Właśnie my wam rozdajemy bilety, więc słuchajcie uważnie naszej anteny. No bo możemy się tam bawić. Koniec lipca, początek sierpnia, zanotujcie te daty i wyczekujcie biletów na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Sick.

Fade w Meloradiu. A przed nami Echo albo Echo, w zależności w której części świata jesteśmy. The Chainsmokers i Oaks. To jest, słuchajcie, propozycja do 30 Meloradia. 30 Meloradia już za moment, już za chwilę, po godzinie 18. To jest najlepsza lista przebojów. Dziękuję.

0: No?
1: Nie, no dalej już nie, bo się wstydzę.
0: Nie, wstydź się, piękne to było. Myślisz, głos,
1: że...
0: to był Oluś.
1: No właśnie, myślisz, że nasz szef teraz jedzie samochodem i tego słucha?
0: Ja myślę, że on się wzruszył, że normalnie łezka mu taka poleciała.
1: Nie wiem, czy z podziwu, czy z zażenowania. Pozdrawiamy cię, Krystian. 18 za chwilę.
0: I 30 Meloradia.
1: A zostajesz na początek?
0: Oczywiście, że tak.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Mela Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Pożar w Puszczy Solskiej jest już opanowany, informują strażacy. Dogaszanie może jednak potrwać kilka dni. Za ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. A ten news ucieszy kierowców. Paliwa od jutra do poniedziałku będą tańsze. Na światowych rynkach pojawiło się chwilowe uspokojenie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
2: Rynki z pewnym optymizmem patrzą w przyszłość, oczekując szybkiego odblokowania cieśniny Ormus. To właśnie powoduje, że te ceny ropy naftowej na koniec tego tygodnia są niższe niż kilka dni temu.
1: I to też daje nadzieję na dalsze spadki cen. A dziś Pentagon zaczął publikować dokumenty o UFO. To na polecenie Donalda Trumpa. W pierwszej transzy są na przykład archiwalne akta, raporty i materiały z obserwacji.
0: I my też moglibyśmy jakieś materiały publikować. O. Na przykład nie wiem, o czym.
3: O nas.
0: To by były duże akta.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
0: No i mamy punktualnie godzinę 18. Iga nauczyła się na palcach liczyć do 3. Gratulujemy.
3: Gratulujemy mi, wam i wszystkim. Mogę zdać maturę z matematyki.
0: Ale Iga, to jest 30, nie 3 Meloradia. Ale że 30 tak liczyłaś, jak
3: dosłownie,
0: rozumiem.
3: Dosłownie, tak.
0: Dobrze, to skoro ty już jesteś w 30, to ja mam do ciebie 3 pytania. Na koniec tygodnia, co ty na to? Uwaga, pierwsze pytanie brzmi: co byś zrobiła, gdyby tydzień trwał 8 dni?
3: Gdyby tydzień trwał 8 dni, zarabiałabym dużo pieniędzy, bo pracowałabym dłużej.
0: Jesteś pierwszą osobą, która się cieszy na to, że pracowałaby dłużej. Iga, jesteś po prostu pracownikiem sezonu.
3: Dziękuję,
0: drugie
3: dziękuję.
0: Pytanie.
3: Tak?
0: Co byś zrobiła, gdybyś miała proste włosy?
3: Gdybym miała proste włosy, byłoby mi przykro.
0: To prawda, mi też.
3: No właśnie.
0: Ale nie wiem dlaczego, ale
3: ja
0: by
3: też,
0: mi się zrobiło przykro.
3: Sensu. Słabo.
0: Tak,
3: no.
0: A trzecie pytanie, co tam?
3: Co tam?
0: Tak.
3: To takie w ogóle casualowe, jak na dwa poprzednie. Tak. U mnie jest fantastycznie, bo widzę Olka, widzę Ulę, widzę Karolinę i się cieszę.
0: No i super. No to miejsce 30. Chica 305.
3: Yeah!
0: A z tym numerem na odpowiedź... Co?
3: Co?
0: Z tym numerem na pytanie, co tam, odpowiedź jest prosta. Jest lato, no.
3: Lato.
0: Tak. Iga, co na 29? Tu nie ma tytułu, więc musisz się wstrzelić. Dawaj. Nie, wywnioskuj, tak... Wykontempluj.
3: A czy też będzie wakacyjnie?
0: Ja nie wiem.
3: Coś wakacyjnego.
0: No proszę bardzo, Bausa i Magnetic to miejsce 29, a 28 to też powiedz, no. A co
3: też
0: tam?
3: Wakacyjnie?
0: No masz już napisane akurat.
3: Beautiful.
0: Co?
3: A nie.
0: Don't wanna go home. Mówi,
3: że ładnie jest.
0: A że jest piękny ten numer.
3: Piękny numer.
0: Tak, no to pięknego weekendu wam życzymy. Odpalamy go z 30 Meloradia. A na miejscu 27 Beautiful. No patrz jak pięknie. Ani ma i

25 w tym tygodniu to Daya i Albi, Good Boys. Hideaway to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. 12 minut po 18 na zegarach. No a teraz czas na oczko wyżej, miejsce 24. No i gościa, który no nie dość, że jest fantastycznym DJ-em, no to jeszcze genialnie potrafi wpleść instrumenty do swoich numerów. Szczególnie świetnie to brzmi, jeżeli słychać jego sety na żywo. Kto miał okazję, ten wie, że to jest niesamowite przeżycie. Kashmir i jego Ultra Love to dziś miejsce 24.

22 w tym tygodniu. Kaigo, Kality, Griffin to Save My Love. Słuchacie 30 Mel Radia, ale zanim dalej polecimy z odliczaniem, to czas na jedną z naszych nowości. No bo dzisiaj mamy piątek, a piątek to oczywiście dzień muzycznych premier, a ten gość nie zwalnia. Po sukcesach hitów Blessings czy Ocean wraca. Znów z numerem w dość podobnym klimacie, ale dalej przywołującym ten wakacyjny vibe. Calvin Harris połączył siły tym razem z Jazzy, którą bardzo dobrze znacie z hitu Can't Deny It, którego zdradzę jeszcze dziś na pewno usłyszycie i to dość wysoko na 30 Melo Radia, a tym razem ich nowość. Gramy już teraz, to Satisfy.

0: Miejsce 21 w tym tygodniu to modelki Włodarski. Lubię cię jak lato. Jeżeli jesteście teraz we Wrocławiu albo gdzieś niedaleko, to możecie wybrać się na tamtejsze Juvenalia, no bo tam właśnie dzisiaj wystąpią modelki, coś w okolicach 22.
1: Słuchasz 30 Meloradia. 20.

0: Oscar McKay i Sweet Nothing. 100 miejsce, 20 w 30 Meloradia. No i zarazem druga z naszych nowości w tym notowaniu. Za chwilę miejsce 19 i kolejna nowość będzie Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
10: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam.

0: wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No.
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco, a ten numer będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival, bo Rainier Zunewelt tam też będzie. Przypomnę, Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. A patronem tej fantastycznej imprezy jest Meloradio. Szczegóły też znajdziecie na naszych socialach. Wbijajcie m.in. na naszego Instagrama. A szczegóły muzyczne już teraz, no bo mam dla was propozycję do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na naszą stronę i głosujcie. A warto, bo to Polska, naprawdę fajna rzecz. Maciej Skiba, czyli gość, który nie tylko muzą się zajmuje, jest też modelem, połączył siły z modelową artystką Bledką. Z tobą być, Love You Like That. To nowość i propozycja do 30.

Sony Fodera i Crystal to My Lovin. Miejsce 17 w tym tygodniu, a Sony Fodera zaczął produkować muzykę taką house'ową w wieku 18 lat. Wtedy jak obejrzał występ pewnego amerykańskiego DJ-a. Stwierdził, że mu się podoba, no i bardzo proszę. Dobrze, że trafił wtedy na ten film, bo gdyby nie to, nie byłoby takiego wielkiego hitu. Miejsce 17 za nami, a na 16 Kungs i Galaxy.

Miejsce 15 w tym tygodniu to Vintage Culture i Gaps z hitem Lost. A Vintage Culture to goście, które spędziły w dużej mierze swoje dzieciństwo na wiosce. To gdzieś tam w Paragwaju. No i już wtedy miał chyba swoje countryside era. Chociaż nie wiem, czy był tego świadomy. Potem dopiero zaczął zajmować się muzyką. No i bardzo dobrze, bo wyszło mu to fenomenalnie. Zresztą jak słychać po tym numerze. Miejsce 15 za nami, a za chwilę 14. No i lecimy dalej z 30 Meloradia. To już po godzinie 19, a ta wybije za moment.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Let's go!
0: Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
5: No i mamy piątek, mamy godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, waszymi ulubionymi numerami ostatnich 7 dni. No i zobaczymy, co na miejscu 14. No i nie jest to dobry piątek dla Alexa Lemirich, no bo spada z miejsca 6 na właśnie 14. Ale dalej lubicie ten numer, bo jest w 30. Forever and a Day, to wam gramy już teraz, a ja jestem Pychu, siemano.

Ten gość to był naprawdę w czepku urodzony. No urodził się w rodzinie DJ-ów, no to jak mu mogło nie wyjść, no? A mowa o panu, którego zwał Alok. Razem z Khalidem nagrali numer Dive Into Me, no i to miejsce 13, a teraz patrzymy na to, co jest oczko wyżej. No i mamy tutaj naszego gościa z zachodniej granicy, z Niemiec konkretnie, a Niemcy, jak wiadomo, w dobrą muzę elektroniczną potrafią, a ten gość pokazał to nieraz. Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me, to miejsce 12.

All the Time. To miejsce 11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, John Summit i DJ Smokers za nami. A John Summit to w ogóle gość niesamowity, on studiował rachunkowość. No i chyba wykalkulował sobie, że lepiej mu być DJ-em, no i bardzo dobrze, bo przynajmniej mamy ten numer i wiele innych, które spod jego rąk wyszły. Miejsce 11 za nami, ale zanim pierwsza dziesiątka, oto czas na jedną z propozycji. No i to jest numer, który robi naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o liczby w internetach. No to sprawdźmy, czy będzie też wam się podobał w radiu, w Meloradio. Prospa i Clooney to Free Your Mind już teraz. Yeah.

Dobry beat i szybkie samochody, no i mamy przepis na hicior. No i to jest bardzo dobry numer, moim zdaniem to powinno być zdecydowanie wyżej niż miejsce dziewiąte. Ale jeżeli wam się podoba, to głosujcie na meloradio.pl. Miejsce dziewiąte, Gips i Win. A teraz czas na numer, który ma już 14 lat, a jest na liście hitów Meloradio. To wszystko przez Coachellę. Tam zaśpiewał Justin Bieber. No i wszystkim się włączyły wspomnienia związane właśnie z tym kawałkiem. Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. To miejsce ósme w tym tygodniu.

0: Iben i Hollow w Melo Radio. To szczęśliwa siódemka w tym tygodniu. No właśnie, czy szczęśliwa mogłaby być bardziej, gdyby była na przykład na miejscu pierwszym, co nie? Ale to wszystko zależy od waszych głosów. Meloradio.pl, tam je oddajecie. Kto wie, być może za tydzień to właśnie na szczycie będzie Iben z numerem Hollow. Ale kto wie też, czy za tydzień ten numer nie pojawi się w 30 Meloradia, już wśród tych najpopularniejszych numerów w Polsce, bo teraz zagram go premierowo, ale może aż tak wam się spodoba, że już w przyszłym tygodniu zadebiutuje. To są specjaliści od bardzo wakacyjnych dźwięków, choć jeden z nich, a w sumie to jedna, pochodzi z Rumunii, a drugi z Norwegii. Ina i Matoma. Oni połączyli siły, choć zazwyczaj właśnie szykują dla nas letniaczki, tak teraz mają zupełnie coś innego. Dream Out Loud. Tak nazywa się ten numer. Posłuchajcie i sami ocencie, czy wam się podoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Nasza przyjaciółka z Rumunii potrafi zaskoczyć. To Ina i Matoma, ich nowość Dream Out Loud. Tak, gramy w 30 Meloradia. Ten numer trafia do propozycji. Jeżeli wam się spodoba, to głosujcie na niego już po godzinie 20. A Jazzy i numer Can't Deny It. Tak wam się spodobał, że wylądował na miejscu 6. Za chwilę gramy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Czy jak zaryzykuję i powiem, że nie ma aktualnie bardziej wakacyjnego hitu od tego, to się pomylę? No mam wrażenie, że nie. Another i Talk to You to miejsce czwarte w tym tygodniu w 30 Meloradia. Tak podkręcamy tempo, ale zanim pierwsza trójka i zanim rozdamy medale, to czasy na jeszcze jedną propozycję. Nowość, która wyszła dziś, no i która mam nadzieję, że skradnie wasze serca. Bo Felixia N po takiej wiosennej, radosnej produkcji z Kaskadą przy numerze Boy You Turn Me wraca do naprawdę mocnych klubowych brzmieni. Pokazuje to w numerze Believe In. To Felixia N w Mela.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

Oj, musiało zaboleć. Spadek z miejsca pierwszego na trzecie to Thomas Gray. Jego Rumors. A na drugim nasze polskie dobro narodowe. Andy, jeżeli słuchasz, pozdrawiamy i wręczamy złoty medal. Nie, nie złoty. Złoty to może za tydzień. Na razie srebrny. Andy Dusty Harris to Zakaria.

0: Zakaria, Andy Dusty Harris. Miejsce drugie w tym tygodniu, ale to dobrze buja. Ale jest jeden z numerów, który bujał was jeszcze mocniej. To właśnie ten. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: To jest numer jeden 30 Meloradia. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't

Miejsce pierwsze, ale to brzmi dobrze. Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. W tym tygodniu to ten kawałek zawładnął waszymi sercami. A jak będzie w przyszłym? Meloradio.pl. Tam już po 20 możecie znów głosować na waszych ulubieńców. A już po 20 też Before przed dobrym Melo. Będą naprawdę wielkie sztosy. Będą numery sprzed lat. Będą też najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Meloradia. Więc na pewno będziecie się świetnie bawić i robić dobry biforek przed piątkowymi szaleństwami.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie. Autopromocja.
8: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad C.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Na zegarach już 20, to oznacza, że startujemy z biforem przed dobrym Melo. Klasyki imprezowe sprzed lat? Bardzo proszę, będę miał. Najlepsze remiksy numerów, które znacie z anteny? Też będą. W skrócie wszystko, żebyście mieli najlepszy piątkowy bifor. Tu Pychu, siemano, Son of a Dry, Think About Us w remiksie VIP już teraz.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia tylko w biforze przed dobrym Melo. W piątki po 20 to Save My Love. Kaigo, Kality i Gryfin w remiksie od Meduzy. Tak podkręcamy tempo właśnie w Meloradiu, 15 minut po 20. A jak before, to oczywiście też przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy do roku 2010. Właśnie wtedy Ellie Goulding wydała numer Lights. No i tak w ogóle to wystąpiła też z tym numerem w kwietniu w roku 2011 na Coachella. No i tak ten numer stał się ogromnym, ogromnym światowym hitem. I przypominamy go już teraz. To jest before przed dobrym Melo, a to Ellie Goulding i Lights.

No wspomnienia mogły się uruchomić z tym numerem. David Guetta i Kid Cudi to Memories, 20:29 na zgarach. Słuchacie Melo Radia, to jest before przed Dobrym Melo, no bo właśnie o 22:00 Dobry Melo startuje. Przypominamy, przed nami set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Będzie Tiesto, Clapton, potem między innymi Sonfeld, będzie też Don Diablo, więc cała masa dobrych setów i dobrej muzy czeka na was tej piątkowej nocy w Melo Radio, ale też dużo setów i dobrej muzy będzie już w te wakacje. To w Kołobrzegu, mowa oczywiście o Sunrise Festival. To impreza, na którą mega, mega was zapraszamy. No i mamy dla was masę biletów, masę wejściówek, tak żebyście w wakacje mogli bawić się razem z nami. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo kto wie, kiedy one się pojawią, a warto tam być, bo słuchajcie, 6 scen, masa DJ-ów, tych najlepszych, jacy tylko są. No i wy w tym wszystkim. No to mogą być nie tylko marzenia, może to być rzeczywistość. Słuchajcie Melo, no bo nie wiecie, kiedy wejściówki się pojawią, a może to być w każdej chwili. A tak, żebyśmy sobie przybliżyli klimat Sunrise Festiwalu, oto zagrajmy już teraz gościa, który pojawi się na tej imprezie. James Hype i Be Mine. Jego nowość już teraz.

Late and You i Cheyenne w Mela. To Over You, a to jest Before przed dobrym Melo. 16 minut do 21. Przypominam, po 22. jak co piątek wieczór sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych, więc warto, żebyście zostali. A ja was trochę rozkręcę, dam takiej gorącej letniej atmosfery po to, żebyście mieli najlepszy biforek w całej Polsce. No i właśnie, a propos sztosów sprzed lat imprezowych, które jak co piątek wieczór dla was mam, no to teraz mam prawdziwego sztosa. Rok 2018 i numer, który krzyczy lato, nadchodzi lato. Dokładnie tak, no bo nie ma lata, nie ma wakacji bez tego kawałka. Mowa oczywiście o numerze... A dobra, no, zagram. Już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Kalifornia. White 2115. Dwukrotnie diamentowa płyta za ten singiel. No i niezliczona liczba wspomnień, które można było sobie wykreować przez ostatnie lata z tym numerem. No to gramy. To jest Before przed dobrym Melo.

Bad Angel to Anima i Liza w Melo Radio. Jedno z naszych nowości, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo. Za chwilę wybije 21, no i dalej lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą najlepiej zremiksowane numery, które znacie z naszej playki. Będą też sztosy sprzed lat. Zrobię wszystko, żeby ten piątkowy wieczór wam jak najbardziej umilić i w ten piątkowy wieczór jak najmocniej podkręcić tempo.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem.
1: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie.
10: Spróbować w czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Na zgarach już punktualnie 21. Jamesi ją przyjmują. Za chwilę pojawi się James Young z numerem Infinity, a zaczynamy od Jamesa Hype'a i jego Waterfalls w remiksie od Cooper Smith, ale to będzie fajna godzina. To jest Before przed dobrym Melo. Tu Pychu, siemano.

gwiazda Sunrise Festival, czyli Sony Federa, razem z nim Crystal, to My Lovin' w Melo, tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21. To jest Before przed dobrym Melo, no i jak zawsze mam dla was sztosy sprzed lat, taki przypominajk numerów, o których już trochę mogliśmy zapomnieć. No i tym razem zaglądamy do roku 2019, wtedy Masked Wolf wyskoczył z numerem Astronaut in the Ocean, a Alok zremiksował ten kawałek 2 lata później. Ja tak swoją drogą, 2019 nie był dla Masked Wolfa najłatwiejszym czasem, no bo ten numer porusza temat depresji, no tego jak utknął w miejscu lęku i czuł się przygnębiony. Tak mówi o tym numerze sam Masked Wolf, ale jak mamy patrzeć na pozytywy tej sytuacji, wyszedł z tego astronomicznie ogromny hicior. Cały świat go śpiewał swego czasu. Oto przypomnijmy go sobie. Masked Wolf i Astronaut in the Ocean w remiksie od Aloka. To już teraz.

0: Plastiki z Fantastika, Quiet Tiesto w Melo, a wy jesteście stęsknieni za nowościami?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek w kalendarzu, no to nie może na playliście Melo Radia tych nowości zabraknąć. Szukamy dla was cały dzień, cały tydzień tych rzeczy, które są najlepsze i które możemy wam pokazać, tak żebyście byli zachwyceni. No i mam taką jedną naprawdę mocną rzecz od gościa, którego znacie między innymi z hitu Just In Case czy Freaks. Mowa o Timim Trumpce, Timmy Trumpet. Ma dla nas zupełną nowość, ale nie jest sam, ma dwie mega osobistości ze sobą, Frank Walker i John Martin. Ta ekipa mu pomogła, no i panowie razem stworzyli numer All My Life, a brzmi on dokładnie tak.

0: promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz
1: yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak sobie zaplanować podróż w wiele zakątków świata i skąd wziąć na to pieniądze. Poznamy też trochę kultury i zwyczajów z Izraela, ale nie tylko. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj podróżnik, przewodnik turystyczny, doktor Biblii, a także autor kanału na YouTubie Izrael 1001 Podróży, pan Michał Szczepaniak. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry, witam was.
1: Pan już podróżuje od lat. Skąd się wzięło u pana w ogóle to zamiłowanie do poznawania innych miejsc?
2: Zamiłowanie do poznawania innych miejsc narodziło się, jak miałem 7 lat i razem ze swoim bratem i naszymi rodzicami ruszyliśmy w podróż, która wtedy była na miarę podróży na Marsa, a ruszaliśmy golfem do Puli, albo właściwie w okolice Puli, czyli do wtedy jeszcze Jugosławii, bo wtedy istniało takie państwo jak Jugosławia. Dzisiaj to jest na terenie Chorwacji. I tam po raz pierwszy w życiu zobaczyłem szmaragdowe morze, bo do tej pory jeździliśmy nad Bałtyk, a tam pierwszy raz w życiu zobaczyłem szmaragdowe morze. Zobaczyliśmy jaskinię Postojną, potem nas, dzisiaj to jest Słowenia, wtedy mówię cały czas to była Jugosławia. I właściwie od tego się zaczęło. I potem wyjazdy z rodzicami jeszcze do 3 razy w Grecji byliśmy, potem Węgry i potem troszkę podróżowanie po Polsce, a potem zacząłem podróżować z jakimiś grupami albo 2005 roku samemu.
1: To już sporo lat.
2: No tak, razem będzie tego podróżowania, czy w ogóle tych wyjazdów w sumie, to będzie już gdzieś około 200. Ale jeszcze trzeba policzyć, że mniej więcej około 100 razy, czy ponad 100 razy jako po prostu jako pracownik biura, prawda, jako przewodnik, więc to troszeczkę jest na innej zasadzie. Natomiast prywatnych podróży, myślę, że następna setka.
1: Z tego, co mi wiadomo, podróżuje pan w dosyć odległe miejsca, chociażby Izrael. Wspomniał pan, że tych podróży jest wiele. Jak tutaj się przygotować właśnie na takie wyjazdy, jeśli chodzi o finanse? Czy na takie podróże trzeba długo oszczędzać, czy można sobie w całkiem niedrogi sposób zaplanować taką podróż?
2: Jeszcze odnosząc się do pani pytania, to powiem tak. Najdalej w życiu to byłem w Nowej Zelandii. To jest najbardziej oddalony od Polski kraj, który udało mi się też kiedyś zwiedzić. Te okolice, gdzie kręcono Władcę Pierścieni, Tongariro. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to dużo zależy od tego, jaką się ma w ogóle filozofię jazdy. Bo jeżeli najważniejszą rzeczą jest, żeby było komfortowo, żeby były hotele pięciogwiazdkowe, żeby było podane śniadanie do łóżka, prawda, żeby bufet składał się z kilkudziesięciu potraw, dań, to w tym momencie rzeczywiście trzeba liczyć się z potężnym kosztem. Natomiast w momencie, w którym zakładam, że czasem będę spędzał noce w autobusie, przejeżdżając z miejsca X do miejsca Y, że czasem będę spędzał noc na statku, tak kiedyś było, pamiętam, przepływając z Melbourne do Devonport, czyli z Australii na Tasmanię. Raz w życiu spałem na ławce w Sydney, bo się okazało, i to też a propos taka drobna rada, mianowicie jak ruszacie na wyprawę i przelatujecie, czy przejeżdżacie z jednego miasta do drugiego i nie macie zarezerwowanego noclegu, to uważajcie, jak to będzie z soboty na niedzielę. Bo z soboty na niedzielę jest największe prawdopodobieństwo, że jednak noclegu możecie nie znaleźć. Ja zrobiłem ten błąd, że właśnie z soboty na niedzielę przyleciałem do Sydney. W Sydney był wtedy jakiś tam koncert i nie było nawet jednego wolnego miejsca. I pamiętam, ja na jednej ławce, a taki Belg, którego spotkałem, akurat dobrze, że go spotkałem, bo on przyniósł mi informację, jak wygląda sytuacja w innej części Sydney. No i okazało się, że niestety, żebyśmy nie wiem co zrobili, miejsca nie znajdziemy. Więc tutaj dużo zależy od tego, co jest priorytetem. Jeżeli priorytetem jest, a dla mnie jest, zobaczyć jak najwięcej, bo to mnie interesuje. Ja chcę być w jak największej ilości miejsc. To w tym momencie jestem w stanie przeżyć hotel za $5. Straszliwy był ten pokój w Kampali w Ugandzie, ale z drugiej strony, myślę sobie, taki jest ten pokój, bez światła było tylko w łazience, pokój był no, mniej więcej wielkości dużego stołu z mikroskopijnym łóżeczkiem i kranikiem. Woda wychodziła po prostu z takiego kraniku 20 albo 30 cm nad posadzką łazienki. Kranik. No więc oczywiście standard tragiczny, ale zobaczyłem Ugandę. Przejechałem z Tanzanii do Ugandy i udało mi się zrobić nawet taką fotkę. Poprosiłem kierowcę autobusu, żeby mi zrobił, żeby się troszeczkę zatrzymał w miejscu, w którym równik jest. Specjalny znak informujący o tym, że jest równik. Zależy zatem od podejścia. Jeżeli ktoś chce jechać na, nazwijmy to, wypasione wakacje, no to tak, to będzie to oznaczało, że będzie musiał dużo wydać. Natomiast jeżeli nie jest aż tak istotne, jak będziesz nocował, gdzie będziesz nocował i co będziesz jadł, ale chcesz zobaczyć i masz ten głód poznawania, no to myślę, że tutaj oczywiście nie, może nie zobaczysz wszystkiego, ale można zobaczyć sporo.
1: Na pewno taki głód poznawania mają młodzi ludzie. Jakie tutaj wskazówki można im zaproponować, żeby przygotować się dobrze do takiej podróży za granicę?
2: Ja na przykład pamiętam, że byłem mocno zaskoczony, jak w Australii spotkałem w niejednym hostelu bardzo dużo Niemców. W ogóle Niemcy bardzo dużo jeżdżą. Młodych Niemców, młodych Holendrów, młodych Francuzów i młodych Kanadyjczyków. I to były takie zasadnicze cztery nacje. To nie byli wcale bardzo bogaci młodzi ludzie. To nie byli synowie milionerów. Ale to byli ludzie, którzy chcieli za wszelką cenę przeżyć z jakąś taką swoją przygodę życia. Troszkę podobnie jest na przykład z Izraelczykami. Bardzo dużo Izraelczyków też można spotkać w różnych częściach świata, dlatego że jak kończą obowiązkową służbę wojskową, tam jest obowiązkowa służba wojskowa dla ich chłopaków na 3 lata i dziewczyn na 2, to oni pierwsze co robią, to nie idą na studia po tym wojsku, tylko pakują plecak i lecą. Ja pamiętam w Valparaiso w Chile, to w kilku miejscach spotkałem, a w Indiach, w Lei, to do tego stopnia proszę sobie wyobrazić, że informacje w kawiarniach, menu w restauracjach było po hebrajsku, w Indiach, bo taka ilość przyjeżdżała Izraelczyków. Więc to jest kwestia trochę mody, czyli że w ogóle jest moda na to, żeby wyjechać. W Polsce jednak jeszcze tej mody nie ma. To znaczy czegoś takiego, że rodzice mówią, poczekaj, tak? Poczekaj, nie idź jeszcze na studia. Skończyłeś maturę? Jedź sobie na 2-3 lata, zobacz świat, może popracuj, tak jak w przypadku Australii, która na przykład Australijczycy to teraz jeszcze przesunęli na 35 lat możliwość tej wizy work and travel. Można przyjechać, popracować i jednocześnie zwiedzać. Ale jakby tutaj sięgam do korzenia, do podstawy. Mianowicie nie ma w Polsce takiego poczucia i takiej atmosfery właśnie sprzyjającej temu, że młoda osoba kończy maturę i rusza w świat. Jednak jest cały czas, że albo do pracy, albo jakieś studia, ewentualnie jakaś szkoła policealna, ewentualnie w jakiś inny sposób, prawda, trzeba zarabiać, albo zarabiać pieniądze, albo no, iść na studia, ale też studia, które będą się potem wiązały z dobrą pracą. Natomiast bardzo dużo właśnie z innych krajów ludzi żyje w tej atmosferze takiego, że wręcz jest nacisk społeczny, przeżyj coś, ruszaj. Zobacz inne kraje, zobacz inne kontynenty, zobacz innych ludzi. I myślę, że tego nie ma. Nie pieniądze są problemem. Pieniądze się znajdą. Jeżeli ma się ochotę, to pieniądze się znajdą. Tylko najważniejsza jest kwestia pewnego pomysłu. Jest takie zdanie, które mi się bardzo podoba. To powiedział Augustyn z Hippony, no, starożytny teolog chrześcijański, katolicki, który powiedział coś takiego, że życie człowieka jest jak księga. Kto nie podróżuje, czyta cały czas pierwszą stronę.
1: Ciekawe stwierdzenie. A wspomniał pan też, że wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby podróżować. Na pewno można zaoszczędzić chociażby na tym, że w kilka osób można pojechać gdzieś jednym samochodem. Można też zawsze wziąć autostop. To też są na pewno ciekawe przygody. Ale warto wspomnieć, że są też różnego rodzaju portale, na których wielu studentów się oferuje na wspólne przejazdy. Dzięki czemu też można zaoszczędzić na podróży, ale też znaleźć do niej kilku nowych towarzyszy. Niektórzy tak już zwiedzili sporo krajów w Europie.
2: Pomysłów na to, jak zwiedzić, jak zobaczyć, wybrać się w tym układzie, prawda, wymiany na przykład mieszkaniami, czy pomysł pod tytułem, że na przykład można całą masę ciekawych ludzi spotkać tam na pokładzie. Aczkolwiek przyznam szczerze, że ja na przykład chyba tylko raz w życiu jechałem, a tak to zawsze jeżdżę albo komunikacją taką zbiorową, autobusami, czy promami, prawda, statkami, samolotami, natomiast bardzo rzadko wynajmuję jakiś samochód i bardzo rzadko dla mnie jest ciekawe samo to, że właśnie wsiada się do tego autobusu, jedzie się z tymi miejscowymi. Takie ciekawe doświadczenie miałem w Tanzanii, jak jadąc z Arusha do Dar es Salaam i w pewnym momencie ten autobus, ponieważ to jest kawał drogi, to jest 700 kilometrów, więc autobus jedzie 13 godzin. No i oczywiście zatrzymuje się na takie zorganizowane po prostu postoje po kilkadziesiąt minut. No i pamiętam, przyjeżdżamy, jest tych autobusów kilka, więc oczywiście osób jest kilkaset i jestem jedynym białym. No i jest oczywiście dla większości, a szczególnie dla dzieciaków, no to ten biały to jest naprawdę wielka atrakcja. I jest mzungu, karibu, mzungu. Mzungu to jest pani i ja, to jesteśmy mzungu, biali. Więc jest karibu, czyli witaj, albo hakuna matata, ale hakuna matata też jest w Suahili, ale często też jest, pojawia się słowo karibu. Karibu oznaczające i witaj, i proszę. Więc to są takie ciekawe doświadczenia, zupełnie na innej zasadzie, że nie wsiadam do jakiegoś tam samochodu czy na stopa, to też zależy gdzie, bo w Europie okej, ale już powiem szczerze, że na przykład na terenie Argentyny, na terenie Afryki, no już nie pojadę. W Argentynie pamiętam, jak granicę przekraczałem między Boliwią a Argentyną, to takie młode małżeństwo z Rosario powiedzieli mi: absolutnie nikomu nie pomagaj na granicy. Bo tu się zdarzały takie przypadki, że przychodziła boliwijska Indianka, starsza taka babina, cała twarz zorana z marszczkami, prosiła: pomóż mi, bo tutaj mam, niosę takie laleczki, małe laleczki. No i ktoś się tam zlitował z tych obcokrajowców, pomógł tej starszej Indiance. No tylko, że się okazało, że w każdej laleczce była kokaina. No i wtedy babcia na zasadzie kamfory zniknęła, no a za to jest więzienie. No i no wiadomo, można sobie tego wyobrazić, niesamowicie poważne problemy. Więc to w Europie jeszcze na innej to jest zasadzie. Natomiast na innych kontynentach typu Ameryka Południowa czy Afryka, ta Afryka właśnie centralna czy centralno-wschodnia, Indie to samo. No to w Indiach to transport z kolei publiczny jest przezabawny, bo to jest tak, jakbyśmy się cofnęli w Europie gdzieś do lat 60. mniej więcej, jeśli chodzi o standard. Więc ze znajomymi, bo pamiętam, że wtedy Indie i Nepal zwiedzałem ze znajomymi, no to braliśmy samochód. Wynajmowaliśmy samochód po prostu, żeby przejechać przez Himalaje.
1: Czy pana zdaniem można się ustrzec jakoś właśnie przed takimi sytuacjami, że ktoś w jakimś kraju rozdaje kokainę? Na co uważać właśnie, co może być niebezpieczne?
2: Bardzo dobrą pomocą mogą być ludzie, którzy pracują w hostelach. I ja się mnóstwa rzeczy też od nich nauczyłem. Pamiętam do dzisiaj taką młodą dziewczynę w Buenos Aires. Jest taka dzielnica, trochę dzielnica takiej bohemy artystycznej, trochę jak Montmartre paryski, to taką dzielnicę bohemy artystycznej w Buenos Aires jest La Boca. To jest portowa dzielnica. I ja pytam się właśnie tej dziewczyny, która pracowała w tym hostelu, mówię, słuchaj, jak tutaj najlepiej do tej Laboki dojść? A ona mówi do mnie tak, a ty chcesz dojść? Iść piechotą? Ja mówię, no tak, bo ja mam mnóstwo czasu, więc nie ma problemu, mogę dojść tam. A ona mówi, nie ma mowy, dlatego że możesz zginąć. I ja w pierwszej chwili mówię, chyba myślisz, że ktoś mnie może napaść, tak? Ktoś mnie może obrabować, ale zabić? Tak. I proszę sobie wyobrazić, że w Laboka to jest kilka ulic, tak naprawdę. Kolorowo pomalowane kamienice, domy, ale w tym momencie, jak się one kończą, każdy turysta robi zwrot o 180 stopni, bo już widać, że 30-50 metrów dalej już krajobraz nie zachęca do tego, żeby go eksplorować.
1: Wspomniał pan wcześniej przed wywiadem, że wśród grup, które pan oprowadza, młodzież raczej się nie zdarza. Zwykle młodzi ludzie wolą podróżować samodzielnie. Z czego to może wynikać?
2: To wynika to z tego, że większość młodych ludzi zna język angielski. W stopniu dobrym, a wielokrotnie też bardzo dobrym. Więc wychodzą z założenia, że nie ma takiej potrzeby, żeby jechać z biurem, tak? Żeby jechać w

0: dla mnie najfajniejszym momentem jest to, jak ja mogę sobie wyjechać, pojechać gdzieś daleko, zupełnie sam. Natomiast zdarzały się też mi takie wyjazdy, w których oprowadzałem po na przykład Izraelu grupy młodych ludzi. Fakt, że było tych grup niewiele, ale były. Natomiast większość tych ludzi, którzy są, młodzi wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają samemu, no to jest związane z tym, że świetnie sobie radzą, jeśli chodzi o internet, o obsługę, kupowanie biletów, bukowanie różnych rzeczy. No i znają język, którym też posługuje się bardzo duża ilość ludzi w innych częściach świata. Bo to też jest ważne, tak? Nie tylko, że oni znają język angielski, ale na przykład można się porozumieć po angielsku wiele razy i gdzieś w Argentynie, a w Afryce to już nie mówię, bo to jest bardzo częste. Ale zdarza się i tak, że trzeba kombinować, bo czasami nie znają języka angielskiego. Pamiętam, kiedyś musiałem się tak szybciutko nauczyć języka hiszpańskiego w Boliwii, bo pani nic nie rozumiała z tego, co ja do niej mówiłem. I trzecia sprawa, czy może najistotniejsza, to jest kwestia tego, że młodzi ludzie są bardzo kreatywni, pomysłowi i spotykają innych młodych ludzi. Można się od nich też mnóstwa dowiedzieć tego, czego w przewodnikach się nie znajdzie, tak? Bo spotyka się żywą osobę i ta żywa osoba też opowiada, a komunikacja jest o tyle jeszcze łatwiejsza, że dla Polaka język angielski jest wtórny i dla na przykład Hiszpana, czy osoby hiszpanojęzycznej, czy frankofona, prawda? Ten język angielski też jest wtórny, więc idzie to zdecydowanie łatwiej.
1: Czyli jednym słowem, dobrze jest znać język, wybierając się za granicę, ale czy jadąc właśnie za granicę, zawsze należy sobie wyznaczyć jakiś cel podróży?
0: Nie zawsze. Na przykład nigdy w życiu nie myślałem, że pojadę do Boliwii, jak ruszyłem do Ameryki Południowej, a spotkałem pewnego Portugalczyka, który mi bardzo sympatyczną przedstawił reklamę Boliwii, więc taki bardzo szczegółowy, detaliczny plan też nie jest najlepszy. Dobrze jest mieć pewien plan ramowy, bo też czasami tak jest, przynajmniej ja tak mam, że napalam się na coś, chcę zobaczyć, ale nagle się okazuje, że muszę po prostu kompletnie zrewidować ten program, bo na przykład, nie mam autobusu i zamiast zacząć zwiedzanie od wschodu na zachód, muszę zacząć od zachodu na wschód, tak? Więc elastyczność i z drugiej strony pewne też otwarcie na nowe jakieś pomysły, bo my całej masy nie wiemy rzeczy, czy nie mamy pojęcia o rozmaitych wydarzeniach, spotkaniach, fiestach, feriach. Na przykład pamiętam w Hiszpanii, jak byłem, przylatuję do Malagi, a ta Malaga to jest jeden wielki festiwal, bo się okazało, że jest feria i cała Hiszpania przyjeżdża do Malagi. A ja tego nie sprawdziłem po prostu. Nawet pojęcia zielonego nie miałem, że istnieje coś takiego właśnie jak taka feria, celebracje, czy jakieś takie właśnie festyny, festyn uliczny, po prostu coś niesamowitego. To było coś, też takie doświadczenie, którego w Polsce się nie znajdzie, bo pamiętam, mnóstwo ludzi, nie wetknie się nawet szpilki i nagle wjeżdża śmieciarka, prawda? Wjeżdża śmieciarka i tak się zastanawiałem, co by było w Polsce, jakby nagle całą masę ludzi na samym... Podejrzewam, że troszeczkę słów niecenzuralnych by poleciało. A Hiszpanie co zrobili? Zaczęli bić brawo! Brawo, brawo, brawo! Super! I ten ich taki luz, swoboda zupełna i kompletnie inne reakcje. Nie, że co robisz, prawda, że tutaj wjeżdżasz tą śmieciarką, nie widzisz, że tu jest pełno ludzi. Nie, zaczęli... I ci śmieciarze też zaczęli bić brawo, też się cieszyć. Także zupełnie jakaś taka niesamowita atmosfera, a tego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, bo nawet jak będzie informacja w Maladze tego i tego dnia jest feria, ale co to znaczy, prawda? Ja nie jestem, powiem szczerze, zwolennikiem takiego też wnikliwego szukania w internecie, co to znaczy. Aha, czyli że będzie to i w programie będzie to i w takim razie ruszamy tam, bo będzie super. Szczerze powiedziawszy, wolę się przygotować na niespodzianki, niż wszystko sobie tak detalicznie zaplanować. Pamiętam, że na Zanzibarze sobie zaplanowałem, że koniecznie będę uczestniczył w kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, a tak się wydarzyło, że o 22 już spałem.

0: Więc czasem właśnie się planuje pewne rzeczy, a tymczasem okazuje się, że jest zupełnie inaczej. W Afryce, jak byłem w Tanzanii, zaplanowałem sobie, że wyruszę i zobaczę dziką przyrodę, że wyruszę na takie klasyczne safari. I rzeczywiście była to najwspanialsza wyprawa, jaką w życiu przeżyłem. 4 dni na sawannie, ale zaskoczyłem się kompletnie. Dlaczego? Bo mnie się wydawało, że to trochę będzie jak film, prawda, czytany przez Bożenę Targosz czy innego wybitnego polskiego lektora, że będzie atak, prawda, tutaj co chwila będzie wyskakiwał lew, co chwila będzie wyskakiwała wyskakiwał lampart, hiena, tu będzie pogoń za jakąś zebrą. Tymczasem ja nie spotkałem spokojniejszego obszaru niż sawanna.
1: Czyli tutaj duże zaskoczenie. A jakbyśmy chcieli polecić właśnie naszym młodym słuchaczom jakąś podróż w jakieś konkretne miejsce, to jakie miejsce by pan polecił?
2: To jest niesamowicie trudne pytanie.
1: Tak, żeby młodzi potrafili się tam ogarnąć.
0: Ja powiem tak, że czasami uważam, że niezwykle ciekawą podróżą to może być podróż nawet i 100-150 kilometrów dalej od domu, bo każda podróż wiąże się czy z odkrywaniem czegoś nowego. Na przykład, czy będę leciał po raz pierwszy w życiu do Australii, czy po raz pierwszy w życiu zobaczę, dajmy na to, Sandomierz, to odkrywanie jest, można powiedzieć, takie samo. To znaczy i w jednym, i w drugim przypadku to jest pierwszy raz i to jest coś nowego. Ktoś powie, no ale to jest tylko tam 100 kilometrów. No tak, ale bo czasami jak opowiadam jakieś swoje przygody, to część ludzi, o masz fajnie, bo byłeś 15 tysięcy kilometrów dalej. Ja mówię, no tak, ale ja też sobie w soboty, niedzielę potrafię zorganizować wyjazd 50 kilometrów od Kielc. Bo dla mnie to też jest coś ciekawego, zobaczyć coś zupełnie nowego. Bo zobaczyć nowe miejsce, to nie jest ważne, czy ono będzie w Australii, czy to będzie Tongariro w Nowej Zelandii, czy to będzie miejscowość jak Maleszowa pod Kielcami, związana z Franciszką Korwin-Krasińską, prababką pierwszego króla Włoch, o czym pewnie mało w ogóle z Kielczan i mieszkańców Świętokrzyskiego wie, że prababka pierwszego króla Włoch pochodzi spod Pierzchnicy.
1: Czy spośród tych miejsc, do których pan podróżował, czy jakaś kultura, czy też zwyczaje danego kraju w jakiś szczególny sposób pana zaskoczyły?
0: Najbardziej niesamowitą dla mnie wyprawą to były Indie. Ja oczywiście oprowadzam po Izraelu, ja też pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Izraelem. Kiedyś jeden z moich takich dobrych przyjaciół i też wspaniały podróżnik i wielka osobowość też związany z Kielcami, Piotr Olszewski. Ja go kiedyś zapytałem, on jest trochę starszy ode mnie, to ja go kiedyś zapytałem i mówię, słuchaj Piotrze, a jakie tam uważasz, że są takie 3 najciekawsze kraje na świecie, czy 2 najciekawsze kraje na świecie? I on wtedy powiedział, że Izrael i Indie. Ja w Izraelu byłem bardzo wiele razy, a w Indiach byłem tylko raz, ale Indie zrobiły na mnie rzeczywiście niebywałe naprawdę wrażenie. To były Indie centralne i północne, ale jest to spotkanie z kompletnie inną kulturą. Ktoś powie, no w różnych krajach jest spotkanie z inną kulturą, to prawda, tylko że w Indiach jest połączenie, nawet ta kultura hinduska ma różne odsłony, a poza tym to było, pamiętam, niesamowite, że tutaj w Amritsarze, Sikhowie, jedziemy i po 3 godzinach już są kaplice Hanumana i nagle pojawiają się małpy, kompletnie inny jest Ladakh, gdzie dominuje buddyzm, Dharamsala, gdzie przebywa na wygnaniu Dalaj Lama, i zupełnie inne Varanasi, a kompletnie inny, i to też jakby to jest w ogóle przenoszenie się w Indiach, to przenoszenie się z miasta do miasta, to jest jak przenoszenie się z innej planety na inną planetę. To było coś niesamowitego, bo to, że są wymieszane kultury w różnych częściach świata, tak, to prawda, ale Srinagar, Kaszmir, muzułmanie i kompletnie inny właśnie Jaipur, te Indie takie bliżej właśnie Delhi. Niebywałe to było spotkanie. Naprawdę, tej wizyty w Indiach, też Himalajów, to był taki z krótką też wizytą w Nepalu, ale Nepal nie aż tak bardzo. Najbardziej jednak utkwiły mi w głowie India.
1: A który z tych krajów był najbardziej gościnny?
0: Izrael! Izrael w ogóle mnie urzeka przez to, że bardzo gościnni, bardzo sympatyczni są zarówno Arabowie, jak i Żydzi.
2: Ja wiem, że oni nawzajem, prawda, między Palestyńczykami a Żydami jest ogólnie rzecz biorąc przynajmniej podejrzliwość we wzajemnych kontaktach, ale w stosunku do obcokrajowców ja się spotkałem z niebywałą gościnnością, serdecznością. To też jest trochę związane z tym, o czym kiedyś mówiłem moim studentom, że jak pokazujesz obcemu, że ty wiesz coś o jego kulturze, to on też cię będzie inaczej traktował. Jak rozmawiam, jak Żydzi, Izraelczycy wiedzieli, że ja trochę albo sporo nawet wiem o ich kulturze, historii, inaczej zupełnie mnie traktują. I podobnie na przykład muzułmanie, bo i muzułmanie w Indiach, ale też i właśnie muzułmanie Arabowie na terenie Bliskiego Wschodu. W ogóle uważam, że język przy podróżowaniu to jedna sprawa, ale też myślę, że ciekawą rzeczą i ważną byłoby takie trochę postudiowanie tego kraju, do którego się jedzie. Obojętnie, czy to będą Indie, Izrael, Słowacja, bo i Słowację odkryłem kilka lat temu. Przepiękny, niesamowity zupełnie kraj. Dla nas jednak trochę taki kojarzony tylko gdzieś tam z nartami albo jakimiś basenami, prawda, z wodami termalnymi. Natomiast Słowacja jako te górne Węgry też niesamowicie ciekawy kraj. Także poznanie, wyjazd, ale właśnie też z nastawieniem, że chcę poznać ten kraj, chcę poznać jego ludzi, chcę poznać jego historię, chcę poznać jego geografię i też nie na zasadzie takiej, jak czasami słyszę, i to powiem szczerze, że wtedy mnie ciarki w ogóle przechodzą, jak jest na zasadzie jedziemy do tych brudasów. No obojętnie o jakim tam by kraju nie miała na myśli osoba mówiąca te słowa, mnie się wtedy od razu w mojej głowie pojawia takie pytanie, to po co tam jedziesz? Jeżeli ty już jakby z marszu gardzisz tymi, do których jedziesz, to nie jedź. Oczywiście można powiedzieć, możesz jechać, bo się też możesz niesamowicie zaskoczyć, niesamowicie zdumieć. Tak, to też jest możliwe. Ja na przykład pamiętam w Afryce, jak byłem, to miałem momentami takie poczucie, że wstydziłem się przed samym sobą. Jakież ja miałem straszne stereotypy w głowie, że mi się ci Afrykańczycy, czy Tanzańczycy, czy Kenijczycy, czy Ugandyjczycy na podstawie tego nieszczęsnego Murzynka Bambo, że gdzieś to tak było mocno, silnie wkorzenione w tą moją głowę, a nagle ja po prostu jadę do innych ludzi i ja sam się wstydziłem przed sobą swoich rozmaitych właśnie takich idiotycznych przesądów, którymi gdzieś tam na samym dnie tej mojej świadomości tkwiły.
1: Czyli tutaj, jak widać, podróże też łamią stereotypy. Dobrze, i będziemy już kończyć. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj poruszyliśmy temat tego, jak dobrze przygotować się do podróży, a także na co zwracać uwagę, żeby ta podróż nas za bardzo nie zaskoczyła. Moim gościem w studiu Maloradia był dzisiaj podróżnik, przewodnik turystyczny, doktor Biblii, pan Michał Szczepaniak. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie i zapraszam Was do rozmowy na tematy nie tylko krajoznawcze, bo związane też z kuchnią zawodu przewodnika. Obok mnie w studiu Dominik Kowalski, przewodnik świętokrzyski. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry, cześć.
4: Przede wszystkim na początek chciałem zapytać o to, czym ten zawód jest, bo wcześniej był to zawód regulowany. Nie każdy mógł zostać przewodnikiem, czy to przewodnikiem świętokrzyskim, czy po innych częściach naszego kraju. Jak ktoś chciał oprowadzać turystów, musiał jednak raz, że wykazać się wiedzą, zdawać egzaminy. Teraz ten zawód jest uwolniony, co prawda egzaminy są, jakiś kurs przyspieszony trzeba skończyć, żeby to minimum wiedzy jednak posiąść i nie opowiadać bzdur turystom, tylko rzeczy konkretne i oparte o fakty. Jak ten zawód wygląda dziś, w XXI wieku?
5: My zastaliśmy to, że zawód był regulowany, ale ta regulacja nastąpiła pod koniec lat 90. Dzisiaj każdy z nas jest przewodnikiem, kto kończy 18 lat, prawda? Potem ma maturę i może mówić, że jest przewodnikiem, ale już raczej nie powie, że może być beskidzkim, tatrzańskim, przewodnikiem po po Łodzi czy Świętokrzyskim, żeby mieć pełną wiedzę o tym. Oczywiście można być omnibusem i pozyskiwać ją z książek, bo to jest podstawa dzisiaj wiedzy, nie tylko sam internet, bo trzeba to wszystko weryfikować, ale to są kursy, które w Górach Świętokrzyskich, w tym przypadku przewodnika Świętokrzyskiego Historia opowiem, kursy sformalizowane to jest połowa lat 50. Chociaż znane są historie pierwszych przewodników, którzy się szkolili na początku lat 20. XX wieku, ale takimi znanymi przewodnikami w Górach Świętokrzyskich już były osoby, które prowadziły na Święty Krzyż, czyli mieszkańcy tamtejszych klasztorów. Dzisiaj kursy są dalej organizowane przez te najstarsze struktury, czyli PTT-ki. Taki kurs trwa około roku. Najpierw to są zajęcia teoretyczne, bo trzeba zgłębić wiedzę z różnych rejonów, czy to geografia, czy to architektura, a dopiero później jedziemy w teren. W zależności od rejonu Polski tych wycieczek jest więcej czy mniej i taki adept poznaje kuchnię turystyczną, bo ma możliwość zobaczyć, jak pracuje około 20 różnych instruktorów przewodnictwa. To już jest taki wyższy level. Żeby to zdobyć, to już trzeba mieć ponad 5 lat stażu pracy i jednak bawić się też metodycznie w to, jak przekazywać tą wiedzę. Niektórzy przewodnicy mają swoje jakieś tam tematy, swoje koniki i potem te koniki sprzedają właśnie tym młodszym. Ja zawsze mówiłem, że egzamin przewodnicki jest najgorszym moim egzaminem, bo to było połączenie matury i prawa jazdy, więc dużo stresu. Udało się to zdać, ale człowiek uczy się całe życie, więc mogę tylko napomknąć, że przewodnicy też muszą pokazywać siebie w różny sposób i różnego rodzaju uprawnienia nowe i doszedł mi nowy, najgorszy egzamin, czyli egzamin na pilota drona, czyli na operatora drona, więc to jest połączenie przewodnika, prawa jazdy i matury.
4: No to jeszcze do tego etapu tych technologii w zawodzie przewodnika dojdziemy, bo tutaj też mam kilka pytań, które mnie nurtują, ale zanim dobrniemy do tego momentu w ogóle, po co przewodnikowi może być potrzebny dron i jak go używać, w jakim celu, ale chciałem zapytać, jak wygląda taki zwykły dzień przewodnika. No może nie będzie to środa, ale załóżmy sobota, niedziela, czyli ten okres jakby wzmożonej naszej aktywności, kiedy wyjeżdżamy, zwiedzamy, odwiedzamy różne zakątki Polski, no bo wtedy akurat dysponujemy czasem wolnym. Nie mówię tu już o wakacjach, o urlopie, tylko taki zwykły, przeciętny weekend. Mamy czas, chcemy odpocząć od pracy, od codziennych obowiązków, wybieramy się na przykład w Góry Świętokrzyskie i jak możemy się skontaktować z Dominikiem? Dzwonimy oczywiście. A jak Dominik Kowalski, czyli mój dzisiejszy gość, wtedy taki dzień pracy zaczyna?
5: Zaczynamy od kalendarza, bo przewodnicy zazwyczaj są zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach, instytucjach, z których mają różnego rodzaju wycieczki i to jest ten taki standard, ale są przewodnicy, którzy czekają na turystę. Są to różne miejsca, bo turysta czy grupa turystyczna to już jedna osoba. Czyli jedna osoba, rodzina, wielodzietna rodzina chce wejść na Święty Krzyż, zwiedzić i widząc człowieka, który jest charakterystyczny, ubrany na czerwoną, a tą blachę przewodnicką, to mimo, że przyjeżdżają rodziny średnia wieku, powiedzmy 35 lat, to oni jednak wiedzą, kim był przewodnik, jeździli w Pieniny, gdzieś tam w Tatry, wiedzą, że takie osoby pomagają oprowadzać i wtedy można wynająć taką osobę. Specyfika różnych miast, takich na przykład jak Kraków, no to jest raj dla przewodnika, przede wszystkim tego młodego, bo jest tam bardzo dużo studenckich kół przewodnickich i właśnie w tym okresie wakacyjnym bardzo dużo osób sobie dorabia. To jest okres, kiedy oni też zdobywają wiedzę i pierwsze szlify przewodnickie. Jeżeli chodzi o koszt takiego przewodnika, to rozdźwięk jest duży, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, no bo to idzie wszystko z doświadczeniem, z czasem i z renomą. Zauważamy dużą specjalizację w tym zawodzie, że jest doceniana właśnie specjalizacja, jeżeli ktoś na przykład się interesuje sprawami odzyskania niepodległości.
4: Tu wspomniany Kraków i mnóstwo osób, które odwiedzają to akurat miasto. No takich grup turystów mamy też dużo we Wrocławiu, w Warszawie. Im większe miasto, im bogatsza historia tego miasta, tym tych grup jest o wiele więcej. Są grupy zagraniczne. Jeżeli miasto miało korzenie żydowskie na przykład, to dużo potomków członków tych rodzin przyjeżdża, odwiedza nie tylko Kirkuty, nie tylko cmentarze żydowskie, ale te wszystkie pozostałości, synagogi, nie synagogi. Tutaj też mamy tą specjalizację, że są przewodnicy, którzy oprowadzają tylko te grupy, na przykład wycieczek z Izraela, bo tutaj to jeszcze dochodzi jeszcze jedna rzecz. Trzeba znać język. Im więcej języków, tym chyba dla przewodnika też lepiej.
5: Jak najbardziej. Tak jak właśnie wspomniany Kraków, Wrocław czy Warszawa, to jest miejsce, gdzie turysta zagraniczny prawie dominuje. I to jest ogromna szansa, żeby też poznawać ten feedback od osób, które widzą to miejsce. I rola takiego przewodnika jest nieoceniona, jak on sprzeda nam właśnie historię danego naszego miasta. Bo to, jak turysta wróci do domu z tą wiedzą, to zaprocentuje tym, że za rok, za dwa jego znajomi przyjadą, a może zorganizuje większą grupę. Więc w pracy przewodnika to nie jest tylko sucha wiedza, ale to jest przede wszystkim marketing. To jest urok osobisty, bo przewodnik musi też uwodzić. Uwodzić historią. Już znamy takie historie. Szykuję się do opisania historii różnych przewodników i między innymi jeden z rozdziałów będzie nosił tytuł tego, że przewodnik musi być uwodzicielem. No i znamy jednego kolegę, który już ma piękną żonę, a ona była opiekunką grupy. Była nauczycielem, który tutaj przyjechał. Wojtek tak pięknie opowiadał, że ona się w nim zakochała.
4: No proszę, jakie mogą być historie związane z pozoru zwykłą wycieczką? A tu proszę, historia miłosna. Takich historii podejrzewam, że może być o wiele więcej. Praca jest ciekawa. Za każdym razem jest inna grupa, więc tu nie ma do siebie dwóch podobnych dni. To nie jest praca przy tokarce, gdzie czy to poniedziałek, czy piątek, czy czwartek, dzień wygląda podobnie jak poprzedni i pewnie do następnego też jest łudząco podobny. Tutaj raz, że zmieniają się plenery, zmienia się pogoda, pora roku, to przede wszystkim zmienia się ten turysta, do którego się opowiada tą historię, któremu się sprzedaje pewne fakty. Tak jak powiedziałeś, tutaj trzeba uwodzić. Tu nie da się opowiedzieć sucho, jak na jakimś nudnym wykładzie akademickim, bo z tej wiedzy wtedy nic nie zostanie. Trzeba jeszcze tego turystę zaangażować, tak w nim pokierować, żeby tej wiedzy jak najwięcej zostało, no a on później zadowolony, ten marketing szeptany uruchomi. Czyli tu zmierzam do tego, żeby zapytać Cię o to, jakie mamy grupy turystów. Czy to zdarza się tak, że ktoś pędzi przez dane miasto i ten przewodnik to takie piąte koło u wozu, że to trzeba odbębnić taki punkt wycieczki i potem jedziemy na imprezę? Czy jednak większość to grupy, które tak słuchają z otwartymi buziami, co do nich opowiadasz?
5: To zależy od wielu rzeczy. Przede wszystkim od przewodnika, bo odbębnienie czegoś to jest tylko raz. Już potem telefon nie zadzwoni. Już później ten organizator wycieczki nie przekaże kontaktu dalej. Bardzo ważnym jest takie na początku spotkania z grupą skalibrowanie się, bo mamy przekrój społeczeństwa, czy to wiekowy, czy również doświadczenia z różnych części kraju i musimy się znaleźć w odpowiednim miejscu. To jest po pierwsze. Dwa, na takiej wycieczce jest średnio 50 osób. To jest 50 różnych charakterów, indywidualności ludzi nieobiektywnych, ludzi subiektywnych. Każdy z nich jest ważny i do każdego trzeba trafić, w zależności od specyfiki miejsca, po którym oprowadzamy, albo mamy ten cały dzień. Wtedy naprawdę możemy się bardzo poznać, ale kiedy mamy tylko 90 minut, to musimy w punkt strzelić do nich takimi faktami, po prostu złapać ich na wędkę i przyciągać powoli i później dozować te informacje, żeby na końcu usłyszeć słowo dziękuję, brawa, albo czy możemy się znaleźć gdzieś w sieci i polubić pana działalność. Jeżeli chodzi o wycieczki, to w Górach Świętokrzyskich zazwyczaj wiosna to są te szkoły podstawowe. Wakacje, kolonie to już jest troszkę starszy grup. Turyści indywidualni i rodziny, a jesień to jest właśnie już licea, studenci i dni nauczyciela i wycieczki firmowe. Sezon w Górach Świętokrzyskich zazwyczaj trwa 6 miesięcy. Okres zimowy, wszyscy w Górach Świętokrzyskich pracują nad tym, żeby różne instytucje zachęcały tych turystów do przyjazdu. Na pewno pozwoli w tym rozkwit dróg i połączenie szybkie z Krakowem, bo w Krakowie leży worek złota.
4: Czyli potencjalni turyści, nie tylko polscy, ale i zagraniczni, którzy jak już zachłysną się Krakowem, to szukają czegoś dalej po drodze do Warszawy, a tutaj akurat mamy Kielce, mamy Góry Świętokrzyskie i warto ich zatrzymać w tej części kraju, chociaż oni później też będą ciągnięci i do Wrocławia, i do Warszawy, do innych miast, które też są warte tego, żeby je poznać. Też mają bogatą historię, architekturę, mnóstwo takich smaczków, ciekawostek, które można przekazać. No, słynne krasnale wrocławskie to też jest rzecz, która na turystów działa jak magnes. Zresztą widać to po samych krasnalach. Ich powycierane główki świadczą tylko o tym, że są często głaskane, podobnie jak ten piesek w Kazimierzu nad Wisłą. Też jest wygłaskany po łapach, po głowie. A jacy są turyści? Jak oni podchodzą do przewodnika? Kiedy już się poznajecie, macie zwiedzać, dajmy na to, zamek w Chęcinach, wspinacie się na Górę Zamkową, czy już wtedy padają pytania, czy to są grupy otwarte, które chłoną wiedzę, mają już jakiś tam zapas podstawowej wiedzy, które chcą rozszerzyć, dopytując o jakieś szczegóły, czy po prostu stoją, słuchają i marzą o tym, żeby pójść dalej?
5: Na pewno Państwo znali takich przewodników, którzy stanęli i opowiadali już przez 30-40 minut, ale nasz umysł wyłączy się bardzo szybko. Ja mam taki styl 7-minutowy. Teraz już mi to weszło w krew, ale kiedyś miałem czasomierz odpalony i po 7 minutach zawsze zmieniałem pozycję, przechodziłem dalej, pokazywałem coś innego. W moim przypadku to jest zadawanie pytań przeze mnie. To ja wypuszczam pewne nitki wiedzy, sprawdzam właśnie, co oni chcą usłyszeć. W momencie, kiedy wcześniej przygotowuję się do wycieczki, skąd jest grupa, jak wiekowa, to próbuję nawiązać właśnie do miejsca, z którego oni przyjechali. No i tu jest potrzebna wiedza w skali całego kraju, w skali całej historii naszego kraju, ale też geografii, bo jeżeli turysta, jeżeli usłyszysz jakiś związek z twoim miastem, z jakimś pałacem, z jakąś osobą znaną, która jest od ciebie, jeżeli da się to połączyć z tym miejscem, w którym aktualnie jesteś, no to ty jesteś już swój, to jest już kumpel. Tutaj już jest zupełnie inna relacja i te pytania są podstawowe, nikt się tego nie boi, bo to jest podstawowa wiedza wyniesiona ze szkoły, tylko my czasem o niej zapominamy. I ja będę jak mantrę powtarzał, że w kieszeni masz ściągawkę, bo jak wyjmiesz banknoty, to masz tam władców, a na odwrocie masz na przykład wilanów, masz inne rzeczy. 100 złotówka zielona, tam jest cała historia bitwy pod Grunwaldem, ten Jagiełło i
4: słynna baszta na 20 złotówce, która była poszukiwana przez wielu odkrywców.
5: Tak, dokładnie. Dzieciaki dopiero patrzą, mówią, ten Kazimierz Wielki jest na banknocie 50 złotych, a ja im mówię, ale on wybudował 50 zamków. No i takie skojarzenia są już na wieki i one mogą nieść tą wiedzę dalej, może nie po to, żeby znać ją z suchych faktów, tylko znać historię po to, żeby ona nigdy, ta zła historia się nie powtórzyła, po to pamiętamy o tych wojnach, a z drugiej strony, jeżeli mamy jakąś historię człowieka, który zrobił coś dobrego, no to powielamy te dobre rzeczy. No i tak właśnie reklamujemy te rzeczy, które mam najlepsze.
4: No to też po części taka funkcja wychowawcza przewodnika.
5: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy jesteśmy w rejonie Świętokrzyskiego i pytam się, z czym kojarzą im się na przykład Kielce przez pryzmat sportu, no to niejednokrotnie podają mistrzów Polski i Europy, przecież chyba prawie 16 lat, tak z rzędu chyba raz tylko. Pozdrawiamy Płock oczywiście, zapraszamy do Kielc, ale oni nie potrafią sobie wtedy wyobrazić, jak mogą być na przykład super z jakiegoś przedmiotu przez całą szkołę, a to się udało zrobić na przykład w tej formie. Jest takich przykładów, które tutaj mamy bardzo dużo, bo jeżeli tylko rzucę hasło, jak się nazywa najsłynniejsze drzewo w Polsce, to od razu Bartka przytoczą, a wtedy się pytam, a czy jest największe, czy jest najstarsze? Okazuje się, że nie. No ale bardzo dużo legend, historii. Proszę obejrzeć to drzewo, póki ono jeszcze jest, bo naprawdę warto.
4: Na początku wspominaliśmy o technologii. Powiedziałeś też gdzieś między zdaniami, że jak jest fajna grupa, otwieracie się na siebie nawzajem, to później po zakończeniu wycieczki, po oprowadzeniu po danej atrakcji turystycznej, pojawiają się pytania, czy można pana gdzieś znaleźć na Facebooku, czy możemy polubić jakiś profil. No właśnie Facebook to jest takie dość już powszechnie używane przez ciebie narzędzie, bo mając cię w znajomych, często widzę jakieś live'y. No, w tym momencie też mamy nadawanie w trakcie rozmowy w studiu Meloradia, ale bardzo często używasz tego narzędzia. Pokazujesz live swoim znajomym, z kim w danym momencie jesteś, kto jest z tobą w Chęcinach, kto zwiedza zamek, kto zwiedza inne zakątki naszego województwa. Teraz pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Dominika na Facebooku.
5: Jeżeli chodzi o to medium, gdzie możemy widzieć ludzi i przede wszystkim słyszeć, to jest tu i teraz i tu nie ma żadnego scenariusza. Jeżeli chodzi o komórkę, to dzisiaj każdy ma to w ręku, każdy praktycznie ma różne portale społecznościowe i nie łudźmy się, lustrujemy ludzi. Jeżeli mam ci powierzyć swoje dziecko na wycieczkę 2-3-dniową, prawda, to jednak ludzie wklikają w ten internet i sprawdzają, jakie to doświadczenie. To nie jest już taki anonimowy głos gdzieś tam, który znaleźliśmy w książce teleadresowej, ale to są już osoby, których chcemy sprawdzić. I teraz jak to zrobić? No najlepiej autentycznie pokazać to, że ktoś ma duży nos, ktoś ma tyle włosów i może to na przykład zobrazować, opowiadając o powstaniu Łysogór na tej zasadzie, na przykład. I normalnie ja się bardzo wstydzę ludzi, mówić do ludzi. Akurat siedziba Meloradia jest obok mojej szkoły, którą skończyłem. Jak sobie przypomnę pierwsze tutaj zajęcia w 96 roku, no to no, aż mnie tutaj ciepło się robi.
4: I zrobiło się od razu raźniej w naszym studiu.
5: Oczywiście, oczywiście, bo mogę się tak pochwalić, że cytuję ten tekst Lady Punk, zdałem maturę na 5. I gdzieś to na pewno mnie skierowało, że pomogli mi w tym moi nauczyciele i nauczyciele w szkole, no ale też mentorzy przewodnicy, którzy opowiadali właśnie w nietuzinkowy sposób. Pozdrawiamy, bo gdzieś tam pewnie nad nami jest Jerzy Kapuściński i on na swoje czasy robił to zupełnie inaczej. Może nie latał z kamerą, prawda, ale był zupełnie inny, wyróżniał się. Każdy ma możliwość pokazania swojej pracy. Ludzie tego nie robią, bo się wstydzą, a przecież i tak ich widać. A w momencie, kiedy ich zobaczymy, czy jak będą pilotować drona i ta wycieczka będzie sfilmowana tak pięknie, czy zrobią wywiad i zapytają jakiegoś turystę, którego prowadzili, co ci się tutaj, Jerzy, podoba na przykład, to tam już nie będzie szycia, tylko to będzie naturalne, tak jak teraz rozmawiamy, i ludzie słyszą to w głosie. Słyszą, widzą to w oczach. No a czego dzisiaj chcemy? Fałszu, zakłamania, takiej sprzedaży przez 1000 plakatów, czy po prostu przez szczerość?
4: Szczerość przewodnika to podstawa. Oczekujemy tego, żeby przekazywał nam prawdziwe informacje. No jeżeli opowiada o legendach, można gdzieś tam sobie pewnie co nieco ubarwić, ale jeżeli opowiadamy o faktach historycznych, mówimy o dziełach sztuki, tutaj też się kłania znajomość historii tak sztuki, tak chociażby, ale jeszcze wróćmy na chwilę do techniki. Powiedziałeś przed momentem o dronie, więc po co przewodnikowi właśnie taki papierek uprawnienia do tego, że może pilotować drona? Powiedziałeś, że to dodatkowa atrakcja dla turystów, móc zobaczyć się z drona, zobaczyć się z innej perspektywy, ale to jest właśnie taka kolejna rzecz, kolejny ten haczyk. Powiedziałeś, że zarzucasz wędkę w stronę turystów. Taki kolejny haczyk, żeby ich do siebie przyciągnąć i spowodować, że to właśnie ciebie wybiorą do oprowadzania po danym regionie, bo będą wiedzieli, że z tobą jest po prostu o wiele ciekawiej.
5: Oczywiście. Gdzieś przeglądając stare zdjęcia, znalazłem zdjęcie z wycieczki z drugiej klasy podstawówki, 90 rok, na Łysice. Zdjęcie grupowe. Nie pamiętam nic z tej wycieczki. Próbowałem rozpoznać przewodnika, który nas wtedy prowadził. Niestety koledzy mi też pomagali, ale nie mogłem tego sobie przypomnieć. I żałowałem, że nie miałem więcej zdjęć, że nie mogłem mieć więcej pamiątek. Więc jeżeli dzisiaj możemy w jakiś sposób pokazać to, co robimy na żywo, bądź, no nie łudźmy się, dzisiaj zdjęcia z nieba są czymś ciekawym. Do tego te obiekty turystyczne, które zwiedzamy, możemy zobaczyć zupełnie inaczej. I takie zdjęcie grupowe z drona jest w jakimś sposób takim czymś dodatkowym do tej usługi. Ktoś powiedział, nie bądź lepszy, tylko bądź pierwszy. Nikt tego jeszcze nie robi. Jest kilku przewodników, którzy zaczynają bawić się internetem. Pozdrawiam, Łódź. Łódź w minutę. Proszę wejść na ten profil na Instagramie czy na Facebooku. Dokładnie w jedną minutę możesz zwiedzać Łódź. To samo dzieje się również w Kielcach. Nie wszędzie da się to tak pokazać, bo też zasięgi w górach, ale będąc w Beskidach, czy w Tatrach, czy w Sudetach, tam wiedza jest raczej na drugim miejscu, bo myślę, że wszędzie na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, ale tam jest już numer jeden na wysokim podeście, bo w góry idziemy po to, żeby się totalnie wyciszyć, a dodatkowo jeszcze poznajemy geologię, geografię i to, co jest związane z tym danym miejscem.
4: Live'y na Facebooku, czyli coś, co w tym momencie dzieje się u Dominika Kowalskiego. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas zaczęli obserwować i którzy nas pozdrawiają. Do tego ujęcia z drona, to jest technologia na użytek przewodnika, ale jednak podstawą jest wiedza. Tą wiedzę, sam powiedziałeś, że nabywa się każdego dnia. Człowiek uczy się zresztą przez całe życie. Ile książek trzeba pożreć wręcz, żeby taką wiedzę minimum zdobyć. Ty specjalizujesz się w historii zamku w Chęcinach, ale nie tylko, bo ostatnio swoje transmisje live z grupami były też z innych zakątków Polski, a nawet spoza granic naszego kraju.
5: Jeżeli chodzi na przykład o Kraków, to zawsze marzyłem o tym, żeby być tam przewodnikiem i dzisiaj deregulacja mi na to pozwala. Prawda, żeby prowadzić. Oczywiście mam też dawne uprawnienia pilota, więc po Polsce jeździłem z grupami pilota wycieczek. Jeżeli chodzi o wiedzę i pozyskiwanie, to jest bardzo dużo książek. Taka rada, nawet dla turysty, który by chciał wybrać się w jakieś miasto bądź region, to jest znalezienie u siebie w mieście antykwariatu, gdzie znajdzie na pewno jakieś stare przewodniki, do których musi dodać 2 godziny pracy nad uzupełnieniem tych najnowszych informacji. Bo te klasyki, białe kruki, czasami one gdzieś tam leżą zakurzone u kogoś i te przewodniki kultowe po Pieninach czy po Tatrach są, ale taka wiedza musi być zdobywana na nowo, bo są sesje naukowe. Trzeba uzupełniać tą wiedzę. Ktoś nagle odkryje ratusz na rynku w Kielcach, o którym wszyscy wiedzieli, że był, ale badania archeologów, w tym przypadku Waldemara Glińskiego, pozwoliły spojrzeć na nowo na to wszystko. No i musimy wtedy uzupełniać tą wiedzę na nowo. A jak jestem gdzieś za granicą, no to nie mogę zostawić tego tylko dla siebie, bo jeżeli jestem w miejscu, gdzie był jeden z 7 cudów świata, czyli Kolos na Rodos, no to nie sposób o tym nie powiedzieć, nie sposób zachęcić do tego. To są tak unikatowe miejsca, albo z drugiej strony, gdzieś gdzie jestem, jest totalna cisza i spokój. A w dzisiejszych czasach, kiedy musimy rozwiązać jakiś ważny problem, jutro jest klasówka z matmy i jak do tego się przygotować, skoro te szkiełka nas zabierają, to trzeba gdzieś znaleźć za domem taki azyl i czasami to jest park krajobrazowy, po którym możemy się przejść, jest ławeczka, no i posłuchać jesieni, jak te liście spadają.
4: Słuchamy jesieni, oglądamy naszą najmniejszą ojczyznę, czyli swoje podwórko, swoje miasto, miasteczko, gminę, województwo, kraj. A czy przewodnik świętokrzyski, przewodnik z Polski, jadąc za granicę też w pierwszej kolejności szuka przewodnika, żeby czegoś się dowiedzieć? Czy to już jest taki nawyk, że sam szuka informacji i na podstawie właśnie przewodników, ulotek, stron internetowych sam dowiaduje się wszystkiego i zwiedza solo?
5: To zależy od osoby. Ja jestem takim człowiekiem, który chce się uczyć od innych i poznawać warsztat kolegów.
4: Podejrzewam, że to jest właśnie takie podglądanie, jak to robią inni.
5: Tak jest. I broń Boże, nie poprawiajmy innych. Nie, nie. Nawet jeżeli zjedliśmy wszystkie rozumy i widzimy, że ktoś gdzieś tam się zająknął, czy źle się ustawił co do grupy, to pamiętajcie, że po takiej wycieczce można tam zaczepić kolegę, zaprosić go na kawę i porozmawiać wspólnie i będziesz miał kolejny kontakt. I cały świat jest bogaty w ludzi z pasji. Taki przykład w zeszłym roku, kiedy spotykam się przed wycieczką, przychodzi przewodnik, który ma mnie prowadzić po wyspie Kos. Ja zawsze przedstawiam się, daję moją wizytówkę w postaci przewodnika o historii zamku, bo tam na odwrocie jest namiar na mnie, więc daję i chłopak zaczyna się śmiać. Ja mówię, o co chodzi? Czytam, że ma na imię Rafał. Mówię, co tam, panie Rafale? No bo daje mi jakiś obcy facet wizytówkę z zamku, a ja jestem z Kielc. Okazało się, że zaczęliśmy rozmawiać, weszliśmy do autokaru i Rafał przekazał tę informację rodzinie, która tylko tam siedziała, bo zaczynaliśmy zbierać ludzi. A ta pani zaczyna się totalnie już śmiać, bo mówi, że ona jest spod Bodzentyna.
4: Świat jest mały.
5: Bardzo mały i do dzisiaj utrzymujemy kontakt, jesteśmy znajomymi i wymiana informacji. Dzisiaj bym nie spodziewał się, że chodzi po Kielcach, dzisiaj Rafał po Warszawie, bo tam pracuje. No taka wiedza, taki omnibus, który nie jest przewodnikiem z uprawnieniami, ale obok nas chodzą ludzie, którzy pochłaniają bardzo dużo wiedzy i czasami wstydzą się to przekazywać.
4: Właśnie dla ciebie to jest przygoda życia, niekończąca się przygoda życia.
5: Niekończąca. Czasami były dołki i górki, ale budząc się całe życie, patrząc, że mam tam jakiś zabytek za oknem, postanowiłem z nim związać swoje życie. Bawiłem się najpierw właśnie wstydząc się mówić do ludzi w struktury biur podróży, czyli pracowałem, rozdzielałem te wycieczki, no ale życie w pewnym momencie skierowało mnie na tą pierwszą linię frontu. W ciągu dnia, kiedy rekordowo na przykład spotykam maksymalnie 250 osób, bo obsługuję 5 grup dziennie, no więc to jest taki zwrot informacji, gdzie potem jak jestem w Bielsku, jestem we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, jak informuję o tym w sieci, a już się z tymi osobami znam, no to wtedy oni są przewodnikami dla mnie. I wtedy takie osoby sprzedają też informacje, które nie są zapisane w żadnym przewodniku. I one są po prostu bezcenne.
4: No właśnie, to jest taki plus przewodnika, który potrafi raz, że wyczarować jakąś taką magię, nić porozumienia z grupą, to jeszcze przekazać informacje nieszablonowe. Bo każdy może zajrzeć do internetu, na Wikipedii poczytać o danym mieście, o danym pałacu, zamku, dworku. A chodzi o to, żeby przekazać takie informacje, których nie ma nigdzie. Czyli o jakiejś skrytce, schowku z czasów na przykład II wojny światowej, o jakimś skarbie, który się tutaj znajdował, albo o skarbie, który na przykład uciekająca z Zamku Królowa zgubiła ponoć w jakiejś pobliskiej rzeczce i nawet później taką grupę można do tej rzeczki wysłać. Zobaczcie, ta rzeka faktycznie do dzisiaj płynie, to może razem poszukamy jakiegoś złota albo dukatów. I tu nawiązuje się taka nić i chyba w ten sposób najłatwiej kogoś zarazić do zgłębiania historii danego miejsca, do tego, żeby doczytać później, bo tak, nie da się w ciągu 90 minut opowiedzieć o wszystkim. Często odsyłasz turystów do różnych źródeł?
5: Zazwyczaj odsyłam może nie w drugim zdaniu, ale w piątej minucie i mówię zawsze, że jest takie magiczne pomieszczenie w każdej szkole i pytam się, jak ono się nazywa i oni w 90% strzelają, że jest to biblioteka. Pytam się, co tam jest. Oni mówią wprost, że tam jest wiedza. No i to mówię, to koniec. To tak naprawdę moglibyśmy skończyć wycieczkę, bo tam masz odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli taka osoba wraca, a mam takie informacje, że po 5-10 lat ktoś mnie spotyka, przybija piątkę i mówi mi: panie Dominiku, dziękuję, że wtedy pan powiedział to, co pan powiedział, bo mi to troszkę zmieniło życie. Są też takie osoby, które wracają regularnie w te miejsca, po których oprowadzam. Na moim koncie jest też jedna rodzina, która tutaj kupiła działeczkę. Przybyła z daleka, a w Górach Świętokrzyskich planuje się osiedlić.
4: No to tego pozostaje nam życzyć innym przewodnikom w różnych zakątkach Polski, żeby też potrafili tak do siebie przyciągać turystów, działać jak magnes, żeby ten ruch cały czas się odbywał, żeby turyści wracali, odwiedzali różnego rodzaju atrakcje turystyczne. A mi pozostaje życzyć, żeby ta przygoda życia trwała cały czas, żeby imię Dominika powtarzały sobie grupy turystyczne w całej Polsce, żeby polecały sobie twoją postać między sobą, bo jeżeli mogą liczyć na to, że zostaną sfilmowani z drona, ja nie wiem, co będzie za rok, za dwa, dokładnie, za trzy i jakie nowinki techniczne będą przez ciebie używane.
5: Drukarka 3D.
4: Na przykład drukarka 3D i grupa sfilmowana z drona, wydrukowana jako pamiątka, przycisk do papieru, chociażby. Tego mi pozostaje życzyć, a dzisiaj dziękuję za historię, za opowieści kierowane tym razem do słuchaczy Meloradia. Dziękuję za wizytę w studiu.
5: Dziękuję i pozdrawiam państwa, zapraszam na szlak.
3: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
6: Aż 57% dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. To chyba niepokojące dane.
7: To prawda. Rzeczywiście jest tak, że w polskich szkołach, na polskich podwórkach obserwujemy, że ta przemoc rówieśnicza zagarnęła te przestrzenie i rzeczywiście jest wszechogarniająca. Dodatkowo w tym obszarze 57% warto, żebyśmy pamiętali o tym, że około 30% w ogóle badanych nastolatków doświadcza przemocy też w internecie. W zasadzie jak sobie myślę o przemocy rówieśniczej, to myślę sobie, że trudno jest też rozdzielić taką przestrzeń online i offline i rzeczywiście osoby, które doświadczają przemocy rówieśniczej, powiedzmy twarzą w twarz, w szkole, na przerwach, też doświadczają cyberprzemocy, co jest jakoś sprzężone i połączone ze sobą.
6: No właśnie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. W studiu jest ze mną pani Agnieszka Nawarenko z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psychoterapeutka, koordynatorka poradni Dziecko w sieci, prowadzonej przez was właśnie Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No właśnie, jaki rodzaj przemocy pojawia się w tych badaniach?